Na oczy siwy kosmyk padł. Wtuliła się w płód ściany, cała drżąc.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

kłaniam cię. Nie poleżysz, nie uwierzysz. Dobre rady z wodą spuść. Na subskrypcjach im zależy. W zdrowym ciele zdrowy duch. Słaby tekst dla mocnych w gębie. Parametry mogą

0: ramach testu zaproś mnie na wieczerze, nie kolację.
1: To jest Radio Warszawa.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj dniu pierwszy początku światłości, dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą, godny wesela i pieśni pochwalnych, dniu Paschy witaj. Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas i swoją męką zgładził ludzkie winy. Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów przez śmierć na krzyżu. Razem z Chrystusem jesteśmy umarli złu i grzechowi, by życie odzyskać. Chrztem odrodzeni czekamy na zorze Słońca Wieczności. Baranku Boży, zmartwychwstały Panie, zbawieni łaską Twoją krwią obmyci, wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem w Najświętszym Duchu. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdasz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień –

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Masz cztery oblicza, a każde z nich wpływa na nasze życie. Sprawę omawia Piotr Wałdykowski, geograf i przyrodnik w artykule Co to jest susza? Czy da się w ogóle wyrazić tajemnicę Boga? Zastanawia się ksiądz Sylwester Gaworek w artykule Między milczeniem a słowem. Dlaczego mimo wysokiego PKB mamy tak niskie dochody? Odpowiada profesor Kazimierz Dadak w tekście Gospodarka a poczucie zadowolenia.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.

0: Wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędzli jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni.
1: Dzisiejsza Ewangelia jest przepięknym obrazem całego naszego życia. Sami doskonale wiemy, że przeżywamy w ciągu całego naszego życia wiele sztormów i wiele burz w postaci trudności, cierpień czy niezrozumienia. Te kryzysy, które nam towarzyszą, one nas nie definiują, one nas nie przemieniają. One są nam dane po to, żebyśmy nauczyli się, że nigdy w trudnościach nie jesteśmy sami. Nie możemy zapomnieć, że zawsze przy nas jest Chrystus, który wyciąga swoją rękę i mówi: nie bój się, razem damy radę. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w kolegiacie Kościoła Świętej Anny z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Jak ważne jest, by ludzka myśl nie zamykała się na rzeczywistość tajemnic, by człowiekowi nie brakowało wrażliwości na tajemnice, by nie brakowało mu odwagi pójścia w głąb. Niewiele jest rzeczy równie ważnych w życiu człowieka i społeczeństwa, jak posługa myślenia. Posługa myślenia, o której mówię, to w swej istocie nic innego jak służba prawdzie w wymiarze społecznym. Każdy intelektualista, bez względu na przekonania, jest powołany do tego, by kierując się tym wzniosłym i trudnym ideałem, spełniał funkcję sumienia krytycznego wobec tego wszystkiego, co człowieczeństwu zagraża lub co go pomniejsza.

gdy wróg nadciąga, stoisz przede mną. Chronisz me życie, kiedy nastaje ciemność. Na twoje imię drży całe piekło. Na krzyżu wywalczyłeś dla mnie zwycięstwo. Choć czasem trudno, tak bardzo ciężko. Ty mnie ratujesz, dajesz mi męstwo. Więc póki żyję, będę

0: Reklama.
1: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk-Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu niedzielnym o grzechu pierworodnym, jednym z najbardziej zapomnianych albo błędnie rozumianych dogmatów, a także o tym, dlaczego ludzie nie wierzą w diabła. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
1: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
3: Po reklamie. Radio Warszawa. 106,2 FM.
4: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku zapraszamy na cykl audycji Królowo Polski przyrzekamy.

0: Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego napisane przez kardynała Stefana Wyszyńskiego to nie tylko uroczysty akt religijny, ale przede wszystkim praktyczny program głębokiej pracy duchowej nad sobą. Tekst ten to dobre narzędzie do osobistego rachunku sumienia i konkretnych postanowień moralnych. W jaki sposób codziennie osiągać cel przemiany siebie na konkretnych przykładach, o tym dziś porozmawiam z panią Beatą Mackiewicz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, współautorką książki Jasnogórskie Śluby Narodu Wczoraj, Dziś, Jutro. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Pani Beato, kardynał Wyszyński a propos treści ślubów jasnogórskich do kobiet wiele mówił o macierzyństwie, godności. Chłopców, mężczyzn uczył szacunku do kobiet. Dziś te słowa, pomimo upływu czasu, nic nie tracą na aktualności.
1: Kiedy my współcześnie pochylamy się nad tekstem ślubów, to rozumiemy, że to wezwanie jest nadal aktualne dla nas. Możemy wykonywać je w tych naszych zawodach, tam gdzie jesteśmy, w naszym życiu rodzinnym, czy też w naszym zaangażowaniu społecznym. Czasem podejmujemy je razem, bo w ten sposób wypełniamy nasze wspólne kobiece powołanie do macierzyństwa. Ale tak naprawdę rozumiemy, że chodzi o formację wewnętrzną, czyli formację każdej z nas, a ta jest indywidualna. To pragnienie formacji rodzi się w kobietach, bo widzimy, że powstają różne dni skupienia dla kobiet, rekolekcje kobiet, że gromadzimy się w różnych stowarzyszeniach, posługujemy w różnych instytucjach, poradniach i jednocześnie realizujemy je jako matki, albo jako córki, jako siostry zakonne, jako osoby samotne. Angażujemy się we wspólnoty kobiet, na przykład takich, które spotykają się przy parafiach. I ta praca, jeśli jest realizowana w duchu ślubów narodu, to widzimy, że ona też przynosi korzyść społeczeństwu, że ona jest dla drugiego człowieka. Jesteśmy wezwane przez Boga Ojca, żeby być matkami, żeby wypełnić nasze powołanie do macierzyństwa, dawać życie, opiekować się życiem ludzkim, żeby otoczyć troską życie małżeńskie, dbać o rodziny. Na co dzień jest to taka nasza troska o życie codzienne. Te drobiazgi, drobiazgi, drobiazgi. A z drugiej strony jest to troska o tych wszystkich ludzi, którzy są nam dani, nam jako kobietom, czyli o nasze dzieci, może o nasze maleństwa, dzieci chrzestne, o uczniów, albo też przy parafiach. I wtedy rozumiemy, że my powinnyśmy również otoczyć opieką, modlitwą te osoby, które są wśród nas. To najmłodsze pokolenie. Że mamy też dużo z nimi rozmawiać. Nie bać się tych rozmów o Panu Bogu, bo wiara rodzi się w sercu człowieka, ale rodzi się też podczas spotkań i rozmów.
0: Chcę pani powiedzieć, że na kobietach też spoczywa ta odpowiedzialność duchowego wzrastania dzieci.
1: I na kobietach, i na mężczyznach, tak. Bo ojcowie też pokazują wiarę. Samą swoją postawą, zaangażowaniem, tym, że uczestniczą w Eucharystiach, są wzorem dla dzieci, dla młodego pokolenia. I chłopcy też patrzą na ojców, bo jest to dla nich wzór. Każdy chłopiec chce być taki jak tatuś. To też jest piękne, że w małżeństwie zawsze we dwoje realizujemy to powołanie. I kobieta ma swoje zadania,
0: i mężczyzna
1: ma swoje zadania. Tylko mówimy teraz o kobietach, dlatego że współcześnie rodzi się to wielkie pragnienie w sercu kobiet, żeby żyć ślubami jasnogórskimi, żeby je poznawać. I rodzi się też wśród osób, które przybywają do nas do Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. A my mamy członkinie, które o tym ciągle mówiły, mówią nadal, które są świadkami ślubów. I też te śluby włączyły w swoje życie, realizowały je w swoim życiu i w swoich powołaniach. Na przykład wtedy, gdy posługiwały w parafiach, poradniach psychologicznych czy młodzieżowych, czy też w telefonie zaufania.
0: A dziś, dzieląc się tym doświadczeniem, chcą opowiadać, jak wykorzystać to na potrzeby dzisiejszych kobiet, jak mogłyby panie treści jasnogórskich ślubów narodu w sposób taki realny, praktyczny przenosić do swoich środowisk życia.
1: Tak, bo takie przesłanie pozostawił ksiądz prymas Wyszyński wtedy, kiedy uwięziony pisał listy do członkiń ósemki i też w takim liście z 27 sierpnia 1956 roku, czyli w dzień po złożonych ślubach jasnogórskich, napisał, że naród opowiedział wczoraj swej królowej piękne rzeczy, teraz pora na czyny. Zacznie się więc zamienianie słów, przyrzeczeń, ślubów, oświadczeń na czyny. Mowa jest w ślubowaniach o cnotach, które mają się stać odtąd narodowymi cnotami. Zacznijcie bardzo zdecydowanie walkę o zdobywanie tych cnót dla siebie. To list, jeden z pierwszych z listów z Komańczy po ślubach jasnogórskich, ale bardzo dużo mówiący o tym, jak zależało księdzu prymasowi też, żeby te śluby były realizowane i żeby każdy zaczął je od siebie. W jednym z listów do członkini ósemki zapisał o tym, by one pierwsze zaczynały walczyć o zdobywanie cnót dla siebie. Jest to ciągle dla nas zadanie, ale jednocześnie osoby, które nas spotykają, z którymi rozmawiamy i dzielimy się tym doświadczeniem, mówią, że jest to ważne dla nich. I stąd chcemy podzielić się też z innymi osobami tym całym doświadczeniem duszpasterskim Kościoła w Polsce, które było realizowane po wyjściu księdza prymasa z więzienia. Bo przypomnijmy, że najpierw rozpoczął się okres 9-letniej wielkiej nowenny. Przez 9 lat nasi przodkowie w Kościele Polskim pochylali się nad kolejnymi przyrzeczeniami ślubów jasnogórskich.
0: Przygotowując się do milenium chrztu Polski.
1: Ale później widzimy całą tę pracę już po tysiącleciu chrztu Polski, czyli takie pielgrzymowanie na przykład w duchu obrony życia, które było w roku 1982. Wielka pielgrzymka kobiet. Przybyło 300 tysięcy kobiet. Symbolicznie podarowały one na Jasnej Górze kielich mszalny, kielich do odprawienia Eucharystii, kielich życia i przemiany. Ale jakie ważne, żeby o tym przypominać, a jednocześnie tutaj stoi dla nas też zadanie, żeby docierać do młodych osób i do młodych dziewcząt, bo już w 1958 roku ksiądz prymas zaprosił je na Jasną Górę i wtedy mówił do nich właśnie, że są córkami umiłowania Bożego i że wzorem dla nich jest Maryja, dziewczę z Nazaretu, czasem ksiądz prymas mówi dzieweczka z Nazaretu, że Bóg Ojciec je zapragnął, stworzył i jeszcze stworzył z duszą na wskroś dziewczęcą, na wskroś kobiecą i dał im też to powołanie do macierzyństwa. A żeby dobrze przygotować się do macierzyństwa, to wymaga wiele czasu. Dlatego okres dojrzewania, dorastania jest tak rozległy. To jest kilka lat, w którym my dorastamy i przygotowujemy się do tego zadania, które jest przed nami. W Kościele rozumiemy, nadal powtarzam, że jest to przygotowanie do macierzyństwa fizycznego, ale równocześnie duchowego. I tutaj wzorem dla nas naprawdę jest Matka Boża, ta, która jest matką i dziewicą w tym powołaniu naszym do macierzyństwa, ale też troski o naszą czystość, o przejrzystość naszego spojrzenia, naszych myśli, rozumowania, nieoceniania innych. To bardzo uwalnia też nas i daje czyste spojrzenie na świat.
0: Jeszcze raz powtórzę to, co już mówiłem, kiedy ksiądz prymas zwracał się do dziewcząt, dużo mówił o ich godności.
1: Ona była wówczas też narażona na ataki w prasie czy w mass mediach, ale jednocześnie podkreślał, że wielka jest godność kobiety, dlatego że wzorem dla nas jest Maryja, kobieta, która stała się Matką Boga. I ten wzór dla nas jest ciągle aktualny. Jest to również wzór dla nas, żebyśmy pamiętali, że my jesteśmy córkami narodu polskiego, że mamy wielką kulturę narodową. I ta kultura narodowa wyrosła na wartościach chrześcijańskich. nasza sztuka narodowa przez wieki rozwijała się na wartościach chrześcijańskich. To jest ważne, żebyśmy też chcieli żyć tym duchem kultury, poznawać ją i pamiętajmy, że jest to kultura narodowa i że my rozumiemy to rozgraniczenie między kulturą wysoką i kulturą niską, mass mediami. I że również tu ważne jest, żebyśmy o tę kulturę ciągle dbali, żebyśmy doceniali wartości kultury rodzimej, ojczystej, ludowej. Wtedy na tę pielgrzymkę dziewcząt w 1958 roku dziewczęta przyjechały w strojach regionalnych. Gdy stanęły pod wałami na placu, to była jedna wielka paleta kolorów, a jednocześnie podkreśliły w ten sposób, że one rozumieją, że mogą tworzyć własny styl indywidualny i że to jest ważne, żeby dbać o to, co jest z przeszłości, co wynika z przeszłości, z naszej historii, tradycji, kultury przodków.
0: Jasnogórskie śluby narodu nie straciły nic ze swej aktualności, ponieważ nie były programem politycznym wymierzonym jedynie w komunizm, lecz uniwersalnym programem odrodzenia moralnego i ochrony godności człowieka. 70 lat po ich spisaniu przez kardynała Stefana Wyszyńskiego zmienił się ustrój państwa, jednak ludzkie słabości, kryzysy społeczne oraz wyzwania moralne pozostały niezmienne. Święty Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał, że śluby jasnogórskie nie są jedynie zabytkiem przeszłości, ale warunkiem przyszłości. Nazwał je wręcz polską kartą praw człowieka, wskazując, że prawdziwa wolność społeczna i państwowa zawsze bierze początek z wolności moralnej i wewnętrznego ładu jednostki. W audycji gościliśmy panią Beatę Mackiewicz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Kolejne spotkanie w tym cyklu już niebawem. Pozostańcie państwo razem z nami.
2: Audycja została przygotowana przez Radio Jasna Góra w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy.
2: Masz cztery oblicza, a każde z nich wpływa na nasze życie. Sprawę omawia Piotr Wałdykowski, geograf i przyrodnik w artykule Co to jest susza? Czy da się w ogóle wyrazić tajemnicę Boga? Zastanawia się ksiądz Sylwester Gaworek w artykule Między milczeniem a słowem. Dlaczego mimo wysokiego PKB mamy tak niskie dochody? Odpowiada profesor Kazimierz Dadak w tekście Gospodarka a poczucie zadowolenia.
3: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
4: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
5: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
6: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
0: Po reklamie.
7: Radio Warszawa, 106,2 FM. Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze. Zaprasza Weronika Ostrowska.
8: Począwszy od czasów apostolskich, dziewice chrześcijańskie, powołane przez Pana, by poświęcić się Mu w sposób niepodzielny, w większej wolności serca, ciała i ducha, podejmowały za aprobatą Kościoła decyzję życia w stanie dziewictwa dla Królestwa Niebieskiego. Jak dzisiaj stan dziewictwa konsekrowanego wygląda w praktyce? Co to znaczy być dziewicą konsekrowaną? O tym będziemy rozmawiać z przedstawicielką tego stanu, Ireną Świerdzewską. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
9: Dzień dobry Państwu.
8: Irena, ty miałaś okazję przyjąć ten stan 14 lutego, bardzo romantycznie, w walentynki. I będę cię dzisiaj pytać o tę drogę, która cię doprowadziła do tego właśnie, że dzisiaj masz na swojej dłoni obrączkę. Czy pamiętasz ten moment, kiedy po raz pierwszy w ogóle usłyszałaś, że jest taki stan w Kościele?
9: Słyszałam o tym kilkanaście lat temu, wiele lat temu, mogę nawet powiedzieć, zaryzykować, że 20 lat temu, ponieważ miałam w swoim otoczeniu wokół kobiety, koleżanki, które żyły w tym stanie, więc wiedziałam, że taki stan istnieje. Naprawdę wiedziałam już potem coraz stopniowo, coraz więcej o tym stanie, bo też pracując w redakcji Tygodnika Idziemy, wielokrotnie jakoś tak się działo, że albo zlecano mi taki temat do napisania, reportaż, albo ja sama zgłaszałam się, kiedy proponowano taki temat. Wobec tego nawet kontaktowałam się z dziewczynami żyjącymi właśnie łaską konsekracji w dziewictwie konsekrowanym, przeróżnych zawodów. Dla mnie to było też takie odkrycie niesamowite, że no, w tym stanie mogą być i panie. Jedna z pań była na przykład trenerką kobiecej ligi dziewczęcej w piłce nożnej. Potem to już po latach podczas rekolekcji spotkałam dziewczynę, która jest reprezentantką w sztukach walki wschodu, jednocześnie uzdolnioną muzyczką. Więc to było dla mnie takie spotkania przez lata w odcinkach, kolejne nowe osoby, więc poznawałam ten stan, to było rozłożone na lata całe, aż do konsekracji.
8: Ale było tak, że w styczności z tymi kobietami, które wybrały ten stan życia, czy było coś, co cię w tym stanie pociągało, czy bardziej cię ten stan zaciekawiał? Jak to wygląda w codzienności?
9: Na początku mnie ten stan zaciekawiał. Dla mnie było też taką nowością, że tak, panie różnych zawodów, że żyją tak naprawdę w tym miejscu, w którym dotychczas przed powołaniem żyły, pracują w tych samych zawodach, mieszkają w tym samym mieszkaniu, domu, czy z rodzicami, czy same, ubierają się tak samo, więc nie było to może dużym zaskoczeniem, ponieważ kontaktując się w ogóle z osobami życia konsekrowanego, różnych zakonów, zgromadzeń, instytutów, to też przyjmowałam, że jest taka forma, taka opcja. Może tym, co było dla mnie takim, patrząc na nie, to dla mnie patrzyłam z dumą, z takim podziwem, że te panie odmawiają tak liturgię godzin, brewiarz, prawda, że tutaj byłam też tak pozytywnie zbudowana tym, że one potrafią, jest to tak indywidualna droga życia, że Pan Jezus je prowadzi. To nie jest tak już, że jak jakby we wspólnocie, w której byłam, tak, że są spotkania konkretnie, tylko że mają taką łaskę prowadzenia i takiej bliskości bycia z Panem Jezusem. Wiedza to co innego, ale potem jakby zrozumienie tego, czym to jest i chęć bycia w tym, to są zupełnie dwie różne drogi.
8: Po tym, jak na stronie Tygodnika Idziemy została opublikowana ta informacja z Twoim zdjęciem, tam w komentarzach, ja mam wrażenie, pojawiło się dużo wątpliwości, dużo pytań, dużo niezrozumienia też. Być może dlatego, że wciąż dla wielu osób jest to jakiś rodzaj dziwactwa. Po co wybierać taki stan, co to w ogóle znaczy być dziewicą konsekrowaną? Ja myślę, że takie zapalne jest szczególnie to słowo dziewica. Co to w ogóle znaczy? Jak ty byś nam dzisiaj to wytłumaczyła? Dlaczego dziewictwo konsekrowane?
9: Właśnie mnie to tutaj też bardzo tak zaskoczyło. Ja przyznaję, że ja przeczytałam pierwsze 3 komentarze i potem powiedziałam, nie czytam więcej. Były w tym i pozytywne, i negatywne takie wypowiedzi. Tylko mnie zaskoczyło, dlaczego dzisiaj, kiedy mówi się o czystości, o dziewictwie, jest taka alergiczna reakcja. Po co to komu potrzebne? Tam było na przykład, że przecież kobiety to są do tego, żeby rodzić dzieci, i to nawet Pismo Święte tak mówi i w Księdze Rodzaju i na kolejnych kartach, że mamy tę ziemię zaludniać. No tak, bez tej modlitwy, bez tego odniesienia do Pana Boga, my mamy swoje zadania. To nie neguje, jedno nie neguje drugiego, absolutnie. To było dla mnie takim troszeczkę zaskoczeniem, taka reakcja. Dziewictwo. Dlaczego dziewictwo? To była forma, która od pierwszych wieków chrześcijaństwa była znana. Jest to szczególna forma życia poświęcenia się Panu Jezusowi. I w tym momencie, jeżeli ktoś staje się najważniejszy, ten oblubieniec, Pan Jezus, to tutaj jest to taka relacja tak głęboka i tak intymna i tak bliska, że tutaj nie ma już miejsca tak naprawdę na relację z drugą osobą, z drugim człowiekiem. Nie neguję absolutnie tutaj małżeństwa, wręcz przeciwnie. Za chwilę będziemy je gloryfikować. To jest to, co ja mogę poświęcić Panu Jezusowi, tę moją czystość. I mam być też na wzór Pana Jezusa, prawda? My składając ślub czystości, bo to jest jedyny ślub, który składamy, nie ma w naszym Ordo Virginum, nie ma ślubu ubóstwa, nie ma ślubu posłuszeństwa, jest ślub czystości, to oddaję Panu Jezusowi siebie i jestem na wzór Jego. On był taki czysty, prawda? I teraz, no ja nie mogę być inna. Ja mam być Jego oblubienicą. To nawet w małżeństwie ludzie się do siebie upodabniają, prawda? I chcą być tylko, to jest taka wyłączność, bycie na wyłączność dla tej drugiej osoby. To podobnie tutaj, bycie na wyłączność dla Pana Jezusa. I to jest jakby oczywiste, że to podstawą tego jest czystość.
8: Czy możemy powiedzieć, tak przekładając trochę, spróbując tłumaczyć, czym to jest, że to jest ślub z Jezusem? Bo jest ta obrączka.
9: To jest takie oddanie się Panu Jezusowi. Rzeczywiście jest to relacja oblubieńcza. To jest tak jak w Piśmie Świętym Biblii czytamy, prawda, oblubieniec i oblubienica, to my stajemy w takiej relacji z Panem Jezusem. Znakiem tego jest właśnie ta obrączka, znakiem zaślubin z Jezusem. I tak jak w wielu zgromadzeniach też zakonnych, chociażby święta siostra Faustyna, znana nam wszystkim naszym słuchaczom też, to jest taki rodzaj relacji oblubieńczej. To się rzeczywiście tak mówi, no może tylko tak bez takiego lewitowania, prawda? Wychodzę za mąż, za Pana Jezusa i tak dalej, ale spójrzmy głębiej na te relacje. Mi się bardzo podobało to, co mówił, kiedyś powiedział ojciec Jacek Sali w jednym z wywiadów, którego udzielał nam, że my jesteśmy takim znakiem takiego stanu, do którego wszyscy zdążamy i w którym my będziemy wszyscy być, prawda? Będziemy żyć po śmierci, zależnie jak to życie tu przeżyjemy oczywiście. I że będzie to taki stan, prawda, jakbyśmy nie wychodzimy za mąż, nie żenimy się, to jest taki, prawda, jak aniołowie. Mhm. Więc my mamy być, pokazywać światu, że to niebo istnieje właśnie w takiej formie, takim znakiem tego przyszłego czasu, tego przypominać, żebyśmy się w tym życiu nie zaganiali w tych wszystkich sprawach tego życia, ale że czeka nas coś jeszcze piękniejszego po tym życiu tutaj na ziemi.
8: Przytoczyłam to niezrozumienie, te komentarze, których nie chcę tutaj cytować, bo też może powiedzmy wprost naszym słuchaczom, nie po to, żeby Państwo szukali tych komentarzy, bo myślę, że absolutnie nie ma po co, każdy się może domyślić, czym jest hejt, bo to był po prostu czystej postaci hejt najczęściej. To takie mnóstwo bardzo obraźliwych słów też pod Twoim adresem. Dla mnie bardzo ciekawe tak socjologicznie, jak to jest, że w momencie, kiedy ktoś bierze ślub, ślub, zamieszcza swoje zdjęcie ze ślubu, no to nie spodziewamy się, że tam ktoś będzie pisał jakieś obraźliwe rzeczy, no chyba, że są jakieś osobiste historie, ale generalnie jest tak, że napiszemy gratuluję, pięknej drogi ci życzymy, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, błogosławieństwa Bożego. Wszyscy się cieszą, no bo jest to jakieś ukonstytuowanie miłości. A w momencie, kiedy widzimy ciebie w białej sukni także, przed ołtarzem, klęczącą z brewiarzem, bo to jest też ten znak, który mówi nam o tym stanie, no to tutaj wylewa się nagle jakaś fala hejtu. Ja tak się zastanawiam, czy samo to słowo dziewica nie jest dzisiaj momentem zapalnym dla wielu osób, dlatego że kłuje w oczy, dlatego że dzisiaj czystość, czy też dziewictwo straciło strasznie na wartości, przynajmniej w takim powszechnym obiegu. Czy ty też masz takie wrażenie?
9: Tak mi się wydaje, że często jest tak, że to, co trudno jest przyjąć drugiej osobie zaczyna się taki, jak powiedziałaś, hejt, to wynika często z tego, że ktoś ma problem właśnie w tej dziedzinie. Dzisiaj widzimy, jak wielu młodych ludzi zamieszkuje ze sobą i w zasadzie ta alergia na słowo dziewictwo pokazuje ten problem współczesnych czasów. Nie mogę tu nic więcej dodać. Tak jak powiedziałaś, jest to problemem dzisiaj dużym. Wobec tego tym bardziej my mamy być znakiem, że to jest wartość, od której się zaczyna wszystko w naszym życiu. I jeżeli nie będzie uporządkowanej też tej sfery takiej emocjonalnej, seksualnej, to my się pogubimy we wszystkim. Właśnie trudno jest dzisiaj współczesnemu człowiekowi zrozumieć, że Pan Bóg te przykazania nam przedłożył po to, żebyśmy po prostu byli szczęśliwi. Wszyscy szukamy szczęścia, ale nie potrafimy zrealizować najprostszej rzeczy, która do tego szczęścia prowadzi. To jest takim dla mnie zaskoczeniem.
8: Ciekawe jest dla mnie też to i tak sobie pomyślałam właśnie w kontekście twojego ślubu, że może to jest właśnie bardzo ważny znak, potrzebny na dzisiejsze czasy, po to, żeby to słowo padało. Nawet po to, żeby kłuło w te oczy. W tym momencie, kiedy wiele młodych dziewczyn, mówię o kobiecej perspektywie, bo te głównie znam, wiele młodych dziewczyn też zachęcanych jest do tego, żeby nie czekać do ślubu, że trzeba najpierw się wypróbować. To są te hasła, które młodzi ludzie słyszą dzisiaj i czasami pewnie nie zadają pytania, może jednak warto by było poczekać, może wtedy to będzie inaczej smakować. Ta czystość gdzieś próbuje być wymazana z przestrzeni publicznej, także z przestrzeni medialnej. I być może jest tak, że dzisiaj to właśnie powołanie staje się też taką bardzo ważną misją. Po to, żeby przypominać, że taka droga jest możliwa, że taka droga jest potrzebna, ale też myślę, że to twoja ofiara, bo jest to też złożenie ofiary, jest to służba, rodzaj służby też Chrystusowi. To może być właśnie takie poświęcenie się też w tej sprawie na przykład. Czy dla ciebie to też jest ten wymiar?
9: Oczywiście. Tutaj my poprzez ten złożony ślub, jest to ofiara, prawda, z siebie, Panu Jezusowi, bo moja historia też jest taka, że ja przez długi czas opiekowałam się moją mamą, prawda? Wiedziałam, że to powołanie gdzieś już zaczyna Pan Jezus pytać mnie o to powołanie i zrealizowałam je po czasie, kiedy już troszeczkę moje życie zaczęło takie inaczej wyglądać tutaj. Mama odeszła i dziękuję Panu Bogu za te lata takiej opieki nad nią, bo powiem, że to były piękne lata relacji z moją mamą. Natomiast mogłabym sobie inaczej to życie ułożyć, prawda? W tej chwili można powiedzieć, no tak, no jestem wolna, w końcu mogę zacząć, tak, wyjeżdżać, nie wiem, poznać kogoś, realizować i tak nawet koleżanki, prawda, no to w końcu masz ten czas taki, bo ciągle czas był zajęty. Natomiast nie widzę siebie po prostu w innym miejscu. Jeżeli ja już zrozumiałam, że jest to powołanie, to nie byłabym szczęśliwa w innym miejscu. Może to nazwać, można to też jakąś taką, prawda, że ja ofiarowuję tę swoją czystość. Nie wiem, co dalej będzie, w sensie takim, wiem, że dziewczyny po ślubie też mówią, że mąż ukochany i pojawia się ktoś, kto zawraca im głowę, tak? No to tutaj absolutnie, tutaj wiadomo, Pan Jezus jest tu najważniejszy i zawsze będzie najważniejszy i tutaj to się w moim życiu nie zmieni, co daj Boże. Natomiast no na pewno, tak? Jest to jakiś rodzaj taki, to czystość ofiarowuje dla Pana Jezusa. Ofiarowuje, ale tutaj to jest czystość taka fizyczna, ale czystość też, tu chodzi też o taką czystość w mowie, czystość w myśleniu, prawda? Coś, nad czym trzeba pracować. To nie jest coś, co zostało już nam dane. Jesteśmy skażeni grzechem pierworodnym i cały czas trzeba wzrastać wzmacniać się, tak, i pracować nad sobą, pracować z łaską Bożą, tak, to nie jest nic nam dane na zawsze, ani w stopniu teraz takim, że my to mamy, po prostu ciągle idziemy i dopiero kiedy tę określoną pełnię życia tutaj uzyskamy, to Pan Jezus nas powoła, na razie to cały czas musimy nad sobą pracować, więc tak jak Pan Jezus do tego, do czego nas wzywa, do tej czystości w pełni człowieczeństwa, w pragnieniach również, w potrzebach.
10: To... Bo trochę jest tak, że my się skupiamy głównie na tej sferze seksualnej, słysząc słowo dziewica konsekrowana, a tak jak opowiadasz, to jest właśnie całe życie podporządkowane Chrystusowi, czyli de facto jest to po prostu pójście za Chrystusem, coś, co dotyczy każdego chrześcijanina, tylko inaczej będzie to wyglądało w stanie małżeńskim, inaczej, kiedy kobieta decyduje się na to, żeby wstąpić do zgromadzenia zakonnego, inaczej, jeżeli jest też w świeckim instytucie, czy też jako, jeżeli żyje jako osoba samotna, ale bez konsekracji. To są wszystko te możliwości, które daje nam wybór ścieżki z Bogiem, tylko no właśnie, tutaj jakoś tak dzieje się tak, że głównie się skupiamy na tej sferze seksualnej. Może taki świat jest dzisiaj trochę, może że taki. To słowo się głównie z tym kojarzy.
9: Tak, a to wynika też no, z tego, jedno buduje drugie, prawda? Bo od tych, to co Pan Jezus powiedział, to co we wnętrzu człowieka jest, to co wychodzi z wnętrza człowieka, prawda? To jest tym złem, więc tak jak ja to swoje wnętrze będę budować w pragnieniach, w marzeniach, w planach, to się będzie przekładało właśnie na moją czystość też fizyczną, to co oglądam codziennie. Czy, no, muszę też decydować i wybierać, jaki film, prawda? Jaki program telewizyjny, jakiej muzyki słucham, czy nawet, tak jak tutaj mówisz, ja nie czytałam tych hejterskich wpisów, więc nie chciałam się karmić tym, co niepotrzebne, więc tutaj jasno jest określony kierunek i to, co właśnie pięknie zauważyłaś, każdy z nas może osiągnąć w wysokim stopniu bliskość z Panem Jezusem, bo to nam zakłada sakrament chrztu. Konsekracja jest rozwinięciem takim tego, co otrzymujemy w sakramencie chrztu, prawda? Więc każdy w nas może być w takiej pięknej relacji, bliskiej relacji z Panem Jezusem, żeby mieć świadomość, że ten Pan Jezus jest blisko i że ja żyję tym, czego Jezus ode mnie oczekuje.
10: Jak wygląda codzienne życie dziewicy konsekrowanej? W jaki sposób kobieta, która chce żyć w tym stanie, mówi o takim pragnieniu i co musi się wydarzyć dalej? O to będę pytać już za chwilę w naszym studiu. Irena Świerdzewska, dziewica konsekrowana, ale także dziennikarka tygodnika Idziemy. Za chwilę słyszymy się ponownie.

0: co Kościół na to?
1: Dziewictwo konsekrowane. Jakiś nowoczesny wymysł, czy też starożytna wręcz tradycja Kościoła. Dziewic konsekrowanych w Polsce jest coraz więcej jest też kobiet, które poszukuje swojej drogi i odnajduje ją właśnie w tym stanie. Jak takie codzienne życie w tym stanie wygląda, może wyglądać, bo to mogą być różne rodzaje powołania, jeśli chodzi na przykład o zawód. O tym rozmawiam z moim dzisiejszym gościem, którym jest Irena Świerdzewska, dziewica konsekrowana, dziennikarka. Jak to było? Powiedziałaś o tym, że wiedziałaś, że to właśnie jest to. Co sprawiło, że ty pomyślałaś sobie tak, ja już wiem, Panie Jezu, wzywasz mnie właśnie do tego.
2: Właśnie tutaj było tak, że na początku wiedziałam, że coś się w moim życiu dzieje takiego, pojawia się jakaś wielka niewiadoma, ponieważ ja od lat byłam we wspólnocie w Opus Dei przez 20 lat i ta droga zakłada taką świętość w codzienności, tak, czy jak mówił święty Josemaria Escriba, że my tutaj się uświęcamy, także nasza praca jest modlitwą, więc ja potraktowałam to miejsce jako takie miejsce formacji mojej na lata mojego życia. Tak sobie tutaj zaplanowałam, mogę tak powiedzieć. I Pan Jezus to wkroczył, obdarował mnie. Powiem, że to jest dla mnie, było dla mnie czymś wspaniałym, ale na początku nie wiedziałam, o co chodzi, bo wracałam z kolejnych rekolekcji.

0: Ja wtedy sama ze sobą tak rozmawiałam w duchu. No tak, ale co by to miało zmienić? Chodzę do kościoła i tak, codziennie jestem tam przy świętej od lat. Jest luksus kaplicy adoracyjnej w kościele, więc jestem na adoracji. Co jeszcze mogłabym więcej zrobić? Co by to mogłoby zmienić? Jak by wyglądało to moje życie? Więc tak na początku z tymi pytaniami tak sobie chodziłam. Natomiast no to się przekładało jeszcze dalej, że rzeczywiście to było takie poczucie niespełnienia i w pracy, i w innych miejscach. Zmuszało mnie to do szukania, tak, do pytania, o co w tym wszystkim chodzi, więc spowiednik mówi, no zobacz, czy może to jednak masz tylko koleżanki, prawda, zobacz jak żyją, jak to jest, zapytaj i wtedy powoli, tak, prawda, pojechałam, najpierw zainteresowałam się takim jednym z instytutów, pojechałam na dzień skupienia i tam odczułam taki spokój, taką radość wewnętrzną, będąc z tymi dziewczynami, tylko jeszcze nie wszystko było do końca takie, prawda, bo to są w każdym instytucie, rządzie się też ma swoje określone zasady życia.
1: No życie wspólnotowe, wspólnotowe to jest też. Oczywiście nie w takim wymiarze jak w zgromadzeniu zakonnym czy w klasztorze, tak. Ale są te formy życia wspólnotowego też.
0: Tak, tak to właśnie jest. Tu znowu rozmowa ze spowiednikiem, no to może spróbuj w innym miejscu do, może dziewictwo konsekrowane. I wtedy pojechałam na rekolekcję i tam rzeczywiście to już była w pełni uświadomienie sobie, że to jest właśnie to miejsce, którego ja szukałam. Chociaż pisałam wielokrotnie o tych paniach i o tym powołaniu, ale wtedy nie wiedząc o tym, że pisze o powołaniu, które będzie dla mnie. I wtedy wszystko zaczęło się łączyć w całość i to już poszło tak, że wiedziałam, że to jest to miejsce, tutaj chcę się przygotować do tego stanu i właśnie tak to się stało.
1: Jak to wygląda formalnie? Czy to jest tak, że pojawiło się w tobie to pragnienie, już wiedziałaś, że to jest to? I co dalej z tym zrobić, jeżeli słucha nas może ktoś, kto właśnie nie wie, jak to do końca wygląda? Czy jest jakaś przełożona dla kobiet tego stanu, a może przełożony?
0: Właśnie to jest charakterystyczne, że jest to bardzo taka, mówi się o tym, indywidualna forma życia konsekrowanego. Czyli nie mamy żadnej tak przełożonej, czy kogoś, kto jest nad nami ustanowiony i tutaj teraz realizujemy, czy wytyczne, czy mówi nam, co tutaj możemy, albo gdzie możemy pójść, co zrobić i jakiś plan nam ustala na życie duchowe. Właśnie nie ma tutaj w tej formie tej opcji. Jest tak, że podpowiedziano mi też, no też i kapłan, który jakby znał to powołanie, trzeba było pójść do naszej kurii. My podlegamy biskupowi miejsca, więc udałam się do kurii, gdzie w naszej kurii, to jest w warszawsko-praskiej, jest wikariusz generalny od spraw życia konsekrowanego, ksiądz prałat Jerzy Gołębiewski. I powiedziałam, że chciałabym się przygotowywać do tego stanu, że myślę o tej drodze. I wtedy dostałam taką informację, że trzeba zebrać odpowiednie dokumenty, żeby dostarczyć do kurii, metryka chrztu, opinia mojego proboszcza albo kierownika duchowego, czy no kogoś, kto mnie prowadzi, kto mnie zna. Do tego jeszcze takie podanie CV duchowe, takie, tak? Ta moja droga życiowa, tak, duchowa. Po złożeniu tych dokumentów od tego czasu zaczyna się okres formacji, co oznacza, że u nas w diecezji prowadzi takie spotkania ksiądz Andrzej Mazański na Zaciszu. Raz w miesiącu spotykamy się, do tego jeszcze właśnie w tym pierwszym okresie, na ten pierwszy rok, bo to się nazywa tak zwana aspirantura, składa się ślub czystości na rok wobec swojego kierownika duchowego. I potem już klasyczna taka formacja, comiesięczne spotkania, wyjazdy na rekolekcje w ciągu roku. Są to rekolekcje właśnie, które my, to też jest takie charakterystyczne tej drogi, że są różne propozycje różnych rekolekcji i my sobie wybieramy, na które jedziemy. Również mamy raz w roku na początku Adwentu, to jest taka pielgrzymka naszego stanu, te też są połączone z rekolekcjami. Tutaj dodam, że jeszcze, że zgodę, kiedy ja zgłosiłam się do naszego odpowiedzialnego za stan życia konsekrowanego kapłana, to wtedy jeszcze zgodę na tę konsekrację, na moją formację, to jest właśnie, to jest podstawa, wyraża biskup ordynariusz. No i tak to się zaczyna.
1: A ile trwa taka formacja?
0: Było tak, że przez całe lata to było bardzo różnie, zależnie od diecezji. Teraz statuty wprowadziły 5-letni okres przygotowania. Też jest to zależne od tego, ile czasu, jaką drogę wcześniej życia ktoś miał, ale założony jest 5-letni właśnie teraz okres przygotowania. I decyzję taką o konsekracji podejmuje, patrząc też na dojrzałość osoby, podejmuje biskup i właśnie z osobą, z kandydatką.
1: Jak wygląda sam obrzęd konsekracji?
0: Ten obrzęd odbywa się podczas mszy świętej. Jest to piękny, rozbudowany obrzęd. Ja wcześniej bywałam na takich konsekracjach koleżanek, które są w tym stanie,

0: ale to wtedy jako dziennikarka relacjonująca, więc dawno temu. Natomiast no oczywiście piękno tego obrzędu, powiem tak, goście, którzy byli na konsekracji, także niektórzy kapłani zaproszeni, rodzina, byli zaskoczeni, że jest to tak uroczysty, jak to powiedział ktoś z mojej rodziny, no nawet na ślubie tak nie było uroczyście. Jest to bardzo rozbudowany, piękny obrzęd z takim, no, zaczyna się od tego, że my potwierdzamy, że tak, Panie Jezu, wezwałeś mnie, oto jestem. Jest taki też podczas tego obrzędu czas, kiedy wszyscy w kościele śpiewają litanie do wszystkich świętych, a my, kandydatki, jeszcze leżymy krzyżem, modląc się też o to, żeby, znając swoją słabość, modląc się, wzywamy tych świętych, żeby nas wspomagali w naszej drodze. Otrzymujemy obrączkę i otrzymujemy brewiarz. I jeszcze jest piękna modlitwa konsekracyjna, w której też jest zawarte tutaj właśnie podkreślenie takiej wyjątkowości tej naszej drogi i też z takim zaleceniem, że no, żebyśmy też przez nasze niedbalstwo tutaj Pana Jezusa nie uchybiały tutaj w tej relacji z Panem Jezusem. Taki obrzęd, do którego no, trzeba po prostu wracać codziennie.
1: Jesteś zakochana, tak byś siebie określiła, czy kochająca, a może jeszcze jakoś inaczej, bo ten moment, no właśnie ślubu między kobietą a mężczyzną, tutaj konsekracja, no to ten moment ślubu między kobietą a mężczyzną kojarzy nam się właśnie często z tym zakochaniem, kiedy jeszcze te emocje są bardzo silne, zakochani czy młodzi są w siebie wpatrzeni. Jak to wygląda w tym przypadku?
0: Jest to, można powiedzieć, jestem taka kochająca, mam nadzieję, Panie Jezu, że tak, że Ci tak odpowiadam po swoich postawach. Tak, rzeczywiście, to są też takie no, bardzo osobiste przeżycia, ale to jest tak, że Pan Jezus daje poczucie swojej bliskości. Poczucie też, że my jesteśmy zaopiekowane przez Niego. Doświadczam też takiego doświadczenia, że Pan Jezus zna moje potrzeby i zaskakuje mnie w różnych takich sprawach, rzeczach, które miałam załatwić, rozwiązać i one się w jakiś sposób nabierają taki bieg nieplanowany, pozytywny, dobry, choć ja mówię, to nie na tym polega życie, polega na tej bliskości i to, co właśnie w naszym stanie się mówi, że my mamy być blisko Pana Jezusa, żeby nie padać jakąś tam, prawda, że chcemy założyć 3 organizacje charytatywne i jeszcze zaangażować się w 5 innych dzieł. Mamy być przy Panu Jezusie przede wszystkim, a tu no to Pan Jezus potem otwiera nam oczy, tak, na to, co, gdzie możemy się, w co się możemy włączyć i angażować. Ale tak, nawet miałam takie 3 dni przygotowania u sióstr Szulany, którym jestem bardzo wdzięczna, przed konsekracją i wiem, że Pan Jezus zaprosił mnie do miejsc, do czasu, przeniósł mnie jakby w czasie, tak, do miejsc, w których byłam jeszcze w czasach licealnych, chyba tam miałam katechezę u sióstr Szulanek i to było miejsce bliskie mojemu sercu, tam też była taka grupa Ruchu Światło Życie, gdzie tam się narodziła tak naprawdę taka bliska moja relacja z Panem Jezusem w czasach licealnych i Pan Jezus zaplanował mi ten czas, bo zastanawiałam się, gdzie pojechać, gdzie na te rekolekcje, gdzie ten dzień skupienia odbyć, Kietrzwałd, może Niepokalanów i w kaplicy adoracji modląc się Urszulanki, tak wpadła złota myśl i był to taki rzeczywiście piękny czas. Pan Jezus przypomniał mi o takiej tej pierwotnej, takim właśnie wtedy zakochaniu się Panu Jezusie dawno temu i powiem, że tak, to jest taka miłość, na którą no, ja teraz mogę powiedzieć, Panie Jezu, otwieram swoje serce i napełniaj je, oddaję Ci swoje ręce i po prostu poprowadź mnie tak, jak Ty sam chcesz. Ja jestem dopiero na początku tej drogi. Mam świadomość, że gwarantem jej jest też postawienie Pana Jezusa na pierwszym miejscu i zadbanie o to, żeby był czas w tej relacji dla Pana Jezusa.
1: Jak to wygląda w praktyce? Ktoś mógłby powiedzieć, no to w zasadzie skoro tak, nie masz przełożonej, czy też przełożonego, możesz sobie to życie sama zaplanować, no to czym różni się to życie w tym stanie od życia człowieka, który nie jest w tym stanie, kobiety, która nie jest dziewicą konsekrowaną, ale na przykład mieszka, czy też żyje samotnie.
0: Tak, jest taka forma życia, że panie nie przyjmują konsekracji, ale składają ślub czystości i to jest taki osobisty ślub ofiarowania się Panu Jezusowi. Natomiast ta konsekracja to jest taki rodzaj łaski, ja doświadczam tego teraz od czasu konsekracji, otrzymania tego szczególnego daru łaski, który wynika właśnie z tego stanu konsekracji, że bardziej chcę być przy Panu Jezusie, bliżej być przy Panu Jezusie. I to jest tak, że no tak, owszem, ja chodziłam wcześniej na Eucharystię codzienną i na adorację, ale teraz to jest jeszcze takie głębsze uczestniczenie, z taką głębszą świadomością.
1: Ale czy masz obowiązek, żeby codziennie być na mszy?
0: Właśnie tutaj nie ma obowiązku, tak. Jeżeli mówimy o obowiązkach, to takim obowiązkiem, który nas dotyczy, jest liturgia godzin, modlitwa brewiarzem. Natomiast wszystko inne to jest już to, co ja będę realizować, ale to jakby to jest samo przez się. To tak jak chce się być ze sobą kochaną, no to trzeba ten miejsce zrobić, prawda, czas dać, stworzyć takie miejsce. No i tym miejscem jest nadal to, co było, ten, prawda, ta Kościół, tak, codzienna msza święta, jest kaplica adoracji wieczystej, czyli 24 godziny, więc teraz jestem dłużej na tej adoracji niż wcześniej bywałam, czyli idę jeszcze dodatkowo w ciągu dnia.
1: Ale nie dlatego, że musisz, tylko dlatego że chcesz i tak, tak wybierasz.
0: Tak, tak. I to jest tak, że to nie jest to czas jakiś, prawda, tracony, czy w sensie takim, że zaniedbuję coś innego, tylko wręcz przeciwnie, ja mogę zrobić wtedy, jakby się trochę ten czas poszerzał, że jakby widzę więcej, widzę spraw, tak, którym się trzeba zająć, czy inaczej też realizuję to, co mam zrobić w ciągu dnia. Lepiej.
1: A jak widzisz swoją misję wśród tych ludzi, wśród których jesteś na co dzień? Czy to w pracy, czy też w jakichś urzędach, czy w sklepie? Bo jest tych ludzi na pewno bardzo, bardzo dużo, których na co dzień spotykasz.
0: To znaczy patrzę przede wszystkim, jakoś widzę, że mi się też w stosunku do bliskich moich, do moich przyjaciół, czy prawda, to jak spotykam kogoś, to natychmiast w jakiś sposób, tak naturalnie, to jest, nie jest prześledzanie życia, ale jakby pierwszy aspekt to jest taki, patrzę, czy jakiś jest taki problem, który ta osoba ma, czy coś mogę zrobić, tak? Czy w czymś mogę jakoś pomóc, ale w takim odniesieniu życia wiecznego, tak? Czy ta osoba jest blisko Pana Jezusa, czy to, co tam się dzieje, czy można było poprawić, żeby była bliżej Pana Jezusa, żebyśmy przeszli obydwie, jak jestem z tą osobą, obydwie na tamtą stronę życia, tak? Że w jakiś sposób jesteśmy też odpowiedzialni za tych, takie mam poczucie, przede wszystkim to mam troszczyć się o swoją, prawda, tą świętość i żeby móc innym jakoś służyć. Tak jest punkt wyjścia, ale widzę, że patrzę trochę szerzej na sprawy. Jest też ta łaska stanu, która pozwala mi patrzeć na te sprawy, że coś czegoś może nie widziałam dawniej, to teraz mi się poszerzył horyzont, patrzę na to inaczej. Albo nie wiem, czemu tak się dzieje, ale przed konsekracją przyszło wiele osób i znajomych, prawda, i przyjaciół. Spotykałam osoby, które pomyślałam sobie, jakaś kumulacja problemów tutaj spada, żeby mi głowę odwracać od najważniejszych spraw. Osoby, które mają jakiś kłopot, czy to małżeński, prawda, taki i małżeński jest zagrożone, czy zamieszkał chłopak z dziewczyną, no boli serce, prawda, bo znam osobę. Więc takie sytuacje się jakby zaczęły odsłaniać tutaj obok, no i czuję się tu odpowiedzialna, żeby coś zrobić w sensie takim, żeby się modlić, no a też delikatnie może czasami gdzieś komuś, czy mamie jakieś przypomnieć, no ale czy ty może niekoniecznie tak wspieraj i dawaj pieniądze, żeby razem mieszkali. Z taką delikatnością też, przede wszystkim z miłością. Tak, przede wszystkim już może nie wszystko od razu, z małymi kroczkami. Ja mam ten luksus i przywilej pracy w redakcji katolickiej, więc wszystkie osoby są wierzące, uformowane i piękne, więc no ja dziękuję Bogu, że w takim środowisku żyję. Z racji tego, że traktuję też tę pracę jako taką moją misję, więc też taka modlitwa za wszystkich, z którymi pracuję, do których trafia to, co robię.
1: Irena, jeszcze na koniec, może też trudne pytanie, ale też myślę, że niektórzy w taki sposób mogą myśleć właśnie o stanie dziewictwa konsekrowanego, że to jest wybór negatywny, to znaczy coś mi się w życiu nie udało, coś nie funkcjonuje, może trochę się boję tego małżeństwa, może się nikt nie znajduje, a może jest taka myśl, a nikt mnie nie chce, no to Kościół daje mi taką furtkę, no dobra, to już jak nic nie wyszło, no to niech będzie to.
0: Czasami może się pojawiać słyszę takie opinie gdzieś z zewnątrz, że tak. Patrzę też na ten stan Ordo Virginum, że coraz więcej przychodzi dziewczyn takich 20+, 30+. W zasadzie na tej drodze, to gdyby ktoś był zainteresowany, to od 25 roku życia można zacząć formację. Natomiast powiem tak, jeżeli nie mam powołania, to nie byłoby żadnego powodu, na który ja muszę sobie wkładać w cudzysłowie, na taki karp, żeby chodzić na mszę Świętą codziennie, żeby się modlić tą modlitwą brewiarzową, to dzisiaj no, jest tyle możliwości, kiedy można pójść na dobry film, na świetny koncert, w tygodniu mieć, być na wielu imprezach, chodzić na kurs tańca, mnóstwo zajęć się rozwijających, to po co sobie to jeszcze nakładać na siebie takie ograniczenia? Przecież też ja by była zbawiona i święta nawet, tak, żyjąc bez, więc tutaj nie mamy żadnego interesu, żeby coś sobie nakładać. Modne jest teraz życie singla, powiem łatwiej nawet, prawda, bo wtedy bez zobowiązań, bez tak zwanych ograniczeń, więc nie ma żadnego interesu ani żadnych jakichś profitów z tego wejścia w stan, jeśli tego powołania nie mam i nie zrozumiem.
1: Czyli to nie jest takie bardziej formalne bycie katolicką singielką?
0: Nie da się tego tak, niestety to nie da się, bo nie dałoby się, myślę, wytrwać w tym, tak? Jeżeli się tego nie, bez, tak jak ja mówię, dopóki nie odkryłam też, że mam takie powołanie, to ja nie byłam w stanie zrozumieć, dlaczego miałabym w to wchodzić i co by mi to zmieniło w moim życiu. Nie widziałam sensu, dopóki nie odkryłam, że to jest powołanie, że to Pan Bóg daje mi niesamowite powołanie. Powiem do pań może, osób zainteresowanych, jeżeli w jakiś sposób widzicie, że może to być taka droga, to tylko tyle, że wyjedźcie czasami, porozmawiajcie z osobami, które w tym stanie żyją, wyjedźcie może na rekolekcję. To nie jest w żaden sposób zobowiązujące. I zobaczcie, czy to w jakiś sposób, to będzie wiadomo. Ja nie lubię słowa poczuć, odczuć. To jest taki stan emocji, który bardzo czasem labilny. I zobaczycie, czy ta droga jest dla was. Ja nie widzę siebie w innym miejscu, w innym stanie. Gdyby nawet teraz nie wiadomo, jaki kandydat się pojawił. Wspaniały katolik. Nie, po prostu jest ktoś inny, kto jest dla mnie najważniejszy i nie ma innej opcji. Nie jest to absolutnie tak, bo coś nie wyszło w życiu i powiem, że w moim życiu wszystko wyszło. Zrealizowałam się zawodowo.
1: I nawet ta konsekracja wyszła prosto w walentynki.
0: Tak jest. Pan Jezus zaplanował.
1: Tak romantycznie też potrafi tak. Takie być. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za twoje piękne świadectwo życia. Irena Świerdzewska, dziewica konsekrowana, dziennikarka tygodnika Idziemy. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Co Kościół na to?

0: Reklama.
1: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: A teraz wyobraź sobie, że Twoja firma jest jak ten samochód. Ups, coś nie działa. A może po prostu brakuje paliwa? Paliwa w postaci reklamy. Reklamuj się w Radiu Warszawa. Lokalnie, z misją i pełnym bankiem słuchaczy, którzy czekają właśnie na Ciebie. Wskakuj na falę Radia Warszawa i jedź na pełnych obrotach. Sprawdź naszą ofertę na www.radiowarszawa.com.pl. Radio Warszawa. Reklama, która napędza.
2: Po reklamie. Radio Warszawa. 106 i 2 FM.
3: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
4: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
5: Na wieki wieków. Amen.
4: Czy ludzie, którzy wierzą w Boga, głęboko się nie boją?
5: Myślę, że wszyscy się czegoś boją. To trzeba by świętych zapytać, czy święci się nie bali różnych przeciwności, nie wiem, prześladowań, męczeństwa, czy się nie bali, czy co było w tym momencie w ich sercu, my tego nie wiemy. Wiemy, że Pan Bóg nam mówi o tym, że miłość usuwa lęk i On przychodzi do nas z łaską pokoju. Czy każdy człowiek głęboko wierzący się nie boi, nie lęka? No, nie ryzykowałbym takiego stwierdzenia.
4: Miłość, czyli co usuwa lęk?
5: Miłość, czyli relacja. Tu konkretnie z Panem Bogiem. To Bóg jest tym, który przynosi nam pokój, usuwa lęk z naszego serca, zabiera ten lęk, wypełniając nas swoją miłością, swoją obecnością, zapraszając nas do tego, żebyśmy pozwolili mu się przeprowadzić nawet przez ciemne doliny.
4: Będziemy dzisiaj o tym mówili, o miłości i o lęku. Będzie o tym, jak Piotr chodzi po wodzie i jak tonie. Będzie też o Eliaszu. Od historii Eliasza zaczynamy. I czytamy fragment z pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 19, wers 9 i od 11 do 13.

0: Gdy Eliasz przyszedł do Bożej Góry Choreb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Bóg rzekł: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem. Ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi. Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pana nie było w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty.
1: Skąd się wziął Eliasz na Bożej Górze Choreb?
2: To jest bardzo ważne pytanie, żeby móc zrozumieć całą tą historię. Eliasz tam się znalazł na wezwanie Pana Boga, a Pan Bóg wezwał go do takiej pielgrzymki 40 dni, 40 nocy do tej Bożej Góry Choreb w momencie, kiedy Eliasz doświadczył wielkiego kryzysu swojej wiary, wielkiego kryzysu swojej relacji z Bogiem, wielkiego kryzysu w słuchaniu Pana Boga. Można powiedzieć, przestał go słuchać. A co było tego powodem? To, co powiedziała do niego przez posłańców, zresztą królowa Izabel, żona Achaba, po tym jak Eliasz wytracił na górze Karmel proroków pogańskich, proroków Baala, proroków Aszery, wybił ich. Pamiętamy tą historię tego takiego swoistego plebiscytu między prorokami Baala a Eliaszem. Oni wtedy stracili życie jako fałszywi prorocy. Natomiast Izabel zagroziła Eliaszowi, że to, co on uczynił z jej prorokami, z tych, których ona sprowadziła, których utrzymywała, to samo ona uczyni z nim. I Eliasz wtedy się przestraszył. I to jest coś niesamowitego, bo to był człowiek do tego momentu, można powiedzieć, człowiek, który był absolutnie zasłuchany w Pana Boga, w Jego głos. Był jedynym prorokiem, który wytrwał w swojej misji, w swoim posłannictwie. Jedynym, który wzywał do nawrócenia samego króla izraelskiego, który bardzo złe rzeczy czynił, który bardzo ludzi, swój naród od Boga odsunął przez właśnie promowanie pogańskiego kultu. Do tej pory Eliasz był zasłuchany w Pana Boga i wypełniał wszystko to, czego Pan Bóg od niego chce. A kiedy się przestraszył tej groźby Izabel, chociaż tak naprawdę obiektywnie patrząc na to, no, takie groźby słyszał przez całe swoje życie wielokrotnie, chociażby właśnie z ust króla Achaba, który chciał go zabić, który go szukał, żeby go zabić. Eliasz zamiast słuchać Pana Boga, zaczął Panu Bogu przedstawiać swój plan na swoje życie. Pragnę umrzeć, nie jestem lepszy niż inni, zabierz mi moje życie. I uciekał w sen, taki symbol śmierci. Chciał umrzeć. Przestał słuchać Pana Boga. I Pan Bóg za wszelką cenę chciał odzyskać Eliasza. I dlatego zaprasza Eliasza do takiej długiej drogi z Izraela na Bożą Górą Choreb. Mniej więcej 500 kilometrów. 40 dni, 40 nocy przez pustynię. Przez góry. I spotykamy tu się w tym fragmencie Księgi Królewskiej, spotykamy Eliasza na finiszu tej swojej pielgrzymki do Bożej Góry Choreb. On tam dociera, chowa się w jakiejś jaskini i Pan Bóg go z tej jaskini, w której Eliasz odpoczywa, nocuje, wydobywa na górę. I objawia mu swoją obecność.
3: Bóg mówi do niego: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana, i ten się zbiera, ale nie wychodzi. Dlatego, że wpierw jest wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały. Cóż to musi być za siła, która druzgocze skały? I on czeka.
2: Potem pojawia się?
3: Trzęsienie ziemi.
2: Okay.
3: I on też czeka.
2: I potem pojawia się co?
3: Ogień.
2: Tak.
3: I też go tam nie ma.
2: Nadal czeka.
3: I Eliasz wie, że Boga tam nie ma.
2: A niesamowite jest to, że jeżeli się dobrze zastanowimy i poczytamy sobie wcześniejsze księgi Starego Testamentu, to do tej pory Bóg Izraelitom objawiał się właśnie na te trzy sposoby. Możemy sobie przeczytać Księgę Wyjścia, Przymierze na górze Synaj, kiedy tam Mojżesz wchodzi, żeby tablicę odbierać, kiedy Bóg się tam objawia, tam jest właśnie ogień, tam jest trzęsienie ziemi, tam jest wichura. To jest coś niesamowitego. I zawsze Pan Bóg do tej pory przychodził do Izraelitów w taki sposób, w taki mocny sposób. Tym razem, kiedy Eliasz słyszy, widzi te wszystkie zjawiska, on ma głębokie poczucie, że Pana Boga w tym nie ma. Co to oznacza? To oznacza, że te 40 dni i 40 nocy wędrowania do Bożej Góry Choreb stały się takim czasem rekolekcji dla Eliasza. Takiego powrotu do słuchania Pana Boga, powrotu do relacji z Nim. Kiedy ten lęk, który w Nim był, kiedy to wszystko, co wygnało go z jego własnej ziemi, z ziemi, w której posługiwał, co go skłoniło do ucieczki, zostało w nim jakoś tam przepracowane. Można powiedzieć, w jaki sposób wypowiedziane przed Panem Bogiem, w jaki sposób mu oddane. Eliasz, kiedy dochodzi do Bożej Góry Choreb, jest człowiekiem zdolnym, żeby na nowo wsłuchiwać się w to, w jaki sposób Pan Bóg przychodzi i dokładnie dalej też w to, z czym do Niego przychodzi. Czego już tutaj w tym fragmenciku nie ma, ale możemy sobie doczytać, bo dalej usłyszymy, że Bóg daje Eliaszowi kolejne zadanie. Ale zanim to kolejne zadanie, to jest właśnie co?
1: Spotkanie.
2: Spotkanie. Szmer łagodnego powiewu.
1: A co, już się nie bał?
2: Wygląda na to, że już się nie bał. A nawet jeżeli jeszcze jakiś lęk w nim był, to tutaj nie mamy oczywiście tego powiedzianego, ale w następnym wersecie, czyli tym wersecie, byśmy sobie powiedzieli 13b, 14 wersecie, Pan Bóg zadaje pytanie Eliaszowi, co ty tutaj robisz? Jak gdyby chciał się powiedzieć, co się stało? I to się staje taką przestrzenią, w której Eliasz może się przed Panem Bogiem wypowiedzieć. Może opowiedzieć mu swoją historię, może opowiedzieć mu historię swojego lęku, historię swojej ucieczki, może odpowiedzieć mu swoje rozczarowanie, trudy swojej prorockiej misji za czasów króla Achaba i ta utarczka z prorokami i te całe lata głodu, suszy i tych wszystkich prześladowań, których osobiście doświadczał, tego się ukrywał. Że oczywiście wiedział, że Pan Bóg się nim opiekuje, bo Pan Bóg się opiekował bardzo namacalnie, ale miał okazję, żeby się przed Panem Bogiem otworzyć.
1: Jak ksiądz rozumie ten głęboki powiew?
2: Myślę, że to jest coś, co dotknęło istoty serca, tak? Istoty Eliasza, istoty jego relacji z Panem Bogiem.
1: To serce to jest miejsce, gdzie lęk zamieszkuje.
2: Ale to jest też miejsce, w którym chce przebywać Pan Bóg. I teraz komu my damy pierwszeństwo w naszym sercu, to będzie w naszym sercu królowało. Oczywiście, że lęk chce zająć miejsce należne Panu Bogu w naszym sercu. Ale to Bóg jest tym, który nadaje sens naszemu życiu, który zna nas do głębi, który powołał nas do relacji ze sobą, żyjemy dla Niego i który nas obdarowuje swoją miłością i tą miłością nas wypełnia. I kiedy Bóg mieszka w naszym sercu, no to tego miejsca na lęk tam wiele nie ma. To tak naprawdę, no, jeżeli pojawia się w moim sercu lęk, to dlatego, że w jakiś sposób odebrałem pierwsze miejsce należne Panu Bogu w moim sercu i nie wiem, właśnie, nie wiem, sobie samemu je przypisałem.
1: Co to znaczy pierwsze miejsce należne Panu Bogu?
2: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
1: No to są słowa.
2: To prawda. To jest taka postawa mojego serca, w której ja mówię, Panie Boże, chcę, żebyś to Ty mnie poprowadził. Oddaję Ci swoje życie. Chcę być Twoim uczniem, chcę być Twoim sługą nawet, tak? Takim dobrym słowa tego znaczeniu. Chcę iść za Tobą, chcę uczyć się od Ciebie. Chcę, żeby w moim życiu dokonała się Twoja wola. To jest to pierwsze miejsce, które mu daję.
1: Od tego zaczęliśmy. Za chwilę będziemy tą drogą podążać razem ze świętym Pawłem. Nie wiem, czy on się bał. Może coś z tego zapisał. Za chwilę posłuchamy fragmentu jego listu do Rzymian.

Bracia, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie. Z nich również jest Chrystus według ciała, ten, który jest ponad wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki. Amen.

0: Święty Paweł nie mówi o lęku, może to inna sytuacja, ale mówi za to o wielkim smutku i nieustannym bólu. No jest coś, czego nie może. Coś, co jest absolutnie ponad jego siły, jego możliwości. I chyba rozumie, że w planie Bożym jest to, żeby jego rodacy, Izraelici, Żydzi, poznali Jezusa Chrystusa, a oni nie chcą. Przynajmniej większość znaczna nie chce. I tego boli, nic nie może zrobić. To się nam czasem zdarza.
1: Myślę, że bardzo często się to nam zdarza, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy nawet we własnej rodzinie może obserwujemy naszych najbliższych, którzy nie chcą otworzyć swojego serca dla Pana Jezusa, żyją według ducha tego świata i zupełnie ignorują fakt, że mają duszę nieśmiertelną i że są stworzeni przez Pana Boga. I to jest ból, smutek i myślę, że w tym też jest jakiś lęk też, tak? Bo mi przecież zależy na życiu wiecznym, na duszy nieśmiertelnej moich najbliższych, moich rodaków, tych, którymi ja się utożsamiam. Możemy się patrzeć na to, co się dzieje w naszej ojczyźnie, na różne postawy naszych współbraci, którzy w wierze też, tak? Bo przecież jesteśmy narodem w znakomitej większości ochrzczonym, a nie idziemy jako naród dziś wspólnie drogą Jezusa, bardzo wielu idzie zupełnie inną drogą. I to ten ból i smutek możemy, myślę, zrozumieć, to wszystko, co towarzyszyło Pawłowi. Jemu naprawdę zależało, bo on bardzo dobrze wiedział, kim jest Bóg, kim jest Jezus, rozpoznał Go, poznał Go, oddał Mu swoje życie po czasach życia, no, jako prześladowca Kościoła, życia naprawdę złego. Nawrócił się i zależało mu na tym, żeby inni też doświadczyli relacji z Bogiem, relacji z Jezusem, spotkali Jezusa Zmartwychwstałego i pozwolili mu się zbawić, pozwolili mu się doprowadzić do nieba.
0: On tu mówi takie mocne słowa: wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich. Niesamowite.
1: No właśnie, to widać, jak bardzo mu zależy na tych jego braciach, jak bardzo mu zależy. I też jak bardzo się w pewnym sensie, można powiedzieć, boi o nich. Boi o ich przyszłość, boi o ich życie wieczne. Poświęcić siebie, z miłości oddać swoje życie po to, żeby inni mogli być zbawieni, mogli doświadczyć mocy miłości Pana Boga. No, Pan Jezus to pierwszy zrobił. Oddał za nas swoje życie, żebyśmy mogli poznać Ojca, żebyśmy mogli wrócić do relacji z Ojcem, żebyśmy mogli osiągnąć cel naszego istnienia. Gdzieś myślę, Paweł stara się być tutaj podobny do Jezusa w tym wszystkim. Trzeba to dobrze zrozumieć. Odłączonym od, wolałbym sam być pod klątwą odłączonym od Chrystusa. Pamiętamy, że Jezus, kiedy był na krzyżu, czuł się w jakiś sposób odłączony od Ojca, zadając to pytanie: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Tak? Z krzyża pytanie. To jest takie odłączenie, ofiarowanie siebie z miłości za tych, którym chcę pomóc, chcę dać to, co najlepsze.
0: No właśnie, to, co najlepsze, jeżeli mówimy o lęku, co on nam może odebrać? No właśnie. I tu mówi Paweł, który wie, co to znaczy. Że to, co możemy mieć w Bogu, to przebrane synostwo, chwałę przymierza, nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Zatrzymajmy się nad tym pierwszym. Przebrane synostwo. Lęk może nam to przyćmić.
1: Może. Lęk w jakiś sposób skupia nas na nas samych, na naszych możliwościach. Przeważnie powodem lęku jest to, że myślę, nie poradzę sobie, nie wytrzymam, nie przejdę przez to, nie dam sobie rady. Tymczasem ja nie jestem sam. Ja jestem cały czas w relacji z Bogiem, jestem cały czas w relacji z Ojcem. Jako chrześcijanie dzisiaj my nie mamy żyć

0: pomniejsza się dostatecznej porcji miłości. Nie mają sobie pokoju, spokoju, bo nie zostali ukochani tak mocno, żeby byli w życiu pewni.
1: No tak, nie mam poczucia swojej własnej wartości, nie odkrywam swojej tożsamości, nie wiem do końca, kim jestem, nie zdaję sobie sprawy z tego, co potrafię zrobić, nie nauczono mnie przekraczać pewnych granic. To prawda, to jest wszystko brakiem ze strony często najbliższych nam ludzi, którzy powinni nam byli to dać. Ale z drugiej strony wiemy, że to, czego nam nie dali ludzie, nawet nasi rodzice, możemy na nowo otrzymać od Pana Boga. Tak jak u naszego Ojca, którym jest ideał i wzór wszelkiego ojcostwa. I to On jest w stanie wyposażyć nas we wszystko to, co grzech, krzywdy, rany ze strony innych ludzi, czyli po prostu bezradność, nieumiejętność, niemożność nam nie dały. Ważne jest to, żebyśmy nauczyli się przychodzić z taką prawdą naszego serca, naszego życia do Pana Boga, właśnie z tą bezradnością też. Panie Boże, nie potrafię, nie daję sobie rady, nie potrafię zmienić swojego życia. Nie potrafię być, nie potrafię odważyć się na to, żeby pójść, ale możesz mi dać to, czego mi nie ma, czego nie mam, czego mi zabrakło. I proszę Cię o to.
0: Ksiądz Popiełuszko, dla mnie ważna postać. W swojej ostatniej modlitwie, w swoich ostatnich publicznych słowach mówi tak: módlmy się, byśmy byli wolni od lęku. On to rozumiał. Mówił też często o tym, że lęk skłania nas do tego, żeby schodzić z drogi prawdy, a tylko prawda wyzwala. Więc jak poddajemy się lękowi, to możemy też tracić wolność. I to jest takie ludzkie. I faktycznie, kiedy ja czuję, że nie mogę, że nie dam rady, że to ponad moje siły, to wtedy rzucić się w Boże ramiona. Ale jak to zrobić?
1: Myślę, że nie kombinując, to znaczy będąc bardzo prawdziwym i szczerym. Z jednej strony oczywiście trzeba tej świadomości w pierwszej kolejności uświadomić sobie, że ja potrzebuję Jezusa, że obietnica Jego jest pewna, że On zagwarantował mi swoją potęgę, swoją moc, swoją miłość i że jest jedynym Zbawicielem. To jest pierwsza rzecz. Ja staję z wiarą przed Panem Bogiem, z wiarą przed Jezusem. Taką, jaką mam. Niech ona będzie mała, niech będzie malusieńka nawet, niech będzie jak ziarnko gorczycy, ale to musi być jakaś, musi być wiara w to, że ja przychodzę do Jezusa. Nawet na takiej zasadzie, jak to pytanie często w świadectwach różnych osób, którzy sięgnęli dna, mówi: Panie Boże, jeżeli jesteś, to uratuj mnie. Więc wiara, pierwsza rzecz, a druga rzecz, prawda i pokora. Panie Boże, nie potrafię. Jestem bezradny. Właśnie, uratuj moje życie, ponieważ nie jestem w stanie go uratować. To jest, myślę, ta modlitwa. To jest po prostu bycie szczerym i prawdziwym, czasami tak do bólu. A to jest najważniejsze, bo to nas otwiera i to można powiedzieć, że w niebie takie wreszcie słuchaj, takie westchnienie ulgi, no nareszcie, tak? No nareszcie. Bo często my nie zblokujemy na Panu Bogu dostęp do naszego życia przez to, że cały czas bardziej ufamy sobie niż Jemu. Sami sobie próbujemy poradzić, sami się chcemy zbawić. Mimo tego, że tkwimy głęboko w lęku, że doświadczamy bezradności, trzymamy się tego tak kurczowo, jakby to była cała istota naszego życia. Nie puszczamy, a Pan Bóg mówi: puść to wreszcie i pozwól mi zadziałać.
0: Takie dylematy też miał święty Piotr, który chodził po wodzie, przez chwilę chociaż. Za chwilę w Ewangelię według świętego Mateusza się wsłuchamy.

0: Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym.
1: Ta Ewangelia się zaczyna niezwykle, można powiedzieć, proste wydarzenie, ale oni nie byli cały czas z Jezusem. On im kazał gdzieś się wyprawić. Oni mają wsiąść do łodzi, płynąć i płyną. Jest noc, są sami, jest silny wiatr, warunki słabe. Nie wiem, czy to życiu zagraża, czy nie, ale na pewno nie mieli w sobie pewnie pokoju i spokoju. I w tej samotności Jezus przychodzi do nich. W zupełnie sposób, można powiedzieć, niezrozumiały. To nie było tak, że oni poszli do kościoła i tam go spotkali. Tylko spotkali go na burzliwych falach swojego życia, w ciemności.
2: I co więcej, można było odnieść wrażenie, że Pan Jezus ich wprowadza w tą samotność i w tą bezradność, tak? Bo to On ich wysyła. Można by powiedzieć, że może rozsądnie by było, gdyby apostołowie powiedzieli: bez Ciebie to my nigdzie nie płyniemy. No ale są posłuszni Jezusowi, więc się wyprawiają w podróż w łodzi swojego życia, w której nie ma Jezusa. Jezus zostaje gdzieś indziej i oni świadomie idą bez Jezusa, tak? I napotykają przeciwności. Te fale duże, ten silny wiatr, to jest jakiś obraz naszego życia. Bardzo często. Wiele przeciwności, wiele przeciwnych dużych fal, wiele miotania się w tym życiu, wiele słabości, wiele bezradności, wiele zmęczenia także takiego, które temu wszystkiemu towarzyszy. I człowiek czuje się w tym wszystkim bezradny. Oni też się czuli w tym bezradni, czuli się tym zmęczeni. Ja myślę, że przeciwne fale i wiatr na tym jeziorze to dla nich nie była jakaś specjalna nowość. Wielu z nich było rybakami, więc oni pracowali w tych warunkach. Taki trud życia, w którym można powiedzieć, że nie spodziewają się Jezusa. Mimo że jeszcze kilka godzin wcześniej doświadczyli mocy Jego nauczania, doświadczyli rozmnożenia żywności, bo to jest po tym właśnie wydarzeniu, to jak gdyby w ogóle nie biorą Jezusa pod uwagę. Nie spodziewają się Go. I Jezus chce ich nauczyć tego, że Jemu nie jest obojętne to, co się w ich życiu dzieje. Nie jest Mu obojętne to, co jest ich przeciwnością, co jest ich trudem, co jest ich zmaganiem, znojem, codziennością, bezradnością. Co jest ciemnością w ich życiu. Bo noc, to warunki absolutnie nie są godne pozazdroszczenia. A Jezus w tą ich rzeczywistość chce wejść. Robi to w sposób, taki zadziwiający, jak to Pan powiedział pięknie.
1: No gdyby On tak przychodził, może przychodzi do nas w naszych ciemnościach, na burzliwych falach wód, kiedy się Go w ogóle nie spodziewamy, nie, że tego na pewno nie ma. Nie powinno Go tu być o tej porze, w tym miejscu.
2: Na pewno przychodzi, tylko czy my Go w ogóle zauważamy? Bo to może być tak, że Jezus przychodzi i przechodzi obok, prawda, a my nawet nie zauważymy Go. Oni Go zauważyli. Nie wiem, czy Jezus zwrócił na siebie jakąś uwagę.
1: Jak spojrzeli człowieka w nocy na wodzie, to nie dziwię się. Jakbym nie spał, też pewnie bym Go zauważył. Może właśnie tak przyszedł, żeby Go zauważyli.
2: I bardzo dobrze. I to jest, myślę, że ważne dla niej doświadczenie, bo pierwsza rzecz, no pierwszy moment to jest lęk, tak, do tego wszystkiego, co się działo w ich życiu przeciwnego, dochodzi jeszcze ten lęk. Lęk wobec tego zjawiska, wobec tego niespodziewanego przyjścia Pana Jezusa.
1: Krzyknęli ze strachu,
2: dokładnie. Ale jaka jest odpowiedź Jezusa?
1: Odwagi,
2: dokładnie.
1: To ja jestem.
2: Bardzo znane słowa. Czyli objawienie swojego bóstwa.
1: Tak.
2: To jest imię, którym Bóg się objawił Mojżeszowi przy krzaku gorejącym.
1: To ja jestem, nie bójcie się. Czyli jeżeli on tu jest, to ja się nie mam co bać.
2: Jak gdyby ja nad tym wszystkim panuję. Zresztą sam fakt, że Jezus chodzi po tych falach wzburzonych, mimo przeciwnego wiatru i się do nich dostaje i to bez jakiegoś wysiłku, pokazuje, że on nad tym wszystkim panuje. A skoro on panuje nad tym, co się dzieje wokół nich, to może zapanować również nad tym, co się dzieje w ich życiu. Może zapanować nad tymi wielkimi falami. To jest niesamowite.
1: No i teraz dialog z Piotrem. Piotr jak zawsze wyrywny. Panie, jeśli to ty jesteś, ja nie wiem, czy on wątpił, czy co, ale to chyba pod dużym ryzykiem wychodził z tej łodzi. No chyba wiedział. Jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. Podszedł do Jezusa, lecz na widok silnego wiatru uląkł się. Ciekawe jest to, że Piotr nie mówi, to ja wyjdę i pójdę do ciebie, albo to ja też pochodzę po wodzie, tylko mówi, każ mi. To znaczy, że my możemy iść po wodzie na rozkaz Jezusa, na jego prośbę. Sami tak sobie nie.
2: Tak, możemy kroczyć po falach, możemy sprzeciwiać się wiatrowi, który jest przeciwny w naszym życiu. Możemy się sprzeciwiać nam w mocy Jezusa, na Jego słowo, na Jego wezwanie. I my mamy do dyspozycji tą moc Jezusa, mamy moc Boga do dyspozycji od momentu Chrztu Świętego. Jesteśmy dziedzicami Boga, jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. Jezus jest w naszym sercu, w naszym życiu, nasze życie jest Jego królestwem. My też o tym często zapominamy, że my mamy moc sprzeciwiać się tym wszystkim przeciwnościom i złym duchom, które w naszym życiu działają, mocą Jezusa Chrystusa, bo mamy tą władzę do dyspozycji. Teraz rzeczywiście to jest bardzo fajnie pokazane, zauważone, że na słowo Jezusa my możemy kroczyć po falach, pomimo przeciwnego wiatru. Kiedy jesteśmy w relacji z Jezusem, kiedy patrzymy się na Niego, bo Pan poza anteną wcześniej mówił, że tutaj no, On się patrzył, Jezus się patrzył na Piotra, Bóg się patrzył na Eliasza. To wszystko prawda. Oczywiście Bóg się na nas nieustannie patrzy. Bóg nas nieustannie widzi w każdej sytuacji naszego życia. Ale potrzeba, żebyśmy my to Jego spojrzenie zobaczyli, dostrzegli, żebyśmy spotkali się z Nim. On się patrzy na nas, ale ja się patrzę na Niego i słucham Jego głosu i pozwalam Mu się wyprowadzić, pociągnąć. To też w Piśmie Świętym często słowo pada, pociągnij mnie. Jezus mówi, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec. Bóg mnie pociąga ku sobie. Ja muszę tego chcieć, iść, ale jestem pociągnięty i mocą, którą zostałem obdarowany, w którą zostałem wyposażony, mogę sprzeciwiać się wszelkiemu złu, które w moim życiu mnie spotyka. Także lękowi.
1: Tutaj widać, co robi lęk w naszym życiu. Po prostu możemy utonąć, to nie są przelewki. To nie jest to, że tam się przestraszę, skoczę do kąta i wracam. Mogę utonąć, bo jak ksiądz Opiełuszko mówi, że lęk odbiera wolność, znaczy lęk, jeżeli idę za lękiem, to tracę wolność, bo mogę też mówić kłamstwa. Tracę prawdę, wolność, po prostu zapadam się w sobie, tak, zacząłem tworzyć sztuczny świat.
2: Mogę zło czynić ze względu na lęk, ze strachu, mogę zacząć czynić zło. To prawda, Piotr w pewnym momencie zamiast patrzeć się na Jezusa, zaczął się skupiać na tych przeciwnościach, które mu towarzyszyły, na tej niemożności, znaczy takiej zadziwiającej sytuacji, w której się znalazł. On wiedział, że ludzie nie chodzą po wodzie, tak? Ludzie nie chodzą po falach. Zaczął się na tym skupiać, co jest jego mocą i zaczął momentalnie tonąć. Ogarnął go lęk. A Jezus natychmiast go ratuje, tak? To wtedy zrobił to, co...
1: On jeszcze krzyknął, Panie, ratuj mnie.
2: Dokładnie. To jest w takiej sytuacji...
1: Mógł się zastanawiać, czy pamięta ruchy Kraula, prawda?
2: No właśnie, ale zrobił to, co trzeba było zrobić. Zrobił to, co było najrozsądniejsze. Znowu się zwrócił do Jezusa. Panie, ratuj mnie. Jezus nie czyni mu żadnych w tym momencie wyrzutów, ale pierwsze, co Jezus robi, to go ratuje. Tak? Wyciąga rękę, chwycił go, postawił. Dopiero potem zwrócił uwagę na te wątpliwości, na to, że odwrócił od niego swoje spojrzenie, swoje serce, swoje myśli. Bardziej zaufał sobie, swoim możliwościom i to było przyczyną jego tonięcia. Ale w ten sposób się też uczymy. Uczymy się wierzyć, uczymy się chodzić po falach. Jezus nieustannie jest przy nas, w naszym życiu, żeby nas ratować. to Jezu, ratuj mnie, to jest bardzo dobra modlitwa, bardzo dobry akt strzelisty.
1: Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył, ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Ja też myślę o tych momentach, kiedy jesteśmy wyratowani, jak to jest śpiewane z wielkiej otchłani, i możemy krzyknąć: ty jesteś prawdziwie Synem Bożym. Bo to jest uwielbienie. Uratował mnie w ciemności.
2: Tak jest. W ten sposób oddaję chwały Panu Bogu, ale w ten sposób też świadczę o tym, czego doświadczyłem w Jego życiu. O Jego potędze, o Jego miłości, o Jego mocy. O tym, że On jest zwycięzcą, że On jest Zbawicielem. I to jest piękne. I to jest jakiś owoc naszego spotkania z Jezusem, z Jego mocą. Moc zawsze w słabości się doskonali. To też słowa Pana Jezusa. Moc w słabości się doskonali. Im bardziej ja otworzę się w swojej słabości na moc Jezusa, tym bardziej ta moc objawia się w moim życiu.
1: I z tymi słowami zostańmy. Jeśli ktoś chce wesprzeć misję Radia Warszawy ewangelizacyjną i tworzenie tych audycji i księga, to serdecznie zapraszamy. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas. A za uwagę dziękuję Państwu
2: ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska. Księga.

To była Carla Fernandez. Za 3 minuty wybije godzina 10. O 10 rozpoczniemy transmisję mszy świętej z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Pozdrawiam wszystkich parafian, ponieważ właśnie tam, kiedy wędrowałam z przepiękną grupą w nocnej pielgrzymce do Ostrówka, to po prostu z wielkim, otwartym sercem parafianie również tej parafii nas przyjęli i ugościli. Transmisja tej mszy świętej już za 3 minuty. Thank you.

odczytam intencję mszy świętej zbiorowej. Modlimy się w intencji Aliny, intencja dzięczno-błagalna, z prośbą o opiekę Matki Bożej w 88. rocznicę urodzin i Wiktorii w 28. rocznicę urodzin. Proszę całym sercem o wiarę, nadzieję, miłość oraz dary Ducha Świętego. Dla córek proszę o łaskę wskazania im dobrej drogi w życiu oraz Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, szczęśliwie znalezienie dobrej pracy. Z okazji 70. urodzin Małgorzaty o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla niej i całej rodziny. Dziękczynna w 20. rocznicę urodzin Kacpra z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata dorosłego życia. W dniu urodzin oraz imienin Edyty o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla niej, męża i dzieci. Intencja dziękczynno-błagalna o jedność i wzajemny szacunek w narodzie polskim. Za Anię i Kubę z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. Intencja dziękczynno-błagalna w pierwszą rocznicę urodzin Bogusi z prośbą o opiekę Matki Bożej. Polecamy także naszych zmarłych. Modlimy się za świętej pamięci Krzysztofa Suskiego. Intencja od handlowców z naszego targowiska miejskiego. Za Adama Pliszka w 7. rocznicę śmierci. Zdzisława Dąbrowskiego. Antoniego Owczarka w 8. rocznicę śmierci. I zmarł z rodziny Owczarków i Sajnuk. Mieczysława Fedorczyk Genowefę Mężyńską, Halinę w 9. miesiąc po śmierci, Gabriela Malinowskich, za Czesławę Jarosławską, Bieda w 30. dniu po pogrzebie, Barbarę Buniak w 30. dzień po pogrzebie, Władysławę Sasin, Natalię Banaszek, Odkurzywego Różańca, Janusza Filipina, Józefa Piotra Radzikowskich, Dariusza Bajorskiego w 1. rocznicę śmierci, Halinę i Kazimierza Jana i Andrzeja Szulim, Lucynę Żygieł, Antoniego Stefanię, Halinę Waszczyk, Jadwigę Ruparaw w 10. rocznicę śmierci, Józefę Włodarek, intencja od sąsiadów, Bronisława i Tadeusza Flaga, Marka Brajanowskiego, Andrzeja Zycha, Grzegorza Ratowskiego, Jerzego Sikorskiego. W 31. rocznicę śmierci Zygmunta Piątka, jego rodziców oraz rodziny zmarłych z rodziny Stańczyków. Aleksandra Radomskiego w 5. rocznicę śmierci Ryszarda Radomskiego. Jana Szymanowskiego, Adolfa Tarach w 14. rocznicę śmierci i Krystynę Tarach, Dorotę Staniszek, intencja od rodziny Molskich, Andrzeja Woźniak od sąsiadów Kaniów, Agatę Rosa w 9. miesiącu po śmierci i Dariusza Tomala w 5. miesiącu po śmierci. Modlimy się we wszystkich intencjach naszych pielgrzymów, którzy z Wołomina i z całej naszej diecezji, archidiecezji w rozmaitych, a przynajmniej 5 pielgrzymkach warszawskich podążają w tych dniach na Jasną Górę na odpust w Niebowzięcia. Polecamy także wszystkich, którzy łączą się z nami przez transmisję radiową, jak również wszystkich pracowników i dyrekcję radia naszego diecezjalnej rozgłośni Radia Warszawa. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy.

Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Gdy Eliasz przyszedł do Bożej Góry Choreb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Bóg rzekł: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem, ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi. Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pana nie było w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, ten, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Oto słowo Boże.

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie, jesteś Synem Bożym.

W Ewangeliach zapisano wiele rozmaitych cudów, które uczynił Pan Jezus. Każdy z tych cudów jest objawieniem boskiej godności Pana Jezusa i zapowiedzią największego cudu. Cudu zmartwychwstania Zbawiciela. Dzisiejszy fragment z Mateuszowej Ewangelii mówi o dość takim, no trochę dziwnym wydarzeniu, które miało miejsce na jeziorze. Jak słyszeliśmy, gdy łodzią z apostołami miotały fale, Jezus dołączył do nich, krocząc po tych wzburzonych wodach. Apostołowie, przerażeni, myśleli, że to zjawa, dopiero słowa Pana, odwagi, ja jestem, nie bójcie się, dają uczniom pewność, że to ich mistrz i nauczyciel. I tak pierwsza część tego cudu dotyczy Jezusa, który przekracza prawa natury i wbrew prawom fizyki wędruje po wodach jeziora. Przerażeni uczniowie poznają Jezusa, ale Piotr zapragnął jeszcze jednego potwierdzenia. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. I tu zaczyna się druga część cudu. Jezus zaprasza Piotra do przechadzki po wzburzonych falach i dopóki Piotr z ufnością wpatrywał się w Pana, szedł bezpiecznie. Kiedy jednak zwrócił uwagę na szalejący żywioł, przestraszył się, zwyczajnie po ludzku, i zaczął tonąć. I na tym przykładzie, świętego Piotra, apostoła, wyraźnie widać, jak wielką przygodą jest zaufać Jezusowi Chrystusowi. Chrystus daje zawsze więcej, nieskończenie więcej niż to, o co Go poprosimy. Opowiadanie o chodzeniu Jezusa po wodzie koncentruje się na panowaniu Jezusa nad siłami natury. Objawia się Jego boski charakter. Chociaż ludzie uznawali uzdrowienie człowieka za coś dostępnego, to panowanie nad mocami przyrody przypisywali tylko duchom i demonom. I dlatego uczniowie oddali mu cześć przez pokłon i wyznanie wiary w to, że jest nie tylko człowiekiem, ale że jest przede wszystkim Bogiem. W łodzi siedziało wielu apostołów, ale tylko Piotr miał odwagę i potrzebę zapytać Jezusa, czy może do Niego przyjść po wodzie. Dlaczego? Pewnie dlatego, że miał w sobie ogromne pragnienie. Może nie chciał czekać? Chciał wyjść naprzeciw Panu? Pragnął jak najbardziej się do Niego przybliżyć? Może w ten sposób również chciał upodobnić się do Niego? W każdym razie odważył się
o to poprosić. Już sama taka prośba wymaga ogromnego zaufania i zawierzenia. Trzeba wykroczyć swoim umysłem, swoim sercem poza to, co dotychczas było możliwe. Mieć nadzieję, że Bóg jest w stanie spełnić taką prośbę. Tak jak wspomniałem na początku, ten cud opisany w dzisiejszej Ewangelii jest wielką odpowiedzią, zapowiedzią zmartwychwstania Pana Jezusa. Jezus Chrystus przejdzie nad otchłanią śmierci, zwycięży grzech, jak śpiewamy w pieśni, śmierć, piekło i

swoją prawicę, aby go uratować przed wieczną śmiercią. I pięknie o tym zaufaniu, zawierzeniu napisze święty Jan Paweł II. Wierzyć to powierzyć siebie z ufnością Panu Bogu. Pośród różnych doświadczeń i przeciwności jesteśmy wezwani, aby słuchać Pana, aby wpatrywać się z ufnością w Jego miłujące oblicze i iść drogą, którą nas prowadzi. I niech w tej wędrówce wiary przewodzi nam i wskazuje drogę Maryja, Matka Boża, oblubienica Ducha Świętego, pokorna służebnica Pańska, ta, która pierwsza w sposób najdoskonalszy przyjęła i wypełniła Słowo Boże. Niech prowadzi nas po ścieżkach naszej wiary.

Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.

Zgromadzeni w Dzień Pański na wspólnej modlitwie Jezusowi Chrystusowi, Synowi Człowieczemu, który objawia swoją moc ludzkości, przedstawmy nasze prośby. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, osoby życia konsekrowanego, aby Pan ustrzegł ich od niebezpieczeństw i przeciwności w gorliwym głoszeniu Ewangelii światu. Ciebie prosimy. Za odpoczywających na wakacjach, aby z nowymi siłami duchowymi i fizycznymi powrócili do wykonywania powierzonych im zadań i obowiązków. Ciebie prosimy. Za ludzi borykających się z nałogami, aby bez lęku rozpoczęli walkę z tym, co niszczy ich życie i powrócili na drogę przykazań Bożych. Ciebie prosimy. Za tych, którzy żyją z dala od Boga.

Boga i Kościoła, aby szukali ratunku w modlitwie i na powrót połączyli swoje życie z dawcą wszelkiego dobra. Ciebie prosimy. W intencjach wszystkich pielgrzymów jasnogórskich udających się na odpust w niebowzięcia. O Boże błogosławieństwo dla nich, sprzyjającą pogodę, szczęśliwy pobyt i bezpieczny powrót. Ciebie prosimy. Za naszych bliskich, których nie ma już pośród nas, zmarłych z naszych rodzin, krewnych, przyjaciół, polecanych w tej mszy świętej, zbiorowej oraz za wszystkich poległych powstańców warszawskich i poległych w wojnie 1920 roku. Aby Bóg miłosierny Ojciec skrócił ich cierpienia czyśćcowe i wprowadził do radości życia wiecznego. Ciebie prosimy. Za nas wszystkich tutaj zgromadzonych w intencjach zbiorowych tej mszy świętej oraz za wszystkich, którzy swoje intencje powierzają, łącząc się przez transmisję radiową. Abyśmy troszczyli się o nasz rozwój duchowy i zawsze byli gotowi na spotkaniu z Chrystusem. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, który uciszasz burzę w przyrodzie i w naszych sercach, prosimy Cię, wejrzyj łaskawym okiem na nas, zmagających się z przeciwnościami duszy i ciała i przyjdź nam z pomocą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją

0: uwielbić Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia chwały.
1: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Ze świętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Teresą Benedyktą od Krzyża, Edytą Stein, patronką Europy, dzisiaj wspominaną, i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. Pokój z Tobą.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę,

ogłoszenia. Przypominamy, że w wakacje w niedzielę wieczorem msza święta o godzinie 19, a o 18 nabożeństwo niedzielne. Dziś niedziela chleba. Dziękujemy za wsparcie dzieł charytatywnych. Codziennie do 14 sierpnia włącznie o godzinie 21 zapraszamy na apel jasnogórski, w którym łączymy się we wspólnej modlitwie z pielgrzymami udającymi się na Jasną Górę. Apel przy grocie Matki Bożej z Lourdes. We czwartek 13 dzień fatimski, nabożeństwo o godzinie 17. W piątek 14 wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego, męczennika. W sobotę uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Matki Boskiej Zielnej. Porządek mszy świętych w naszym kościele, jak w każdą niedzielę, z wyjątkiem wieczornej, ta będzie o 18. To też święto Wojska Polskiego. Są zaproszenia od starosty wołomińskiego, proboszczów parafii w Kobyłce i burmistrzów z powiatu na obchody 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Z tej okazji w Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie będzie wystawiona czynna wystawa Cud nad Wisłą za przyczyną Matki Bożej Łaskawej. A 15 sierpnia o godzinie 17 będzie pokaz filmu Maryja, Matka Papieża. Parafialny zespół Caritas prowadzi do końca wakacji zbiórkę artykułów szkolnych. Na stoliku z ołówkami włożona jest prasa katolicka. Dziękujemy za każdą troskę o utrzymanie Kościoła i za wszystkie ofiary na nasze prace modernizacyjne. Teraz poświęcimy chleb, pobłogosławimy, módlmy się. Boże, Ty sprawiasz, że ziemia rodzi zboże, z którego człowiek pracą rąk przygotowuje chleb dla podtrzymania swego życia. Ty objawiłeś swoją dobroć ludowi wędrującemu przez pustynię i zsyłałeś mannę na pożywienie. Pobłogosław ten chleb, który dzisiaj przynosimy. Sprawa, abyśmy dzieląc się tym chlebem, byli dla siebie dobrzy i z wszystkimi ludźmi żyli w jedności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Święty Michale, Archaniele, wspomnij z was. Wszystkiego bądź naszym obogonem. Pokorny o to prosimy.
1: A ty was niebieskim zastępem, szatana i innego wyzwa, które na skórę przyszłych w tym świecie krążą, pomocą Bożą stanąć człowieka.

kilka słów o pogodzie. Kolejny dzień, dziś odpoczywamy od upałów i bardzo dobrze, chociaż w Warszawie o tej porze mamy już 23 stopnie na termometrach, maksymalnie dziś będzie 25, jasne, piękne, słoneczne niebo. 24 stopnie za moment będzie w Legionowie, 23 stopnie w Nowym Dworze Mazowieckim, 22 w Pruszkowie, w Grodzisku Mazowieckim, w Otwocku również 23 kreski powyżej zera. Mam taką nadzieję, że Państwo dziś akurat nigdzie się nie spieszą. Może już po niedzielnej Eucharystii, a może Państwo dopiero rodzinnie się szykują do tego, by wziąć udział w mszy świętej. Pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy. Ewa Pietrzak, witam serdecznie i mówię Państwu niedzielne. Dzień dobry, zatrzymaj się z Radiem Warszawa. Znakomity duet na dobry początek naszego spotkania już teraz.

Radio Warszawa na 106,2 FM. Drodzy Państwo, tak patrzę na zegar, już mamy 12 minut po godzinie 11. Zatrzymaj się z Radiem Warszawa, tak przypominam. A czym będziemy żyć w tej godzinie? Między innymi nauczaniem papieża Leona XIV, a po godzinie 11.30 na naszej antenie Credo, Wyznanie Wiary, czyli katechezy księdza Mateusza Czubaka na naszej antenie.

0: 22 minuty po godzinie 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci. Technika i panowanie, wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty 90 i 91. Po przypomnieniu zasad, które rzucają światło na naukę społeczną Kościoła, pragnę teraz skierować spojrzenie ku niektórym wyzwaniom dotykającym szczególnie naszego sposobu przeżywania obecnego czasu. Biblijnym obrazem, który towarzyszy tym stronom, jest obraz budowli. Z jednej strony wieża Babel, gdzie wspólne dzieło kierowane jest zamysłem panowania, który ostatecznie prowadzi do dehumanizacji, z drugiej zaś ruiny Jerozolimy, odbudowywane kawałek po kawałku pod przewodnictwem Nehemiasza jako dzieło wspólnej odpowiedzialności. Jesteśmy wezwani, by postawić sobie pytanie o wielki plac budowy naszej epoki. Co właściwie wznosimy? Podczas gdy rozwój technologiczny szybko zmienia języki, relacje, instytucje i formy władzy, my wierzący możemy i powinniśmy wybrać, nad jakim projektem i w jakim duchu chcemy pracować, aby otaczać troską i doceniać wspaniałe człowieczeństwo, które zostało nam dane w darze. Nie chodzi o wybór dotyczący naszej przyszłości, lecz naszego teraźniejszego życia, ponieważ sztuczna inteligencja i inne nowe technologie już teraz należą do naszej codzienności. Towarzyszy mi przekonanie, że konkretny sposób przeżywania relacji społecznych w świetle Ewangelii nie jest ustalony raz na zawsze, lecz pozostaje zadaniem powierzonym wspólnocie chrześcijańskiej z pokolenia na pokolenie. Pod przewodnictwem Ducha Świętego Kościół pozwala się oświecać Słowu, aby odczytywać znaki czasu i z twórczą odwagą poszukiwać nowych dróg, dzięki którym relacje między osobami i narodami stawałyby się coraz bardziej zgodne z wymogami Królestwa Bożego. Dlatego zachęcam wszystkich, a w sposób szczególny wiernych świeckich, aby nie bali się konfrontować z rzeczywistością, by umieli wzajemnie się słuchać i z mocą podejmowali własną odpowiedzialność za budowanie społeczeństwa

0: ofiary.
1: Credo. Wierzę, ale czy rozumiem? Jak przełożyć najważniejsze prawdy naszej wiary na życie codzienne, wyjaśnia ksiądz Mateusz Czubak.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy w kolejnej audycji. Tym razem artykuł dotyczący Ducha Świętego. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. Trzecia część Credo kieruje nasze spojrzenie ku osobie Ducha Świętego. Ilekroć wyznajemy wiarę w Ducha, otwieramy się na tajemnicę, która przenika wszystko, co żyje. Duch nie da się zamknąć w żadnych definicjach. Jest tchnieniem, ruchem, obecnością. Jest wiatrem, którego nie można zatrzymać. Ogniem, który nie spala, lecz przemienia i oczyszcza. W nim Bóg staje się bliski, cichy, ukryty, a zarazem wszechobecny i przenikający wszystko, co istnieje. To On sprawia, że życie duchowe nie jest teorią, lecz doświadczeniem miłości samego Boga. Duch Święty jest dla duszy tym, czym oddech dla ciała. Tuż przed swoim odejściem z tego świata Jezus zmartwychwstały zapewnił uczniów: oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Była to obietnica, która dojrzewała w sercu Boga od dawna. Jej wypełnienie przyszło w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy apostołowie trwali na modlitwie w Wieczerniku razem z Maryją. Wtedy Duch Święty zstąpił i napełnił wszystkich obecnych. Ale Duch Święty nie pojawił się dopiero wtedy. Już od pierwszych stron Biblii czuwa Jego delikatne poruszenie. To On unosił się nad wodami, czule doglądając rodzącego się świata. To On tchnął w nozdrza człowieka oddech życia. Od tamtej chwili wszędzie, gdzie jest życie, tam jest Duch Ożywiciel. A gdy człowiek zagubił się pośród własnej wolności, Duch nie odszedł. Wędrował przez dzieje, przemawiając przez proroków, przez sny, przez płonące serca. Bóg obiecał przez usta Joela, że nadejdzie dzień, w którym wyleje swego ducha na wszelkie ciało. Kiedy więc nadeszła pełnia czasów, Bóg wszedł w historię ludzką najcichszym z możliwych sposobów. Anioł powiedział Maryi: Duch Święty zstąpi na ciebie, moc Najwyższego osłoni cię. Tak rozpoczęło się nowe stworzenie, nie z prochu ziemi, ale z tchnienia ducha. Syn Boży przychodzi na świat dzięki duchowi, który daje życie. Prorok Izajasz zapowiadał Mesjasza, na którym spocznie duch pański. I gdy Jezus stanął w synagodze w Nazarecie, rozpoczął swoją publiczną działalność słowami: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał. Te słowa nie były już tylko proroctwem. One stały się wydarzeniem. Dziś spełniły się te słowa, ogłosił Jezus. Od tego dziś rozpoczęła się historia nowego człowieka, napełnionego Duchem Świętym. Zanim odszedł do Ojca, Jezus obiecał, że Duch pozostanie z nami na zawsze. Nie w postaci widzialnej, ale jako pocieszyciel, przyjaciel duszy, przewodnik w ciemności, świadek prawdy ukrytej w głębi serca. To On uczy nas rozpoznawać Chrystusa w tym, co kruche i codzienne. To On przypomina, że Ewangelia nie jest martwym wspomnieniem, ale żywym tchnieniem Boga w świecie. Jego działanie nie jest przeszłością, ale teraźniejszością i przyszłością stworzenia. Bóg oddycha w świecie przez swojego ducha. On jest życiem Boga w nas, boskim powiewem przychodzącym z pomocą naszej słabości. Jezus mówi: ja będę prosił Ojca, innego pocieszyciela dawam, aby z wami był na zawsze. Ten inny pocieszyciel, paraklet, nie przychodzi, by zastąpić Chrystusa, ale by kontynuować Jego dzieło w sposób niewidzialny, ale realny. W Duchu Świętym Chrystus nie odchodzi, ale pozostaje na zawsze. W mocy słowa i sakramentów, w miłości, która rozlewa się w sercach. Duch jest pamięcią Boga w nas, łagodnym światłem wydobywającym sens nawet z cierpienia, adwokatem, który broni nas nie przed Bogiem, lecz przed własnym zwątpieniem. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości i w tej pokornej bliskości objawia się Jego prawdziwa moc. Czym jest dusza dla ciała, tym Duch Święty dla ciała Chrystusowego, którym jest Kościół, powie święty Augustyn. Tak jak dusza ożywia ciało, tak Duch daje życie Kościołowi od wewnątrz. Bez Ducha Kościół byłby zbiorem struktur i praw. Z Duchem staje się żywym organizmem, wspólnotą serc, w której Bóg mieszka. Duch Święty jednoczy różnorodność charyzmatów i posług, udzielając darów, aby służyły wspólnocie. nie jest duchem jednolitości, ale komunii. Jego obecność nie niszczy granic, lecz przemienia je w mające w miejsca spotkania. Pismo Święte ukazuje działanie Ducha przez symbole: wodę, ogień, olej, obłok, gołębice. Każdy znak przemawia do serca inaczej, a wszystkie prowadzą do tej samej prawdy. Duch Święty jest obecnością, która przenika i przemienia. Woda oczyszcza i daje życie, ogień rozpala, olej leczy i namaszcza, obłok osłania i wprowadza w tajemnicę, gołębica przynosi pokój. To jest język Boga, delikatny, nie narzucający się, ale potężny w skutkach. Duch przychodzi z wnętrza Trójcy, czyniąc Boga bliskim i królującym w sercu człowieka. Duch Święty jest Panem, Kyriosem i Ożywicielem. To znaczy, że jest Bogiem, tak jak Ojciec, Syn. Duch Święty jest wielkim darem zmartwychwstałego Chrystusa, który otwiera nasze serca i umysły na wiarę w Jezusa. Duch Święty rozwija w nas życie duchowe, przemienia lęk w odwagę, smutek w nadzieję, śmierć w życie. W Nim wszystko może stać się nowe. Jego obecność objawia się w łasce uświęcającej, cnotach teologalnych, wiary, nadziei, miłości, darach i charyzmatach. Duch uczy nas patrzeć oczyma Chrystusa i żyć Jego życiem. Jego owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, czystość, skromność, wstrzemięźliwość. Wszystkie te owoce są świadectwem życia w zjednoczeniu z Nim. Nie trzeba czekać na pięćdziesiątnicę. Duch przychodzi każdego dnia w dobrych natchnieniach, w głosie sumienia, w modlitwie, w spotkaniu z bliźnim. Wystarczy taki prosty akt woli. Przyjdź, Duchu Święty. On nie odrywa nas od codzienności, lecz ją napełnia Bogiem, przemieniając serce, by rozpoznało Jego bliskość. Nie mówi nam, co mamy robić, tylko kim mamy być, kim mamy się stawać. Na koniec warto postawić sobie pytanie: kim jest dla mnie Duch Święty? Czy jest dla mnie przyjacielem, przewodnikiem, pocieszycielem? A może jest kimś odległym, wielkim, nieznanym? Otwórzmy więc nasze serca na Jego obecność. Pozwólmy, by Duch Święty odnowił w nas dar dziecięctwa Bożego, by uczynił nas ludźmi modlitwy, pokoju i nadziei, którzy niosą światło tam, gdzie panuje ciemność. Duchu Święty, Panie i Ożywicielu, Ty, który jesteś oddechem Ojca i Syna, tchnij w nasze życie swój pokój. Naucz nas żyć, kochać i wierzyć tak, aby w każdym geście, w każdym słowie odbijało się piękno Twojej obecności.
0: Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: pozdrowienia i nauczania, które przygotował na dzisiejsze południe. Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. Ewangelia mówi nam dzisiaj o Jezusie, który na Jeziorze Galilejskim przychodzi do uczniów pośród burzy, krocząc po wodzie. Po cudzie rozmnożenia chleba i ryb, nauczyciel przynagla swoich uczniów, aby wsiedli do łodzi i wypłynęli na jezioro, podczas gdy on sam udaje się na górę, aby się modlić. Daleko od brzegu uczniowie zostają jednak zdani na łaskę wiatru i z trudem posuwają się naprzód. Po doświadczeniu sukcesu, kiedy byli uczestnikami cudownego znaku, teraz stają się bezradni i przerażeni wobec groźby fal i przeciwnego wiatru. Pod koniec nocy Jezus przychodzi do nich po wzburzonej wodzie, a oni, przerażeni, biorą Go za zjawę. On jednak mówi do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Obecność Pana wszystko zmienia. Piotr potrafi nawet uczynić kilka kroków po falach w Jego kierunku. Potem jednak ogarnia go lęk, zaczyna tonąć, a Jezus go ratuje. Kiedy zaś nauczyciel wsiada do łodzi, burza ustaje, a wówczas z serc uczniów spontanicznie wypływa wyznanie wiary: prawdziwie Ty jesteś Synem Bożym. Aby dojść do tego wyznania, nie wystarczyło im być świadkami cudu, ani odnieść sukcesu w oczach ludzi. Musieli oni przejść przez doświadczenie własnej słabości i prawdziwie rozpoznać w niej obecność Boga. Tylko w ten sposób mogli naprawdę otworzyć oczy i otworzyć serce na Jego bliskość, odnajdując pokój nawet pośród burzy. Pewnego dnia, jakiś czas później, Jezus powie do nich: jeśli będziecie mieć wiarę, a nie zwątpicie, nawet gdy powiecie tej górze: podnieś się i rzuć w morze, tak się stanie. I właśnie tego doświadczyli na jeziorze. Pokój Chrystusa, który wcześniej modlił się na górze, dotarł do nich pośród szalejących wód. Ten cud uczy nas zatem czegoś ważnego. Przede wszystkim, abyśmy nie wynosili się z powodu sukcesów i nigdy nie przeceniali własnych sił, a zarazem, abyśmy nie popadali w rozpacz, nawet w chwilach ciemności, kiedy czujemy się bezradni wobec problemów i pomimo podejmowanych wysiłków, wydaje nam się, że zamiast iść naprzód, cofamy się. W każdej sytuacji Jezus nas nie opuszcza, jeśli z pokorą przyjmujemy Go do łodzi naszego życia, poprzez modlitwę, poprzez sakramenty i poprzez słuchanie Jego słowa. W Nim odnajdziemy pokój, odnajdziemy światło i siłę do naszej wędrówki. Niech Maryja pomaga nam żyć w ten sposób, z pełnym ufności zawierzeniem Bogu. Ona, która została nazwana błogosławioną ze względu na swoją wiarę. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
0: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
3: Gratia plena Dominus tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
0: A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.
3: Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Amen.
3: Pro fidelibus defunctis.
0: W intencji wiernych zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
3: Benedicat vos omnipotens.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: drodzy bracia i siostry,
0: I continue to follow with concern the tragic situation.
1: Z niepokojem nadal śledzę tragiczną sytuację w Sudanie, zwłaszcza w mieście Al-Ubaid. Wyrażając moją duchową bliskość ze wszystkimi mieszkańcami tego kraju, ponawiam mój apel do osób sprawujących władzę, aby zagwarantowano korytarze humanitarne dla ludności cywilnej. Jednocześnie wzywam wspólnotę międzynarodową do wspierania wszelkich wysiłków, które zmierzają do doprowadzenia do natychmiastowego zawieszenia broni. Módlmy się, aby Pan wspierał tych, którzy cierpią, aby przemieniał serca tych, którzy sieją przemoc i aby obdarzył wszystkich długo oczekiwanym pokojem. Wciąż napływają bolesne wiadomości o niewinnych osobach zabitych i rannych na Ukrainie i w Rosji. Mają miejsce kolejne tragiczne wydarzenia, a w zasadzie jest ich coraz więcej i powodują one coraz większą liczbę ofiar cywilnych, wśród których są także dzieci. Zapewniam o mojej bliskości wobec rodzin ofiar, wobec rannych i tych wszystkich, którzy cierpią z powodu trwającego konfliktu. W obliczu tak wielkiego cierpienia odnawiam mój gorący apel, aby przestrzegano prawa humanitarnego i aby po obu stronach doprowadzono do zaprzestania ataków i przestrzegania prawa humanitarnego, tak aby nie były już atakowane cele cywilne. Wojna prowadzi jedynie do kolejnych wojen i powoduje ogromne cierpienie. Nadszedł czas, aby przerwać spiralę przemocy i uczynić miejsce dla dyplomacji, dialogu, tak aby otworzyć drogę ku pokojowi. A teraz witam też także Was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów pochodzących z różnych krajów. Wśród tych pielgrzymów są też Polacy, co widzimy po flagach. W szczególny sposób pozdrawiam młodzież ze wspólnoty Świętej Marii Magdaleny z archidiecezji Mediolanu, którzy przybyli tutaj drogą pielgrzymkową Via Francigena ze Sieny do Rzymu, a także skautów z Jenny, którzy mieli swój obóz na wzgórzach wokół Rzymu. Pozdrawiam też młodzież z Pernumi, z diecezji Padwy. Obecność tak wielu grup młodzieżowych, którzy decydują się na to, by spędzić część swoich wakacji na spotkaniach formacyjnych i na budowaniu przyjaźni, jest znakiem przyjaźni, jest znakiem nadziei. Tak jak stało się to podczas spotkania młodzieży franciszkańskiej, z którą mogłem się spotkać, miałem tę radość w miniony czwartek w Asyżu. Wszystkim Wam, drodzy chłopcy i dziewczęta, którzy mnie słuchacie, pragnę przypomnieć, że w tych dniach kalendarz liturgiczny przedstawia nam wyjątkowe, niesamowite postacie świętych kobiet i mężczyzn. I zapraszam Was do tego, aby lepiej te osoby poznawiać. Są wśród nich wielki święty Dominik, założyciel zakonu braci dominikanów. Dziś wspominamy świętą Teresę Benedyktę od Krzyża, Edytę Stein, karmelitankę zamordowaną w Auschwitz i współpatronkę Europy. Jutro będziemy wspominali świętego Wawrzyńca, diakona Kościoła Rzymskiego. Pojutrze świętą Klarę z Asyżu, która porzuciła dostatnie życie, aby pójść za Jezusem ubogim i pokornym, idąc za wzorem swojego rodaka, świętego Franciszka z Asyżu. Drodzy młodzi, pozwólcie, aby zachwycili Was ci wyjątkowi świadkowie Ewangelii. Dziękuję wszystkim za Waszą obecność i dobrej niedzieli. Niech żyje papież, krzyczą zebrani na placu. Dzisiaj Ojciec Święty wyjątkowo długie pozdrowienia skierował do nas po modlitwie Anioł Pański, poruszając w niej kilka ważnych tematów, przede wszystkim te tematy międzynarodowe. Ojciec Święty odniósł się do tragicznej sytuacji, która nadal trwa w Sudanie, gdzie brakuje interwencji międzynarodowej, która doprowadziłaby do utworzenia korytarzy humanitarnych i zawieszenia broni. To właśnie o te dwa działania Ojciec Święty prosił wspólnotę międzynarodową i rządzących, a wszystkich zachęcił do modlitwy o osiągnięcie pokoju w tej części świata. Następnie Ojciec Święty nawiązał też do sytuacji na Ukrainie i w Rosji, gdzie ataki przyczyniają się do coraz większej liczby ofiar cywilnych. I tam również Ojciec Święty prosił o modlitwę, prosił o zakończenie walk, o to, aby zrobić miejsce dla dyplomacji i dialogu, aby otworzyć drogę ku pokojowi. A następnie Ojciec Święty zwrócił się do młodzieży, doceniając to, że młodzi ludzie decydują się na to, by część swoich wakacji poświęcić na pielgrzymki, na spotkania religijne i formacyjne. Zachęcił ich do tego, żeby przyglądali się, inspirowali postaciami świętych, których w tym tygodniu Kościół będzie wspominał, a dzisiaj jest to chociażby święta Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein, związana z Wrocławiem, tam się urodziła, tam ostatni raz była widziana przed męczeńską śmiercią w Auschwitz. Te wszystkie papieskie zaproszenia, te inspiracje mogą Państwo znaleźć sięgając do oficjalnych tekstów na stronie vatican.va, na stronie mediów watykańskich vaticannews.va/pl. A już teraz życzymy Państwu błogosławionej, dobrej niedzieli i zapraszamy w najbliższą środę o godzinie 10 na transmisję audiencji generalnej Ojca Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Zakończyliśmy transmisję modlitwy Anioł Pański z Ojcem Świętym Leonem XIV dzięki współpracy z portalem

Zatrzymaj się z Radiem Warszawa, 24 minuty po godzinie 12. Wiem, że wśród naszych radiosłuchaczy, oprócz tych osób, które rowerową drogę wybrały na pielgrzymowanie, prawda, albo rolki, albo w końcu piesza pielgrzymka, to są też i tacy, którzy stwierdzili, dobrze, idziemy dziś pociągiem albo własnym samochodem do Niepokalanowa, do Czerwińska albo na Jasną Górę, a ja tak zupełnie nieśmiało przypomnę, drodzy Państwo, że w ostatnią sobotę wakacji także jest taka akcja w parafii w parafii Bożego Miłosierdzia Świętej Faustyny, to jest Sanktuarium Świętej Faustyny, Żytnią do Nieba. Ja zapraszam tam serdecznie, ponieważ właśnie w tym sanktuarium są po prostu ślady świętych i Faustyny, i świętego Jana Pawła II, prawda, i kardynała Wyszyńskiego, no i Szczęsnego Felińskiego. Długo by o tym opowiadać. Wiadomości z życia Kościoła dziś o godzinie 12:30, a w nich między innymi o tym, w której parafii już dziś zagościło Jerycho Różańcowe. Oczywiście to wszystko ma związek z tym, że już 200 lat temu został założony przez błogosławioną Paulinę Jéricho żywy różaniec. Szczegóły o godzinie 12:30.

0: 12.30 na zegarze. Zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzek. Aby świat miał życie pod takim hasłem, papież Leon XIV uda się 25 września do Francji. Mówi Dorota Abdelmula, wiec z polskiej redakcji mediów watykańskich.
1: Leon XIV jedzie najpierw do Paryża, później do Lourdes, a następnie uda się do Metz, do rodzinnych stron czcigodnego sługi Bożego Roberta Schumana, współzałożyciela Unii Europejskiej, wielkiego orędownika chrześcijańskiej Europy. Te spotkania mają bardzo różny wymiar. To oczywiście będzie czas wspólnej modlitwy w katedrze Notre Dame, gdzie Ojciec Święty będzie przewodniczył nieszporom, na Placu de la Concorde, czyli jednym z tych największych placów miejskich w Paryżu, gdzie odprawi mszę świętą dla wszystkich wiernych. To będzie też stadion Saint-Denis, gdzie spotka się z młodzieżą.
0: Leon XIV jako drugi papież w historii po Janie Pawle II odwiedzi Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury UNESCO.

0: Nie zabraknie też spotkań w Instytucie Katolickim i Centrum Wsparcia Migrantów.
1: To jest na pewno bardzo ważna wizyta, dlatego że Francja jest jednym z tych krajów, w którym wiara katolicka bardzo ożywa i ożywa w sposób niespodziewany, bo często ci, którzy jako dorośli czy jako młodzi dorośli proszą dzisiaj o chrzest, to są ludzie, którzy nie pochodzą z rodzin katolickich albo pochodzą z rodzin, które świadomie gdzieś od wiary odeszły. To są też przedstawiciele innych wyznań, którzy jako dorośli przechodzą na katolicyzm, a więc jest to pewna nowa grupa, która się gdzieś u nas w kościele pojawia i która stanowi też taką olbrzymią siłę napędową, bo to są ci, którzy w dużej mierze też animują życie kościoła we Francji.
0: Wizyta Ojca Świętego we Francji potrwa 4 dni.
2: To są wiadomości z życia kościoła.
0: W Warszawie trwa Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Organy Archikatedry. Dziś w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela będzie można posłuchać koncertu pochodzącego z Niemiec Jurgena Benko. To bardzo utalentowany organista, mówi dyrektor tego festiwalu Przemysław Kapituła.
3: Jurgen Benko to jest taki organista niemiecki, dla którego mam wielkie poważanie, ponieważ to jest chyba jedyny muzyk, który w ogóle jak gra koncert, czy jak dwa koncerty, czy jak gra trzy koncerty, on nie zagra żadnej nuty niewłaściwej. On po prostu w ogóle się nie myli, co jest prawie nieosiągalne, ale on tak ma. I to nie wynika chyba z ilości ćwiczenia, tylko po prostu on tak ma, ta jego dokładność wrodzona.
0: Festiwal Organy Archikatedry każdego roku gości wirtuozów z całego świata. Impreza cieszy się sporą popularnością. Dzisiejszy repertuar to same organowe szlagiery.
3: Będzie grał Bacha, muzykę francuską i Guilmanta, pierwszą sonatę, symfonię, bo on już właśnie w tym stylu symfonicznym pisali.
0: Początek koncertu już dziś o godzinie 16:00. Patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawuje Radio Warszawa. Jerycho Różańcowe już dziś w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Gwizdałach. Jerycho Różańcowe, przypomnijmy, wpisuje się w obchody 200 lat od założenia przez błogosławioną Paulinę Jericho żywego różańca. Obejmuje ono swoim zasięgiem wszystkie parafie diecezji warszawsko-praskiej, ale także domy zakonne, instytuty kościelne oraz kaplice szpitalne. Każdego dnia w innym miejscu przez wstawiennictwo Maryi jest zanoszona całodobowa modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. A szczegółowy plan Jerycha Różańcowego na stronie diecezja.waw.pl.

43 minuty po godzinie 12, tak sobie śpiewamy, nucimy, przypominam Golec Orkiestra, jak Państwo chcieliby na przykład odwiedzić to miejsce, skąd pochodzi Paweł Łukasz Golcowie, to oczywiście Milówka. Zachęcam, polecam, piękne takie urocze miejsce, troszeczkę pod górkę się idzie, nie powiem, ale przyjemne mam wspomnienia związane z takim wyjazdem jeszcze chyba wakacyjnym, młodzieżowym, czy już wtedy byliśmy chyba studentami nawet i właśnie do tej Milówki wybraliśmy się. Ja tylko przypomnę słowa arcybiskupa Adriana Galbasa dotyczące tego, czy my potrafimy ogólnie odpoczywać i czy mamy prawo do odpoczynku. Wyjazd na wakacje, powiedział arcybiskup, jest lekcją pokory. Zresztą na stronie Kurii Arkidiecezji Warszawskiej powiedział, że unikanie odpoczynku może być oznaką pychy. Jeśli zostawię pracę, wszystko się zawali. Przed taką postawą przestrzega metropolita warszawski. No co innego, jak ktoś kocha swoją pracę, prawda? Jak nie przypadamy, to możemy zostawić, jechać na wakacje, odpoczywać. Tak? Relaks, wszystko na miejscu. Drodzy Państwo, żeby nie było, pozdrawiamy i diecezję warszawsko-praską, i archidiecezję warszawską, a wiem też, że są diecezje, które słuchają nas przez internet. Radio Warszawa Kompel, kochani, Was również serdecznie i gorąco pozdrawiamy, tylko napiszcie, gdzie nas teraz o tej porze tak dobrze słuchać.

0: No właśnie, Kim White z taką lekcją, być może także do młodzieży, ale do każdego z nas, never trust a stranger, czyli nigdy nie ufaj nieznajomym albo obcym. Za 2,5 minuty wybije godzina 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Country Club w Radiu Warszawa, audycja z muzyką country, folk i americano już od 23 lat na antenie.
3: A najnowsze wydanie Country Clubu już dziś o godzinie 17:05.
2: Duża porcja muzyki country i americany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
3: Zapraszają
2: Jerzy Głuszyk
3: i Maciek Świątek.
4: Kółko mam, rękawki też, materac i flaming.
5: Różowy, że aż oczy bolą.
4: A dla ciebie mam różowe okulary.
5: Ciekawe, kto ma nadmuchać tego flaminga.
4: Jarek, mógłbyś nadmuchać flaminga?
5: Okej, ale ja na nim będę siedział.
4: Z różem ci do twarzy.
5: Letni poranek z Radiem Warszawa.
4: Budzimy stolicę i okolice.
5: Od 7 do 10 zapraszają.
4: Siedząc na flamingu Jarek Wydra
5: i Weronika Ostrowska obok niego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Gość niedzielny.
1: W najnowszym Gościu Niedzielnym o grzechu pierworodnym, jednym z najbardziej zapomnianych albo błędnie rozumianych dogmatów, a także o tym, dlaczego ludzie nie wierzą w diabła.
0: Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Dzień dobry, tu Kacper. Na co dzień jako reporter jestem tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla nas wszystkich. Szukam dla Państwa ciekawych tematów, sprawdzam fakty i dbam o to, by każda informacja docierała do Was szybko i rzetelnie. Jednak ta reporterska misja jest możliwa tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeśli cenią Państwo naszą pracę i chcą, byśmy byli blisko ludzkich spraw, prosimy o wsparcie. Wystarczy odwiedzić stronę radiowarszawa.com.pl i wejść w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc daje nam siłę do działania. Dziękujemy, że tworzycie radio razem z nami.
3: Po reklamie.
4: Jeśli chodzi o temperatury, to dzisiaj są one idealne. 25 stopni o tej porze w Otwocku, 26 stopni w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim tylko 24, tyle samo w Ożarowie Mazowieckim. A jeśli chodzi o naszą ukochaną stolicę, to teraz mamy w Warszawie 24 stopnie, maksymalnie dziś będzie 25. Wiatr nam nie dokucza, cieszymy się piękną aurą. Minęła godzina 13, Ewa Pietrzak, witam serdecznie, dzień dobry. Na dobry początek tej godziny utwór, za który dostał nagrodę Grammy Phil Collins, a opowiada on o losie, trudnym losie osób bezdomnych i zachęca do refleksji nad tym, że prawie każdy z nas ma lepszą sytuację życiową.

0: 8 minut po godzinie 13. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy. Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają Radio Warszawa. Dziękujemy także za wspólną modlitwę i za to, że są Państwo z nami już od tylu lat. A już teraz audycja Weroniki Ostrowskiej, Spojrzenie Ojca.
1: Spojrzenie Ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
2: Chyba Maryję warto zaprosić do tej rozmowy o sensie.
3: Ale przede wszystkim Boga Ojca.
2: Bo to On widzi sens wszystkiego. Tak. Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego razem z nami ponownie. Pani Aniu, sens życia to jest taki temat kaliber duży. Nieprosty.
3: Witam serdecznie. Rzeczywiście wielu ludzi zmaga się z tym, po co ja żyję na świecie. Nieraz są takie sytuacje, które usprawiedliwiają to pytanie. O sensie życia ksiądz prymas najwięcej mówił do młodzieży, do młodych ludzi. Mówił kiedyś taki dialog z Chrystusem Eucharystycznym, jak Chrystus mówi do człowieka, mówi, że jesteś niegodny. Jak to jesteś niegodny? To mój Ojciec ciebie chciał. To o tobie rozmawialiśmy w Radzie Trójcy Świętej, kiedy cię jeszcze na świecie nie było. Jesteś naszym umiłowaniem. I mówił, że żeby zrozumieć sens życia, trzeba sięgnąć daleko, do myśli Bożej. Miał na myśli tutaj przede wszystkim to, że człowiek na ziemi nie jest przypadkiem. Nie jest kimś niechcianym, nie jest ciężarem za kogoś. Że każdy z nas jest owocem miłości Boga. A wystarczy, że popatrzymy na siebie. Każdy człowiek jest inny. I to nie tylko z tych ludzi żyjących teraz. Te miliardy, miliardy ludzi. Człowiek się nie powtarza. Bo nie powtarza się ta mądrość Boga. I to jest podstawa, to jest sens. Chciał nas Bóg. Bóg znał nasze imię jeszcze zanim przyszliśmy na świat.
2: Często jest trudno uwierzyć w te słowa, które pani mówi. Że Pan Bóg mnie chciał, że nie jestem na tym świecie przypadkowo. Może na tym się na razie zatrzymajmy. To naprawdę tak jest, że my tu nie jesteśmy przypadkiem?
3: Z pomocą tutaj przychodzi nam wiara. Życie bez wiary, bez odniesienia do Boga, właściwie jest życiem bez adresu, bez oparcia, bez fundamentu. I wtedy trudno odpowiedzieć na pytanie, po co żyje człowiek? Pamiętam taki moment, kiedy mi się wszystko zachwiało po śmierci księdza prymasa. I tak szłam akurat wtedy w procesji, w uroczystość serca Jezusowego za Najświętszym Sakramentem i sobie myślę, właściwie po co ja żyję? I jakby mi się wyświetliła taka odpowiedź z katechizmu. Człowiek żyje po to, żeby Pana Boga znał, miłował i wiernie Mu służył.
2: Prosta odpowiedź.
3: Mam po co żyć, żeby Boga znać, miłować i Jemu służyć. Ale jak znaleźć ten sens bez wiary, nie wiem. Nie wiem, nie umiałabym go znaleźć.
2: Jeżeli mówimy o sensie, Pani też powiedziała o tym, myślę, że to jest doświadczenie dzisiaj też wielu osób. Czuje się nieużyteczne. I wielu ludziom, czy to starszym, czy takim, którzy przebywają w szpitalach, może nie mogą w danym momencie pracować, świat powie, jesteś nieużyteczny i oni mogą wtedy poczuć, to może ja jestem ciężarem dla moich bliskich, może ja jestem ciężarem dla tego świata, może lepiej, żeby mnie tu nie było. Co ksiądz prymas powiedziałby takim osobom?
3: Osobom, którym wydaje się, że już są nieużyteczne wtedy, kiedy nie mogą pracować, ksiądz prymas odpowiedziałby zapewne, że życie ludzkie ma sens nie przez to, ile wypracujemy, ale przez to, że jesteśmy, przez to, że chciał nas Bóg, przez to, że idziemy do Boga. A wydaje mi się, że powiedziałam tak, że bez wiary to nie widziałabym sensu życia, że każdy człowiek ma wszczepioną w sercu to pragnienie Boga, nawet nieuświadomione. Ten instynkt życia. Instynkt życia to jest pragnienie więzi z Bogiem, bo On jest życiem. I widzimy to w jakichś plemionach, które nie znały jeszcze Boga prawdziwego, a każde plemię miało jakieś odniesienie do sił wyższych. Szukało czegoś poza kręgiem naszego ludzkiego życia. Dlatego sens życia człowieka jest w tym, że jesteśmy, w tym, że Bóg nas chciał. A cierpienie, mówił to ksiądz prymas często do chorych, cierpienie ma ogromny sens. Przypominał to, co też święty Maksymilian mówił do tych, którzy byli chorzy w jego wspólnocie, że wy jesteście na pierwszej linii frontu. Cierpienie oddane Bogu ma najgłębszy sens. Zawsze tak sobie myślę, 30 lat Pan Jezus uświęcał codzienność. 30 lat uświęcał pracę. 3 lata nauczał. A zbawienie przyszło głównie w 3 dni Jego męki.
2: W tym cierpieniu.
3: W tym cierpieniu. Cierpienie dla nas ludzi, nie ukrywam, pozostaje tajemnicą. Że skoro Bóg stał się człowiekiem, spodziewalibyśmy się, że On teraz zlikwiduje cierpienie i w ten sposób zlikwiduje skutki grzechu pierworodnego. A On to cierpienie bierze na siebie. On w to cierpienie wchodzi. To jest tajemnica. Myślę, że zrozumiemy ją dopiero po tamtej stronie. Dlatego tak naprawdę tylko z Bogiem możemy zrozumieć i udźwignąć cierpienie.
2: Dzisiaj w naszym myśleniu czasami pojawia się takie coś, że o życiu, które dopiero się zaczyna, myślimy jako o ciężarze, którego rodzice nie będą w stanie udźwignąć. Ksiądz prymas bardzo mocno mierzył się z tematem, który także dzisiaj jest niestety aktualny, z tematem aborcji. Co zrobić, żeby zobaczyć tę wartość życia? Żebyśmy my też, jako ludzie wierzący, potrafili stanąć w obronie tego życia, bo ksiądz prymas był tutaj bezkompromisowy.
3: Żeby stanąć w obronie życia, to przede wszystkim trzeba uznać, że ta maleńka kruszyna w łonie matki już jest człowiekiem, że z niej nie wyrośnie słoń ani tygrysek. Z tego maleństwa wyrośnie człowiek i on w zalążku już ma wszystkie cechy człowieka. Bo często kobietom się wydaje, ja mam prawo do mojego ciała. Tak, ale to maleństwo we mnie też ma prawo do życia. Ono jest odrębnym bytem i w imię mojego szczęścia nie mam prawa uśmiercić tego bytu. Ksiądz prymas mówił, co może człowiek zrobić wobec nienarodzonego człowieka. Może przerwać jego dzieje, ale go nie unicestwi. Bo skoro człowiek zaczął istnieć, już będzie istniał zawsze. I ten człowiek w Bogu, to życie, które się zaczęło, które ma moc Boga, będzie żył jako człowiek. I mówi ksiądz prymas wstrząsająco i stanie kiedyś w obliczu Boga wobec tych, którzy przerwali jego dzieje, wobec lekarza, wobec matki i odważnie mówił, to jest zabójstwo. To się nazywa aborcja, ale to jest zabicie człowieka. Dlatego przestrzegał, że nikt nie ma prawa, tylko Bóg. I nikt nikomu nie ma prawa na to pozwolić. Gdyby ktoś nadał takie prawo, nie wolno z tego prawa korzystać. Bo prawo to jest przeciwko prawu Bożemu. Nie zabijaj. W imię czego byli sądzeni hitlerowcy? przestępcy II wojny światowej. Prawo ich cywilne nakazywało im zabijać. Nie zabijaj, jest prawem naturalnym, jest prawem Bożym i ono jest najważniejsze, które po prostu stawia nas na baczność wobec drugiego człowieka, nawet najsłabszego. Ksiądz prymas mówi, choćby był przestępcą, choćby leżał w błocie, nie przestaje być człowiekiem, bo w tym błocie Bóg zgubił najcenniejszą perłę swojej miłości. Błoto można oczyścić, a perła zostanie.
2: To teraz może zadam trudne pytanie, ale mogą słuchać nas też takie osoby, które w swoim życiu mają za sobą no właśnie to zabójstwo, czyli aborcję. Czy są rodzicami takiego dziecka, czy byli też w rodzinie i nie sprzeciwili się tej sytuacji? Dla takich osób jest nadzieja? Jest powrót do miłości, do Boga?
3: Bóg jest miłosierdziem. Dla każdego jest powrót do Boga. Teraz taką szczególną pomocą, zwłaszcza dla matek, które często nie mogą sobie poradzić z tym problemem poaborcyjnym. Taka moja koleżanka ze studiów mówiła mi, wiesz, nie mogę sobie poradzić, bo to dziecko krzyczy za mną. I wtedy pomogła mi pójść do spowiedzi i to, że tak powiem, w dużej mierze złagodziło ten jej ból. A więc modlitwa, relacja z Bogiem, relacja z tym dzieckiem, które żyje w Bogu, żeby wybaczyło, że nie było mu dane przyjść na świat. Ale też teraz takim ważnym sposobem na tą mękę jest adopcja dziecka poczętego. Bardzo powszechna w Kościele, kiedy się bierze pod opiekę jakieś dziecko, które jest w takim niebezpieczeństwie i modli się przez 9 miesięcy za to dziecko, żeby się urodziło. Albo pomóc komuś, kto ma podobny problem. Modlić się nie tylko za dziecko, o którym nie wiemy, tak jak w tej adopcji poczętego dziecka, ale nieraz za to dziecko, o którym wiemy w naszym najbliższym otoczeniu. No ale przede wszystkim wiara, że Bóg jest Ojcem życia i Bóg jest w stanie wszystko przebaczyć. Kobiety najczęściej popełniają ten grzech w nieświadomości. Nie mają świadomości, że to jest zbrodnia, że to jest zabicie człowieka. Wydaje się, to jest rozwiązanie mojego problemu. Ale gdyby wiedziały, że to już jest człowiek, myślę, że przynajmniej połowa kobiet nie odważyłaby się na to.
2: To może potrzeba nam większej odwagi lekarzy, większej odwagi naukowców, żeby mówili, jak jest naprawdę, a nie nazywali dziecko, które jest w łonie mamy, ziarenkiem, fasolką czy płodem.
3: Tak, potrzeba odwagi właśnie tych, którzy o tym decydują, ale też potrzeba takiej odwagi społecznej, kiedy widzimy, że ktoś się łamie, umieć to powiedzieć, bo był taki czas. Moja koleżanka, która była ginekologiem, musiała zmienić specjalność, bo nie chciała robić aborcji, ale była świadkiem, jak przy gabinetem siedziały kobiety i mówiły różaniec, żeby się zabieg udał, bo to się nazywało zabiegiem. I często właśnie ten dramat, ta zbrodnia wynika z nieświadomości. Głośne są słowa tych kobiet, które domagają się tej wolności dla nas kobiet, a zapominają o tym, że uderzają w wolność człowieka, którego nosimy. Poza tym myślę, że jest to największe wynaturzenie kobiety, bo kobieta jest przez Boga stworzona do przekazywania życia. Żaden mężczyzna nie urodzi dziecka. Jest to naprawdę wyposażenie od Boga. Kobieta jest stworzona, żeby być matką. I odwrócenie tego powołania, tej misji, tej istoty kobiecości jest strasznym dramatem dla kobiety. Modlitwa za te kobiety, pomoc im. Bo czasami opinia, czasami lęk przed oceną innych ludzi, czasami, no niestety, pokusa wygodnictwa zwycięża, a zapomina się o tym, że to już jest człowiek.
2: Co ksiądz prymas powiedziałby takiej kobiecie, która się waha? Jak próbowałby ją przekonać do tego, żeby to dziecko, które jest w niej, żeby mogło żyć, żeby nie miała wątpliwości, że to jest najcenniejszy Boży dar?
3: Przede wszystkim starałby się otoczyć ją opieką. Jako jeden z pierwszych ksiądz prymas zadbał o to, żeby w archidiecezji warszawskiej był dom samotnej matki. Żeby ta matka, nieraz wykluczona z domu, z rodziny, mogła gdzieś spokojnie urodzić, a nawet potem oddać dziecko do adopcji. Teraz są jeszcze okna życia. Powiedział, żeby przede wszystkim broniła się przed skrwawieniem swojego serca, swojego macierzyństwa, swojej matczynej istoty. Broniłby nie tylko tego dziecka, które jest w niej, ale broniłby samej tej kobiety, żeby obronić jej godność. I na pewno radziłby jej, żeby zaufała Bogu, że Bóg przyjdzie z pomocą, że jeżeli wychowała dwoje, to wychowa jeszcze jedno.
2: Myślę też o ojcach, którzy też są w tym doświadczeniu i często mówi się o tym, że potrzeba jest ze strony mężczyzn odpowiedzialności za rodzinę, za dom. Czy możemy powiedzieć, że takim sensem życia dla mężczyzny może być ta odpowiedzialność za życie, które się poczęło?
3: Tak, ksiądz prymas mówił, tak jak dla matki sensem jej istoty jest macierzyństwo, tak dla mężczyzny ojcostwo. To jest dopiero dojrzałość. Czy ojcostwo fizyczne, czy ojcostwo duchowe, ale ojcostwo. I do kapłanów ksiądz prymas mówił, nie bójcie się być ojcami. Bo niektórzy się boją i biorą tylko to powiedzenie, nikogo nie nazywajcie waszym ojcem. A w tym powiedzeniu chodzi o to, że każde ojcostwo jest z Boga, że człowiek nie może sobie przypisać tej ogromnej wartości, bo całe to twórcze ojcostwo pochodzi z Boga. Ale odcięcie się od ojcostwa jest ogromnym zubożeniem człowieczeństwa. Tak jak od macierzyństwa kobiety, tak od ojcostwa mężczyzny. Bardzo potrzebna jest ta odpowiedzialność. Jest ta odpowiedzialność, że kobieta nie jest tylko przedmiotem użycia,

0: go zaczęłyśmy, jeżeli słucha nas ktoś, kto nie widzi sensu swojego życia, jak go może odnaleźć na nowo? Pani mówiła też o tym, że jak Pani Panu Bogu takie pytanie postawiła, to Pan Bóg dał jasną odpowiedź.
1: Tak, myślę, że przede wszystkim prosić Boga, prosić Matkę Bożą, która nam przybliżyła niepojętego Boga, który wydaje nam się daleki, prosić Chrystusa właśnie o światło, o takie przekonanie, że jeżeli nikomu nie jesteśmy potrzebni, to zawsze jesteśmy potrzebni Bogu. Jeżeli nam się wydaje, że nikt nas nie kocha, kocha nas Bóg i to miłością tak ogromną, że swojego Syna wydał na mękę, swojego Syna przysłał na świat, żebyśmy my mogli żyć. Czasami popatrzenie na krzyż, na tą miłość Boga do nas, przywraca sens życia. Modlitwa, zawołanie do Boga. Często ludzie udręczeni nałogami, czy ludzie nieuleczalnie chorzy, którzy się zwrócą do Boga, odnajdują ten sens życia. Jest to też wyzwanie dla otoczenia, żeby przy takich ludziach stanąć, nie zostawić ich samych. Bo Bóg działa też przez ludzi i cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili, żeby nikogo nie potępić, nie zostawić bez opieki. Jesteś samotny, nieuleczalnie chory, w bloku, w kamienicy. Nie zostawić tylko urzędom, ale odwiedzić takiego człowieka, zainteresować się, może zrobić zakupy, może chwilę porozmawiać. To jest też nasza odpowiedzialność.
0: I to są bardzo ważne słowa. To, o czym dzisiaj mówiłyśmy, to wszystko jest nasza odpowiedzialność i w tym sensie losy świata i każdego z nas są w naszych rękach. Tymi rękami możemy zmieniać świat.
1: Tak, tymi rękami i sercem. Sercem, które ufa Bogu i które kocha ludzi.
0: Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego była razem z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
2: I mam dla Państwa ważną informację. Ta rozmowa jest dostępna na naszym kanale na YouTubie.
3: Wciąż pytasz, czemu życie nie płynie spokojnie jak sen? Czy trudniejszą drogą dni już minione, czy to, co przed tobą, jak statek z papieru na oceanie, musisz wbrew wichrom

dobrem za zło. Czy w ciemnej dolinie nie zaznasz lęku i zachowasz imię? Jak płomień zapałki uparcie się tli, nie trać nadziei do końca swych dni.

piękne, znakomite męskie granie, orkiestra z utworem Początek oczywiście. Ja myślę, że Państwo bardzo szybko rozpoznali tutaj te męskie wokale, szczególnie głos Cortaza przypadł mi do gustu. Ważna informacja związana z upamiętnieniem papieża Polaka. Ciekawa jestem, czy Państwo o tym już słyszeli. Otóż Narodowy Bank Ukrainy wyemituje w 2026 roku pamiątkową monetę poświęconą świętemu Janowi Pawłowi II z okazji 25. rocznicy jego wizyty na Ukrainie. No i prezes banku Andrzej Pyszny podkreślił, że papież odegrał ważną rolę zarówno w umacnianiu europejskiej tożsamości Ukrainy, jak i w budowaniu polsko-ukraińskiego pojednania. Z kolei ambasador podkreślił znaczenie polskiej pomocy dla Ukrainy po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku. Z wdzięcznością wspomniał między innymi o geście polskiej ambasady przy Stolicy Apostolskiej, która od pierwszych dni wojny wywiesza na swojej siedzibie flagę ukraińską.

Za 9 minut przywitamy godzinę. No tak liczę, 14, dobrze mówię. Uwaga, uwaga, pani Agnieszka i pani Klara słuchają nas. Słuchają nas wytrwale, mieszkają na Brudnie. Albo przynajmniej o tej porze są na Brudnie, tak? A na Brudno to za trudno. Pozdrawiamy panie serdecznie i gorąco. Mam nadzieję, że już niebawem pyszny niedzielny obiad i jakieś ciekawe plany. A propos planów, to państwo wiedzą, że ja tak staram się raz w roku pojechać rodzinnie do Niepokalanowa, bo tak, albo święty Maksymilian Maria Kolbe 14 sierpnia, albo 15 sierpnia, też uroczystość tutaj Matki Bożej. I dopiero po tylu latach dowiedziałam się, że 6 sierpnia rozpoczęła się już nowenna do świętego Maksymiliana Marii Kolbego, męczennika, który zapisał się w historii przede wszystkim heroiczną decyzją o dobrowolnym oddaniu życia za współwięźnia w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

0: za nas.
1: A to był Mieczysław Szcześniak.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja i jak ja jego potraktuję.
4: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9:15 i 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Masz cztery oblicza, a każde z nich wpływa na nasze życie. Sprawę omawia Piotr Wałdykowski, geograf i przyrodnik w artykule Co to jest susza? Czy da się w ogóle wyrazić tajemnicę Boga? Zastanawia się ksiądz Sylwester Gaworek w artykule Między milczeniem a słowem. Dlaczego mimo wysokiego PKB mamy tak niskie dochody? Odpowiada profesor Kazimierz Dadak w tekście Gospodarka a poczucie zadowolenia.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
7: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
8: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: O reklamie.
1: U mnie tutaj w studiu otwarte jest okno. Nie zmarzniemy dzisiaj. Jest idealna pogoda, jak Państwo jeszcze planują na przykład dzisiaj jakąś dłuższą wędrówkę, może pielgrzymkę ze swojej parafii do innego sanktuarium, to polecam. 25 stopni o tej porze w Warszawie, po 16 będzie na moment dosłownie 26. Jeżeli chodzi o inne miejsca, na Mazowszu to 25 stopni w Tulejówku, w Ożarowie Mazowieckim i Chotomowie. Minuty po godzinie 14. Ewa Pietrzak, witam serdecznie, pozdrawiam Państwa słonecznie. Najczęściej są pytania o to, a ile stopni o tej porze jest nad morzem? Czy w końcu polskie morze, tam nie ma deszczowej aury, nie wieje i nie pada? 22 stopnie w Dębkach, 24 stopnie w Krynicy Morskiej, czyli idealnie. A teraz taki młody, charyzmatyczny, uśmiechnięty Oskar Cyms na dobry początek tej godziny.

0: dalej sierpień miesiącem trzeźwości.
1: Sierpień miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Uczymy się trzeźwego stylu życia. Kolejny dzień to nasza pielgrzymka do trzeźwości, do trzeźwego świata. Nasze wzajemne słuchanie. Słuchanie swojego serca, sumienia, rozumu, Boga, innych ludzi. Największym skarbem człowieka nie jest to, co posiada, ale to, kim się staje. Każdy człowiek otrzymuje w życiu coś, czego nie można kupić, zatrzymać, ani odzyskać, kiedy minie. Co to jest? Czas. Każdy poranek jest czymś niezwykłym. Jest kolejną pustą stroną, na której mogę zapisać dobre słowo, dobry gest, dobrą decyzję. Życie jest cudem, czymś niezwykłym. Przeżywamy je w sekundach, minutach i godzinach. Żyjemy w czasie, a jednak często żyjemy tak, jakby życie było czymś oczywistym, jakby nigdy się nie kończyło. Budzik dzwoni, wstajemy, wykonujemy obowiązki, biegniemy od zadania do zadania i nagle po latach pytamy, kiedy właściwie minęło moje życie. Nie chodzi o to, aby żyć w ciągłym strachu o przemijaniu. Chodzi o to, aby żyć świadomie. Nie jesteśmy automatami do wykonywania zadań. Jesteśmy osobami, które potrzebują spotkania, relacji, dobra, piękna. Trzeźwy styl życia zaczyna się od przebudzenia, od chwili, kiedy człowiek przestaje żyć jak automat. Zaczyna pytać, dokąd biegnę, czy naprawdę muszę biec, czy moje życie prowadzi mnie do pokoju z ludźmi i z Bogiem, czy kocham ludzi, czy zauważam piękno, czy umiem się zatrzymać. Wielu ludzi odkłada to, co najważniejsze, niepowtarzalne, na później. Będę spokojny, kiedy skończę ten projekt. Będę szczęśliwy, kiedy wreszcie kupię dom. Będę miał czas dla rodziny, kiedy już nie będę miał tylu obowiązków. Ale życie nie dzieje się kiedyś. Życie dzieje się teraz, dziś. Oczywiście człowiek powinien mieć cele, powinien się rozwijać, pracować. Jednak mądrość polega na tym, aby nie poświęcić całej teraźniejszości dla niepewnego jutra. Można zdobyć wiele rzeczy, a jednocześnie stracić to, co najważniejsze. Można mieć dom, ale nie mieć w nim z kim porozmawiać. Można mieć sukces zawodowy, ale nie mieć komu o nim opowiedzieć. Można posiadać wiele, a nie umieć się tym cieszyć. Prawdziwe bogactwo człowieka nie zaczyna się od tego, co ma. Zaczyna się od tego, jak żyje, dla kogo żyje, z kim żyje. Pewien nauczyciel zapytał uczniów, co jest najważniejsze w życiu człowieka. Uczniowie odpowiedzieli, pieniądze, zdrowie, inni sukces. Ten nauczyciel powiedział, wszystkie te rzeczy są ważne, ale najważniejsze jest to, aby pod koniec życia móc powiedzieć, dobrze wykorzystałem czas, który otrzymałem. Bo człowiek nie żałuje zwykle tego, że nie miał więcej rzeczy. Częściej żałuje, że nie był obecny tam, gdzie był potrzebny. Że za rzadko mówił kocham, że za rzadko dziękował, że zbyt długo czekał na właściwy moment. Nie możemy zatrzymać czasu, ale możemy w nim przeżyć wartość. Najpiękniejsze chwile wyglądają zwyczajnie. Człowiek dojrzewa wtedy, gdy zaczyna bardziej cenić sens niż pozory. Każdy dzień jest małą częścią wieczności.

0: 25 minut po godzinie 14. Drodzy Państwo, zgodnie z obietnicą przenosimy się na pielgrzymi szlak, a jest z nami brat przewodnik, kleryk Norbert Paciorek, przewodnik Grupy Niebieskiej. Szczęść Boże, witamy ponownie.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Ile macie dzisiaj już w nogach kilometrów? Chodzi mi oczywiście o niedzielę.
1: Och, blisko 15 za nami.
0: Blisko 15. I co, czeka drugie 15, czy nie mówić o tym na głos?
1: Może nie mówić o tym na głos, ale najtrudniejsze za nami, bo wiem, dzisiaj mieliśmy dwa odcinki po piaskach i właśnie z nich wyszliśmy, więc chwała Panu.
0: Chwała Panu, wspaniale i znakomicie. Czy dzisiaj też w programie konferencja?
1: Tak, oczywiście.
0: A gdzie mieliście dzisiaj mszę świętą? Bo tak domyślam się, że... A może dopiero zmierzacie? Nie, mieliście już mszę świętą dzisiaj, prawda?
1: Właśnie, właśnie. Mieliśmy dzisiaj już mszę świętą, to było centrum naszego dnia. I odbywała się ona w sanktuarium świętej rodziny w Studziannej.
0: To tam...
1: Mówi się, że to połowa pielgrzymki, tak więc jedni się smucą, drudzy weselą.
0: A zapytam tak tutaj brata przewodnika, kleryka Norberta Paciorka, czy po drodze docierają inne osoby, bo słyszałem wśród naszych radiosłuchaczy, że będą jednak i są chętni.

0: pięknie, to macie naprawdę znakomity czas. Teraz tak, my pozdrawiamy oczywiście pątników, szczególnie tutaj grupę niebieską, ale nasz specjalny gość, czyli przewodnik grupy niebieskiej, może również pozdrowić słuchacza Radia Warszawa.
1: Serdecznie pozdrawiam. Miło mi znowu się z wami skontaktować i serdecznie jednocześnie proszę już za modlitwę, która miała miejsce i proszę jednocześnie o dalszą modlitwę. Na naszym szlaku jest ona bowiem bardzo potrzebna.
0: Pewnie, że tak. To możemy obiecać. Do usłyszenia z Panem Bogiem. Tak, drodzy Państwo, jesteśmy w takim błogosławionym miejscu, gdzie te relacje pielgrzymkowe codziennie na antenie Radia Warszawa są. Wczoraj były piaski, dzisiaj były piaski.

0: No mocne uderzenie. Callum Scott na antenie Radia Warszawa, 33 minuty po godzinie 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
4: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
5: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
1: Po reklamie.

0: Za 16 minut godzina 15.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 sierpnia 2025 roku. Święto Przemienienia Pańskiego podczas warszawskiej akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę.
3: Ci dwaj wielcy mężowie Starego Przymierza, Mojżesz i Eliasz, tak bardzo w stosunku do Pana Jezusa są pięknie posadowieni, to znaczy patrzą na Jezusa i widzą, tak to odczuwali, to co jest najistotniejsze w tej relacji. Wielki podziw, ogromny szacunek, zachwyt. Trzeba pamiętać, że to wejście w czas Nowego Przymierza nie było łatwe ani proste, żeby to wszystko zrozumieć. Przecież ci trzej zabrani przez Pana Jezusa to są synowie narodu wybranego, którzy całą swoją relację z Bogiem zbudowali na powadze Mojżesza, Eliasza i innych. Nie ma wątpliwości, że przez długi czas w sobie prowadzili ogromną walkę. Jak w tym wszystkim odnaleźć mistrza z Nazaretu? A może się mylimy? I teraz to jest coś nadzwyczajnego. Kiedy zobaczyli, że ci dwaj, na których jakby barkach spoczywała powaga Starego Przymierza, z zachwytem patrzą na Jezusa, zrozumieli, że to jest jedno, że to, co do tej pory przeżywali jako relacje z Panem Bogiem, co było ukształtowane na nauce Mojżesza i doświadczeniu prorockim Eliasza, to jest tylko początek, a oni mają ogromny przywilej poznać i pokochać Pana Jezusa, który wszystko im wyjaśni.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Taki piękny utwór na antenie Radia Warszawa za 2,5 minuty, godzina 15.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Dziwną mi Bóg dał łączność z konającymi. Nagle poznaję wewnętrznie i czuję ducha, który mnie prosi o modlitwę. Modlę się tak długo, aż zostanę uspokojona. Wielka pomoc dla konających jest w tej koronce. Często się modlę za poznaną wewnętrznie intencję. Zawsze się tak długo modlę, aż w duszy swojej doznam, iż modlitwa odniosła skutek. Szczególnie teraz, jak jestem tutaj, w tym szpitalu, to doznaję tej wewnętrznej łączności z konającymi, którzy w rozpoczęciu konania proszą mnie o modlitwę.

Miłosierny Jezu, zegary wybiły godzinę 3 po południu. Zostawiam na moment wszystkie sprawy, które pochłaniają moją uwagę, by zatrzymać się przy Tobie, rozpiętym na krzyżu. Chcę choć na chwilę zatrzymać się w tej właśnie godzinie, która nie jest tylko kolejną godziną dnia. To wyjątkowa godzina objawienia Twojej miłosiernej miłości, kiedy oddajesz swoje życie z miłości do mnie i do każdego człowieka. Nie jest ona tylko wspomnieniem czegoś, co dawno temu przeminęło. Ta godzina uobecnia się każdego dnia, teraz i w każdej Eucharystii, by wypełnić sensem nasze mijające godziny, dni i lata. Stojąc w duchu pod Twoim krzyżem, w tej właśnie godzinie, która pozornie wydaje się godziną największej ciemności, triumfu zła i grzechu, wyznaję w Tobie mojego jedynego Zbawiciela i Pana, bo oczyma wiary widzę, że jest to godzina Twojej chwały, godzina, która najpełniej ukazuje, że jesteś światłością, której nie może zgasić nawet największa ciemność. Nie mam roku w moim życiu i na świecie, którego nie mógłbyś rozświetlić. Nie ma grzechu, który nie mógłby być przez Ciebie odkupiony. Dlatego, Jezu umierający na krzyżu, przynoszę dziś do Ciebie historię mojego życia, bo nie ze wszystkim, co się wydarzyło, umiem sobie poradzić. Są bowiem godziny tak trudne i zbyt bolesne, by o nich myśleć. Są i takie, o których nie umiem zapomnieć, a cierpienie z nimi związane determinuje moje relacje, codzienność, wybory. Dla zasług Twej bolesnej męki proszę, abyś światłem swojej miłości rozproszył wszystkie mroki w mojej historii życia, abym swoją codzienność mógł przeżywać w Twojej światłości. W mojej modlitwie przynoszę do Ciebie także wszystkich ludzi pogrążonych w ciemnościach, którzy godziny swego życia przeżywają bez radości i sensu, aby i oni wyznali w Tobie swojego Zbawiciela i Pana.

0: Panie Jezu, powiedziałeś do siostry Faustyny: rozkosz mi sprawiają dusze, które się odwołują do mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia. Chcemy więc sprawić Ci radość i dlatego odwołujemy się do Twego miłosierdzia, prosząc o nie dla nas, naszych rodzin, Kościoła, Ojczyzny i całego świata. W sposób szczególny błagamy o Twe miłosierdzie dla ludzi zniewolonych przez grzechy i nałogi, żyjących z dala od Kościoła, bez sakramentów świętych, dla konających w grzechach ciężkich, aby mogli obudzić w sobie żal doskonały i choćby w ostatniej chwili skorzystać z Twego miłosierdzia. W swej dobroci pochyl się nad chorymi, cierpiącymi z powodu wojny, prześladowań, głodu, niedostatku i trudnych doświadczeń. Błogosław naszym rodzinom, wypoczywającym na wakacjach i rolnikom. Strzeż skarbu wiary w sercach dzieci i młodzieży, aby nie ulegała pozornym wartościom. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu w tym sanktuarium, a także w sercach pielgrzymów, słuchaczy rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych i internautów, którzy łączą się z nami w tej modlitwie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
0: i
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
4: Ewige Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden.
5: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas, cały świat.

Wysławiamy Cię, Panie, za miłosierdzie, które okazałeś nam w tej godzinie. Wielbimy Cię, Jezu, za każdy moment w naszym życiu, w którym objawiła się Twoja chwała i doświadczyliśmy owoców Twojego zbawienia. Dziękujemy za łaski i pokój, które spływają na nasze dusze z Twojego krzyża i za to, że przebaczasz nam więcej, niż ośmielamy się spodziewać. Zapraszamy Cię, Panie, do naszej codzienności, do kolejnych godzin, dni i lat naszego życia i uwielbiamy Twoje miłosierdzie.

0: Zakończyliśmy transmisję koronki do Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Bartosz Jarząbek.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędzli jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni.
2: Dzisiejsza Ewangelia jest przepięknym obrazem całego naszego życia. Sami doskonale wiemy, że przeżywamy w ciągu całego naszego życia wiele sztormów i wiele burz w postaci trudności, cierpień czy niezrozumienia. Te kryzysy, które nam towarzyszą, one nas nie definiują, one nas nie przemieniają. One są nam dane po to, żebyśmy nauczyli się, że nigdy w trudnościach nie jesteśmy sami. Nie możemy zapomnieć, że zawsze przy nas jest Chrystus, który wyciąga swoją rękę i mówi: nie bój się, razem damy radę. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga.

Mam wspomnienia osobiste związane z tym utworem. Angel, Sarah McLachlan na antenie Radia Warszawa. Pamiętam, że moja 2-letnia córka wkroczyła tutaj do studia i wtedy redakcyjna koleżanka Magdalena właśnie tę piosenkę jej zadedykowała, no nazywając ją po prostu aniołem takim. Jeżeli mają Państwo ochotę na przeczytanie ciekawej lektury dotyczącej Italii, to ja teraz wręczam książkę księdza profesora Kaweckiego właśnie dotyczącą podróży po Włoszech. Czekam na SMS 7248 7248 rw. Proszę pisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem, oczywiście skarby, koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy z VAT-em.

42 minuty po godzinie 15. Przypominam, drodzy Państwo, że także dzisiaj, uwaga, kierowcy, pasażerowie komunikacji miejskiej, piesi, rowerzyści muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w rejonie Wisłostrady i warszawskich mostów. Zmiany związane są z próbą przelotu samolotów przed defilatą z okazji Święta Wojska Polskiego. Nawet dostałem dzisiaj taki telefon. Co się dzieje, że tak latają, a to są te próby dopiero, tak? Bo święto... 15 dzień sierpnia, zaraz, momencie, to jest sobota. Tak. Więc w związku z tym właśnie te samoloty pojawiają się dzisiaj na naszym błękitnym niebie.

0: Mam dla Państwa dobre wieści. Cały, zdrowy, uśmiechnięty.
1: Opalony.
0: Jacek Zienkiewicz jest już z nami. Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Buongiorno.
1: O, buongiorno, jak miło.
2: No jak opalony, to buongiorno.
0: O, zdradzi chyba coś na ten temat, drodzy Państwo, na temat tych włoskich skarbów. Zostawiam Państwa w dobrych rękach, za starymi konsolety. Jacek zasiądzie, Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
5: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
6: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
3: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
7: Country Club w Radiu Warszawa. Audycja z muzyką country, folk i americaną już od 23 lat na antenie.
8: A najnowsze wydanie Country Clubu już dziś o godzinie 17:05.
7: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
8: Zapraszają
7: Jerzy Głuszyk
8: i Maciek Świątek.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o grzechu pierworodnym, jednym z najbardziej zapomnianych albo błędnie rozumianych dogmatów, a także o tym, dlaczego ludzie nie wierzą w diabła. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
3: O reklamie.
2: No i drodzy Państwo, patrzymy na mapę pogodową. No właśnie, ja Państwa będę teraz zagadywał i będę ją wbijał, bo ona mi coś z jakich powodów uciekła. No więc ciśnienie 1007 hektopaskali spada nam w dół. Wiatr wieje nam, o, dzisiaj się obrócił, bo tak zazwyczaj bardziej z zachodu, a teraz mamy z południowego wschodu. Ten wiaterek daje też lekkie orzeźwienie, a zatem bardzo przyjemnie. Blisko już minuta po godzinie 16. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz. Tak miło zostałem zapowiedziany przez koleżankę Ewę. Postaram się sprostać temu wyzwaniu. Mam trochę łatwo, ponieważ rzeczywiście dużo dobrej muzyki, wartościowe audycje. Ta wspomniana włoska w tej godzinie, ale jednak w drugiej bardziej części. A jeśli chodzi o muzykę, to naprawdę będzie miło. Garu i Celine Dion.

Słuchajcie Państwo, Radia Warszawa 106,2 FM, 16 minut po 16, a ja dodam, że dzisiaj dwa ważne wydarzenia. To jedno rzeczywiście w skali kraju bardzo ważne, bo koniec Tour de Pologne, czasówka w Krakowie. Natomiast drugie, no chyba dla koneserów, skoki narciarskie na trawie, jak już kiedyś mówiłem, że złośliwie twierdzi moja żona, tak ja opisuję, na trawie, w Courchevel. No, nasi nie są orłami w czołówce, ale coś tam się będzie działo od 18. Będę starał się Państwu przekazać świeże informacje.

0: Jazda indywidualna na czas, wieńcząca 83. Tour de Pologne. Wyścig zaliczony do World Tour to najwyższa klasa rozgrywkowa, jeśli chodzi o kolarstwo. W Wieliczce właśnie. Zawodnicy już praktycznie wszyscy wystartowali na chwilę obecną w generalce. Marco Brenner, Niemiec, prowadzi wirtualnie, bo oczywiście jeszcze po nim trzech kolarzy na trasie, tych najlepszych w generalnej przed tym etapem, no ale wiadomo, ten etap trzeba skończyć. Brenner go na razie skończył cały wyścig i teraz czeka na to, co zrobią jego rywale. Taki ciekawy lider sprzed trzech bodajże odcinków, czyli etapów. Bart Lemmen, który bardzo późno został kolarzem zawodowym, wcześniej był żołnierzem, no niestety już na tej czasówce nie pojechał tak wybitnie. Wczoraj też trochę stracił i w tej chwili jest na piątym miejscu w generalce, prawdopodobnie w okolicach ósmego miejsca, szóstego, siódmego, może najlepiej, bo tych trzech najlepszych kolarzy jeszcze na trasie. Myślę, że więcej informacji przekażę Państwu, jak już wyścig się zakończy, natomiast jeśli chodzi o skoki, to o 18 rozpoczniemy konkurs zasadniczy letniej Grand Prix. Po kwalifikacjach sytuacja wygląda następująco. Daniel Czofenik właśnie te kwalifikacje wygrał, drugi Jan Herl, a trzeci Stefan Embacher, czyli Austriacy w ramach kwalifikacji wzięli wszystko. Najlepszy z Polaków Maciej Kot na 12 miejscu. Nie ma Kacpra Tomasiaka, więc Kot stąd najlepszy. Jest Waszek Kamil 29, zniszczył Aleksander 30, Jakub Wolny 35, 47 Klemens Janiak. Oni się też zakwalifikowali i będą walczyć w Courchevel. A tymczasem, ponieważ minęła 16:30, czas na wiadomości z życia Kościoła.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Ewa Pietrzak, zapraszam. W warszawskiej katedrze polowej została odprawiona msza święta z okazji 82. rocznicy powstania warszawskiego. W homilii proboszcz katedry ksiądz pułkownik Karol Skopiński przypomniał, że tamten bój odmienił historię Warszawy i Polski.
2: Tysiące młodych kobiet i mężczyzn stanęło do walki w imię wolności, godności i miłości do ojczyzny. To właśnie w godzinie W rozpoczęło się powstanie warszawskie. Największy zryw niepodległości okupowanej Europy. Znak wiary i determinacji narodu, który nie zgodził się na życie w zniewoleniu.
1: Szacuje się, że w Powstaniu Warszawskim zginęło od 150 do 200 tysięcy Polaków, ponad 16 tysięcy poległych i zaginionych żołnierzy Armii Krajowej oraz od 130 do 180 tysięcy zamordowanych i zmarłych cywilów, którzy ginęli w masowych egzekucjach, bombardowaniach czy w wyniku głodu. Duchowny podkreślił, że naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci o tych ludziach, nie tylko przy okazji rocznic.
2: Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. To nie są tylko słowa pisma, to jest żywa historia Warszawy. To słowa wcielone w czyn, w poświęcenie, w krzyk, w modlitwę, w śmierć, ale też i w nadzieję. Drodzy bracia i siostry, pamiętając o powstańcach Warszawy, nie robimy tego tylko z obowiązku historii. Robimy to dla przyszłości.
1: Po mszy świętej odbyła się symboliczna defilada grup rekonstrukcyjnych. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda, przypominał o zbliżającej się 70. rocznicy ślubów jasnogórskich. Wiemy, że były one poprzedzone nowenną, przygotowującą do odrodzenia naszego narodu, a jednocześnie umocnione cierpieniem i modlitwą wielkiego prymasa tysiąclecia, mówił arcybiskup Tadeusz Wojda w przesłaniu opublikowanym na stronie episkopatu.
3: Wiemy, że śluby jasnogórskie, które spowodowały odnowę naszego narodu, odnowę naszej wiary, odnowę przede wszystkim naszego ducha narodowego, przyczyniły się do wielkich przemian. To między innymi owocem tego przygotowania do ślubów było też wybaczenie wszystkich krzyw wyrażone pod adresem Konferencji Episkopatu Niemiec.
1: Powinniśmy o tym pamiętać w czasach podziałów i zła, podkreśla przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
3: Może powinniśmy jeszcze bardziej skierować nasze serce ku Maryi, ku Matce Bożej Częstochowskiej, która jest naszą królową i naszą matką. Dlatego w tę rocznicę prośmy szczególnie za pośrednictwem przez orędownictwo wielkiego prymasa Prymasa, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, aby dalej obfite owoce tamtych ślubów spływały również dzisiaj na nas wszystkich.
1: Jasnogórskie Ślubu Narodu miały miejsce na Jasnej Górze 26 sierpnia w 1956 roku. W ramach przygotowań do rocznicy tego wydarzenia zapraszamy do modlitwy specjalną nowenną emitowaną na antenie Radia Warszawa w soboty o godzinie 18:30.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Siedziba Episkopatu Polski w Warszawie zamieni

się w miejsce spotkań z dziedzictwem Jana Pawła II. Od 4 września do 16 października rusza projekt Jan Paweł II na szlaku Światowych Dni Młodzieży. Zorganizowane grupy będą mogły zwiedzić budynek, zapoznać się z wystawami, spotkać się z wolontariuszami i wziąć udział w quizie. Zapisy grup od 7 klasy szkoły podstawowej prowadzi Krajowe Biuro Organizacji Światowych Dni Młodzieży. Inicjatywa organizowana jest z okazji 10-lecia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

0: Drodzy słuchacze, czas na podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii. Znamy ją przecież z takich miast jak Rzym, Wenecja, Florencja, Mediolan czy Neapol. Ale przecież jest też wiele pięknych miejsc we Włoszech, do których się nie jeździ. Jest też wielu genialnych artystów, o których się nie wie, świętych, których się nie zna, czy miejsc tak urokliwych, że zapiera dech w piersiach. Do takich miejsc właśnie podczas naszej audycji cyklicznie zaprasza nas ksiądz Witold Kawecki.
1: Włoskie skarby. Na podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii zaprasza ksiądz Witold Kawecki.
2: Ravenna. Miasto mozaik. Ravenna jest unikalną perełką kulturową i artystyczną oraz jednym z najważniejszych miast w dziejach Italii. W II wieku przed Chrystusem stała się częścią Imperium Rzymskiego. Juliusz Cezar, zanim przekroczył Rubikon, skoncentrował w okolicach miasta swoją armię. Oktawian August zbudował drogę z Fano do Ravenny, a następnie do Rimini, a także port wojskowy, w którym stacjonowało około 10 tysięcy żeglarzy wojskowych. Obecność białego złota, czyli soli, sprawiła, że w czasach rzymskich miasto dynamicznie się rozwijało. W V stuleciu Ravenna stała się bastionem przeciwko Wandalom i innym ludom barbarzyńskim, które atakowały Rzym i Italię. Była nawet stolicą Włoch. W 568 roku Longobardowie podbili Italię, lecz nie Ravennę. Dlatego region otrzymał nazwę Romagna i pozostał wówczas jedyną rzymską enklawą. W 751 roku miasto przejęli Longobardowie, a w 65 król Franków Pepin III przyłączył je do państwa kościelnego. Od 1106 roku Ravenna przez pewien czas była wolnym miastem. W XV wieku została zdominowana przez Republikę Wenecką, a następnie ponownie znalazła się pod panowaniem państwa kościelnego. W 1860 roku weszła w skład Zjednoczonego Królestwa Włoch. Współczesna Ravenna posiada 8 zabytków paleochrześcijańskich wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znana jest też ze swoich wybitnych mozaik. W starożytności mozaiki tworzyły spektakularne dekoracje ścienne złożone z precyzyjnie dopasowanych kamieni o różnorodnych odcieniach. Jednym z tych zabytków jest mauzoleum Galli Placidi, które jest w istocie kościołem, później nazwanym mauzoleum, ponieważ sądzono, że cesarzowa Galia została tam pochowana. Budowlę wzniesiono na zlecenie władczyni w pierwszej połowie V wieku jako grobowiec z sarkofagiem, w którym nigdy jednak nie spoczęła. Gallia Placidia zmarła bowiem w Rzymie i tam została pochowana, prawdopodobnie na terenie Watykanu. Ściany mauzoleum do pewnej wysokości pokrywa marmur, a powyżej znajdują się doskonale zachowane mozaiki, najstarsze w Ravennie. Wykonano je ze szkła w odcieniach zieleni, czerwieni, błękitu i złota. Pierwsza mozaika przedstawia świętego ubranego w strój starożytnego Rzymianina. W prawej ręce trzyma on krzyż, w lewej natomiast dzierży księgę. Jego sylwetka zdaje się zmierzać ku płonącemu ognisku. To święty wawrzyniec, męczeńsko przypieczony na ruszcie. Pod kopułą przyciąga wzrok cudowne, rozgwieżdżone niebo. Przywodzi ono na myśl apokalipsę świętego Jana. Może właśnie patrząc na to sklepienie, Dante Alighieri napisał fragmenty boskiej komedii poświęconej niebiosom. Równie piękna jest bazylika świętego Witalisa, o oktagonalnej strukturze, wysoka na 26 metrów, przestrzenna i wypełniona potężną liczbą kolumn, słupów, głowic oraz arkad, wybudowana w 547 roku. Usta same otwierają się z zachwytu. Architektura i wystrój świątyni nie mają sobie równych w historii sztuki i stanowią jeden z najwybitniejszych przykładów świetności sztuki bizantyjskiej. Można powiedzieć, że spotykają się tu dwa światy, rzymski i bizantyjski. Rzymskie są zieleń, natura, trójwymiarowość postaci, emocjonalność i afirmacja życia. Bizantyjskie natomiast postacie płaskie, symboliczne, święte, hieratyczne, oraz wszechobecne złoto. W Rawennie, mieście mozaik, znajdują się najpiękniejsze i najlepiej zachowane zabytki sztuki bizantyjskiej na świecie, czego najlepszym dowodem jest właśnie ten kościół. Bizancjum miało tu rozległe wpływy, utworzyło egzarchat i pozostawiło po sobie niezwykłe bogactwa artystyczne. Kolejny zabytek to kościół Apolinarego, wybudowany przez króla Ostrogotów, Teodoryka Wielkiego. Prawdopodobnie pełnił funkcję kaplicy królewskiej. Do paleochrześcijańskiej bazyliki wchodzi się przez portyk. Kościół ma trzy nawy przedzielone kolumnami. Powyżej nich ściany są niemal całkowicie pokryte mozaikami z czasów Teodoryka. W najwyższej strefie po lewej stronie przedstawiono sceny z Nowego Testamentu. Niżej, pomiędzy oknami, znajdują się postacie męskie w białych szatach, prawdopodobnie święci, prorocy, apostołowie lub ojcowie Kościoła. A jeszcze niżej ukazana została procesja osób konsekrowanych, 22 dziewice, na czele których kroczą trzej królowie z darami, zmierzający do tronu Maryi z Dzieciątkiem, otoczonego czterema aniołami. Widoczne są również mozaiki przedstawiające fragmenty miasta, port, amfiteatr, mury i bramy miejskie oraz statek płynący po morzu. Po prawej stronie kościoła, w najwyższej galerii, znajdują się sceny pasyjne z życia Jezusa. W mieście są dwa równie piękne baptysteria, czyli chrzcielnice, ortodoksów i arian. W ich centrum oczywiście scena chrztu Jezusa. Warto zobaczenia jest kaplica świętego Andrzeja w Pałacu Biskupim, ale także mauzoleum Teodoryka i bazylika świętego Apolinarego in Classe. W pewnym okresie historycznym Rawenna stała się najważniejszym ośrodkiem Imperium Bizantyjskiego na Półwyspie Apenińskim. Cesarz Justynian wysłał do miasta biskupa Maksymiliana, który wzniósł opactwo Sant'Apollinare in Classe, położone w dawnym porcie Rawenny, około 8 km od centrum miasta. Trójnawowa bazylika w obrębie opactwa zachwyca apsydą utrzymaną w niemal nadziemskich barwach. Świątynia wraz z okrągłą dzwonnicą, znoszącą się na wysokość 37 metrów, została poświęcona pierwszemu biskupowi Rawenny, świętemu Apollinaremu. Jej architektura stanowi wyraźne świadectwo i symbol rzymskiej tradycji budowlanej, odrodzonej na nowo w bizantyjskiej Rawennie. W górnej partii apsydy przedstawiono Chrystusa błogosławiącego, trzymającego księgę, w otoczeniu symboli czterech ewangelistów. Poniżej widnieje 12 owieczek, symbol 12 apostołów wychodzących z bram Jerozolimy i Betlejem. W centrum kompozycji umieszczono krzyż z wizerunkiem Odkupiciela. Po jego bokach na tle złotego nieba stoją Mojżesz i Eliasz, a nad krzyżem ukazana jest ręka Boga Ojca. Cała scena nawiązuje do przemienienia Pańskiego na górze Tabor, co podkreślają również trzy owieczki symbolizujące apostołów obecnych podczas tego wydarzenia. Poniżej krzyża, a zarazem w centralnym punkcie apsydy, przedstawiony został święty Apolinary, stojący pośród drzew, krzewów, skał, kwiatów oraz licznych zwierząt i ptaków. Dolna partia prezbiterium zawiera wątki o charakterze politycznym. Od lewej strony widoczny jest cesarz Konstantynopola Konstantyn IV, wręczający kościołowi dekret przyznający mu przywileje. Następnie pomiędzy oknami ciągną się najstarsze mozaiki świątyni ukazujące świętych. Po prawej stronie znajdują się trzy sceny starotestamentalnych ofiar. Abla składającego baranka, Melchizedeka ofiarującego chleb i wino oraz Abrahama gotowego złożyć na ołtarzu swojego syna Izaaka. A wszystko to z V i VI wieku, zachowane w tak doskonałym stanie. Należy pamiętać, że jest to okres największego rozkwitu sztuki bizantyjskiej. W Rawennie ostatnie lata swojego życia spędził Dante Alighieri, który osiadł na dworze władającego miastem Guida da Polenta. Urodzony we Florencji poeta był wybitnym pisarzem, z którym silnie identyfikuje się kultura włoska. Na podstawie jego twórczości ukształtował się nowoczesny język włoski. Zaangażowanie polityczne w pewnym okresie życia sprowadziło na niego prześladowania ze strony przeciwników, Dlatego zmuszony był szukać schronienia poza rodzinną Florencją, między innymi w Rawennie. Od 1302 roku Dante żył na wygnaniu, wędrując po różnych miastach Italii i nigdy już do Florencji nie powrócił. W Rawennie ukończył swoje arcydzieło, Boską Komedię. I tutaj zmarł w 1321 roku i tutaj jest pochowany.
0: Trzeba przyznać, drodzy Państwo, że bardzo interesujące te wycieczki oprowadzane przez księdza profesora Witolda Kaweckiego, ale to jeszcze nie koniec dobrych informacji. Zanim dopełnimy, zanim postawimy kropkę nad i tego klimatu włoskiego i zaśpiewa nam Druppi Sereno E, to ja Państwa informuję, że jest do rozdania książka księdza profesora Kaweckiego, oczywiście o tym, o czym słuchacie Państwo. Książkę otrzyma osoba, która jako pierwsza wyśle SMS o treści rw. Swoje imię i nazwisko i hasło skarby. SMS pod numer 7248. Koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy. Start!

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Drodzy Państwo, już wiemy. Powiem Państwu tak. Tour de Pologne, zawodnik o nazwie Brenner wygrał z drugim zawodnikiem o 10 sekund. A książkę u nas jedna pani o imieniu... No, nie powiem jeszcze, dobrze, nie będę, bo będę budował emocje. Ale jedna pani z drugą wygrała o pół sekundy. To się nazywa rywalizacja.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja, jak ja jego potraktuję.
3: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9:15 i 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: A teraz wyobraź sobie, że Twoja firma jest jak ten samochód. Ups, coś nie działa. A może po prostu brakuje paliwa? Paliwa w postaci reklamy. Reklamuj się w Radiu Warszawa. Lokalnie, z misją i pełnym bankiem słuchaczy, którzy czekają właśnie na Ciebie. Wskakuj na falę Radia Warszawa i jedź na pełnych obrotach. Sprawdź naszą ofertę na www.radiowarszawa.com.pl. Radio Warszawa. Reklama, która napędza.
2: Po reklamie.
3: 24 stopnie w Warszawie. Wydaje się, jakby było więcej, zwłaszcza przy tym oknie, tu jestem na Floriańskiej. No ale 24, zaufajmy temu, co jest podane na stronach meteorologicznych. Podobnie Stare Babice 24, Piastów 24, Łomianki 24, Marki, Ząbki. O, gdzie nie spojrzeć, 24 stopnie, gdzie nie, gdzie 23. Bardzo przyjemny, delikatny wiaterek orzeźwiający. Drodzy Państwo, zbliża się godzina 17.03. Ja dodam jeszcze, że już znam to imię tej pani, co to o pół sekundy szybciej wysłała SMS, to pani Renata. Ja je znałem, to imię, tylko tak się ugryzłem w język, a może coś mi się pomyliło. Może przypomniała mi się piosenka o Renato, Renato, ale nie, to jednak pani Renata, więc do pani Renaty napiszemy SMS i już za chwilę się dowie, a kto z Państwa nie dostanie SMS-a, to będzie wiedział, że niestety był co najwyżej tym, który wysłał SMS o pół sekundy za późno. Tymczasem Country Club. Zapraszamy dzisiaj, drodzy Państwo, jak podobnie, jak każdej niedzieli.
4: Country Club. Zapraszają Jerzy Głuszyk i Maciej Świątek. Country Club. Zapraszają Jerzy Głuszyk i Maciej Świątek.

Dzień dobry Państwu. Jerzy Głuszek, tym razem bez Maćka Świątka, któremu daliśmy szansę na krótki chociaż odpoczynek. Witam w audycji Country Club w Radiu Warszawa. No i to jest ten moment, w którym pozwolę sobie na takie krótkie podsumowanie pikniku country w Mrągowie, o którym Maciek w poprzednich audycjach mówił sporo, a jesteśmy już po. Odbył się 24 i 25 lipca w Mrągowie i miał charakter uroczysty, bo to był jubileusz 45-lecia tego festiwalu. Szczerze mówiąc, niewiele jest w Polsce festiwali muzycznych, które mają aż tak długą i nieprzerwaną historię, bo pomimo różnych przeciwności losu, zdarzeń historycznych, takich jak stan wojenny, czy potem zdarzeń medycznych, takich jak pandemia, festiwal odbywał się nieprzerwanie od 1982 roku, kiedy to pierwsza edycja miała miejsce w Jeleniej Górze, a od 1983 roku już na stałe wprowadził się do Mrągowa. Powiedziałem, że był on jubileuszowy i właśnie taki specjalny. O charakterze też tego festiwalu mogli się Państwo przekonać, oglądając transmisje telewizyjne, bo telewizja publiczna po 25 latach wróciła do Mrągowa. Kiedyś od samego początku uczestniczyła w festiwalu. Mówiło się w ogóle, że to jest festiwal telewizyjny, no ale potem nastąpiła długa przerwa i mogliście Państwo po tej przerwie obejrzeć sobie live dwóch części festiwalu, galowego koncertu, a 8, czyli wczoraj, w sobotę, dodatkowy jeszcze taki koncert jubileuszowy, największe przeboje festiwalu w wykonaniu samych kantrowców. Może na początku, poza piosenką, którą mieliśmy okazję posłuchać, to jest Niespodziewana miłość Czarka Makiewicza. Ten, proszę Państwa, to ma pecha. Dlatego, bo na festiwalu, każdy festiwal otwiera piosenką Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa, bo to jest hymn festiwalu. Przez niego napisana piosenka pod koniec lat 90. stała się tak popularna, że uczestnicy, widzowie nie wyobrażają sobie tego, by nie posłuchać wszystkich dróg, które prowadzą do Mrągowa. I Czarek za każdym razem otwiera festiwal i tu czasami organizatorzy już mówią, no tak, już Czarek wystąpił, a on napisał tyle znakomitych piosenek i jest autorem tak wspaniałych utworów, że zapewne chciałby, żeby słuchacze mogli posłuchać ich więcej, a nie tylko wszystkie drogi. Stąd ja zacząłem Niespodziewaną miłością, którą to Czarek wygrał kilka lat temu konkurs na piosenkę Drogi. A teraz posłuchajmy weteranów, tych, którzy na pierwszym festiwalu wystąpili. Lonestara i Tomka Szweda. Lonestara w takim klasyku pod tytułem Co to jest to country, a Tomka Szweda w takiej pięknej, nostalgicznej, ale jakże ładnie opowiedzianej historii z baru Relax.

Było późno, był już wieczór, w barze relaks. Bramkarz gościa zbyt głośnego cicho bił. Przy stoliku obok baru siedział koleś. Wódkę z kolą

Kelnerowi prawie sfrunął stacy leszcz. Gdy siadała, półmrok przeciął błysk jej uda, a chłodniczą ladę przeszył nagły dreszcz.

krótka kiecka, krótkie włosy, jasny blond. I spojrzenie także mu posłała krótkie, wszystko jasne.

i przez chwilę czas zatrzymał się w swym biegu. Nie pamiętał, żeby kiedyś było tak. Krótka rozmowa już po wszystkim, może wody? Przepraszam, misiu, muszę zaraz szybko wyjść. Gdy drzwi otwierał, cały jego świat się walił. Jeszcze papieros, misiu, u mnie się nie pali.

i jak zawsze uszczęśliwiał i zasmucał. Zdeptał peta, splunął, zaklął, głupia dziwka. Nikt nie widział, jak mu palce lekko drżą. Spuścił głowę, by nie patrzeć na wystawy. Jak kobiece manekiny z niego drwią. Było późno, było pusto w barze relaks. Kelner ściągnął buty z obolałych stóp, a on siedział przy stoliku, kręcił głową. W niedopitej

Tomasz Szwed, a przed tym Lonestar. Jakże różne są stylistyki muzyczne obu tych panów. Lonestar zatapia się właściwie w tym wszystkim, co w muzyce country nashvillskiej, teksaskiej występuje. Jest po prostu miejscem. Natomiast Tomek opowiada historię z naszej rzeczywistości słowiańskiej. Mówi się nawet, że jest przedstawicielem takiego słowiańskiego nurtu muzyki. Tomek świętował w tym roku w Mrągowie 45-lecie istnienia swojego zespołu, a w ogóle generalnie rzecz biorąc, to on dłużej na scenie muzycznej w Polsce występuje, bo jeszcze był zespół Tender w latach 70. No ale możemy przyjąć, że to 45 lat Tomasz Szwed i jego band występowali w Mrągowie. Natomiast jubileusz, nieco krótszy, świętował zespół Colorado Band, który założył kiedyś, współzałożycielem był Janusz Nastarowicz i też publiczność bardzo miło przyjęła Janusza Nastarowicza w jubileuszowym występie zespołu Colorado. Posłuchajmy Janusza w utworze Kropla farby.

Teraz pora kontynuować naszą audycję, odwołując się do tych pierwszych, do tych artystów, którzy już na pierwszym festiwalu pojawili się i co ważne, po 45 latach nadal występują na scenach muzycznych w Polsce. To jest zespół Babsztyl, który bodaj w 83 roku na festiwalu piosenki polskiej w Opolu piosenką Wsinądal wyśpiewał Nagrodę Publiczności. Ta piosenka towarzyszyła występom Babsztyla przez cały czas, przez cały okres trwania tego festiwalu i tu za moment ją posłuchamy jej. Natomiast zespół Gang Marcela śpiewał też, chyba nawet na pierwszym festiwalu jeszcze w Jeleniej Górze wystąpił. I tu posłuchamy go w wielkim przeboju o złamanych sercach. To jest polska wersja piosenki Coffee Black Cigarettes Dona Williamsa, a spopularyzowana potem była przez aktora Savalasa. Kolejno Babsztyl i Gang Marcela.

To był zespół Gang Marcella, przed tym Babsztyl. Ten festiwal, proszę Państwa, dzielił się na takie dwie spójne części. Piątkowy koncert był koncertem galowym, w którym wystąpili przedstawiciele polskiej sceny country. Już tu wymieniłem kilka zespołów i nazwisk, ale przecież to nie tylko oni byli, bo jeszcze był i Wojtek Dudkowski, i Klaudia Medzika, i tak dalej, i tak dalej. We wspólnych wykonaniach z przedstawicielami innych gatunków muzycznych, czyli tej sceny popowej, rockowej, bo był i Wojtek Cugowski, i była pani Moś, i była Landberry. Jak to wypadło, tak jak mówię, mogliście się Państwo przekonać, oglądając relacje telewizyjne. Do tych koncertów jeszcze z Maćkiem wrócimy,

podsumowując, ten festiwal wspólnie kiedyś, dlatego, bo warto o tym porozmawiać. Oczywiście udział telewizji w festiwalu warunkuje, jest bardzo często potrzeba dodania do kantrowego rynku, artystów z kantrowego rynku, artystów ogólnie bardziej może znanych i popularnych po to, no to jest oczywiste, by zwiększyć oglądalność, żeby ta transmisja cieszyła się jakąś tam dużym wzięciem. Zresztą ta transmisja w tym roku przyniosła bardzo dobre wyniki, jak na porę wakacyjną. Ponad 600 tysięcy osób oglądało te transmisje. Jak zabrzmiały liczne utwory zaśpiewane tam wspólnie z kantrowców i przedstawicieli scen muzyki pop i rock, to jeszcze sobie opowiemy z Maćkiem, jakie są nasze doznania. No a teraz wróćmy do naszych artystek, które związane są z naszym rynkiem oczywiście. To będzie Alicja Boncol, od dawna uznawana za królową polskiej muzyki country. Ona od połowy lat 90. nieustannie pojawia się na, nie tylko na festiwalu Piknik Country w Mrągowie, ale na wszystkich innych festiwalach w Polsce. I będzie tu kolejna obok niej artystka, z którą zaprezentujemy, to jest Klaudia Medzika. To jest pierwsza artystka, która swoim utworem zaistniała na ogólnokrajowej liście przebojów w Stanach Zjednoczonych, przebojów muzyki country, co jest wielkim sukcesem. Żaden polski artysta ani artystka nie zagościli na tej liście pierwszej setce. To naprawdę na rynku muzyki country w Stanach to jest ogromne osiągnięcie. I ona nagrywa w Nashville utwory, między innymi ze znakomitymi producentami muzycznymi, którzy pracują na co dzień z Dolly Parton. I posłuchamy teraz na początek Alicja Boncol i Klaudia Medzika.

To był utwór Light Claudii Magicki. Ona naprawdę brzmi jak czołowe piosenkarki country amerykańskie, bo to jest i w tym stylu nagrane, w tej stylistyce, która w tej chwili jest modna w Nashville. Ja rozmawiałem z Claudią i przekonywałem ją do tego, by tę amerykańskość poniosła na koncerty i festiwale europejskie. W Stanach Zjednoczonych zrobić karierę w tym gatunku muzyki artyście, który wywodzi się spoza Stanów Zjednoczonych, jest niezmiernie trudno. To przykłady pojedyncze piosenkarzy czy piosenkarek z Australii, może z Kanady, już mniej zdecydowanie z Wielkiej Brytanii, pokazują, że pomimo często bardzo wysokiej klasy wykonawczej, Amerykanie wolą swoich w tym jakże amerykańskim gatunku muzyki. Natomiast Claudia w całej tej oprawie amerykańskiej, bo ona jeszcze robi show w tej chwili, wykorzystując czy korzystając jakby z muzyków Kwiatu Jabłoni, którzy, to jest zespół towarzyszący Sienkiewiczom, którzy zrobili sobie teraz przerwę, więc ma znakomity zespół z jednej strony, show, chórki, tancerzy i tę bardzo amerykańskość taką we krwi może być wielką atrakcją festiwali europejskich. No zobaczymy, jak to się skończy. Na razie ona stawia na Stany Zjednoczone, ale moim zdaniem właśnie Europa jest jej przyszłością. Bardzo istotnym koncertem drugiego dnia festiwalu był koncert pod nazwą Tribute Emmylou Harris, poświęcony może nie tyle twórczości, co po prostu artystce Emmylou Harris. Ona nie śpiewała swoich piosenek, ona śpiewała pisane bardzo często dla niej utwory, ale także często utwory innych artystów i w tym wszystkim była niezmiernie oryginalna i uważana jest nadal za, bo ona występuje, za absolutną czołówkę muzyki country w Stanach. I tutaj wcieliły się w rolę właśnie Emmylou Harris w tych piosenkach, Alicja Bonsol, Karolina Buas i siostry Melosik. Natomiast podkreślił charakter tego koncertu muzyk, wybitny gitarzysta, który towarzyszył w tych pierwszym okresie działalności Emmylou Harris, mianowicie Albert Lee, na gitarze, ale także i wokalnie. Posłuchajmy teraz a nawet trzech już utworów kolejno. Jednego w wykonaniu Alberta Lee, a potem dwa razy Emmylou Harris, oryginalna, tu w duetach z Rodney Crowellem. A ja dziękuję już Państwu za uwagę i do usłyszenia.

0: Country Club.
1: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Za dwie minuty wybije godzina 18.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
4: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
5: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Masz 4 oblicza, a każde z nich wpływa na nasze życie. Sprawę omawia Piotr Wałdykowski, geograf i przyrodnik w artykule Co to jest susza? Czy da się w ogóle wyrazić tajemnicę Boga? Zastanawia się ksiądz Sylwester Gaworek w artykule Między milczeniem a słowem. Dlaczego mimo wysokiego PKB mamy tak niskie dochody? Odpowiada profesor Kazimierz Dadak w tekście Gospodarka a poczucie zadowolenia.
8: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
9: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy 2 duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: Po reklamie.
1: 24 stopnie w Warszawie i generalnie powiedziałbym tak, że od 23 do 24 stopni właśnie w Warszawie i całym regionie, z tym, że te 23 stopnie bardziej w południowej części pomiędzy Raszynem a Piasecznem. Ciśnienie 1006 hektopaskali, raczej ma tendencję spadkową, wiatr wieje nam teraz, obrócił się teraz z południa, ale co ciekawe jutro od godziny 13 zacznie ostro świecić, 30-31 stopni. Minuta po 18, ja nazywam się Jacek Zienkiewicz, będę z Państwem tutaj do godziny 22. Od 18 tradycyjnie zaczynamy grać muzykę uwielbieniową, więc będzie naprawdę duchowo, ale też będą oczywiście audycje. No i drodzy Państwo, trochę się z Wami droczyłem, mówiłem o tym, że jadą kolarze w Tour de Pologne, że skaczą skoczkowie, ale przecież jadą panie w Tour de France i nasza Kasia niewiadoma Fini, będę mówił, jak jej poszło.

0: Tu Radio Warszawa, 106,2 FM. Dochodzi 10 minut po 6 po południu.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Uczymy się trzeźwego stylu życia. Kolejny dzień to nasza pielgrzymka do trzeźwości, do trzeźwego świata. Nasze wzajemne słuchanie. Słuchanie swojego serca, sumienia, rozumu, Boga, innych ludzi. Największym skarbem człowieka nie jest to, co posiada, ale to, kim się staje. Każdy człowiek otrzymuje w życiu coś, czego nie można kupić, zatrzymać, ani odzyskać, kiedy minie. Co to jest? Czas. Każdy poranek jest czymś niezwykłym. Jest kolejną pustą stroną, na której mogę zapisać dobre słowo, dobry gest, dobrą decyzję. Życie jest cudem, czymś niezwykłym. Przeżywamy je w sekundach, minutach i godzinach. Żyjemy w czasie, a jednak często żyjemy tak, jakby życie było czymś oczywistym, jakby nigdy się nie kończyło. Budzik dzwoni, wstajemy, wykonujemy obowiązki, biegniemy od zadania do zadania i nagle po latach pytamy, kiedy właściwie minęło moje życie. Nie chodzi o to, aby żyć w ciągłym strachu, o przemijaniu. Chodzi o to, aby żyć świadomie. Nie jesteśmy automatami do wykonywania zadań. Jesteśmy osobami, które potrzebują spotkania, relacji, dobra, piękna. Trzeźwy styl życia zaczyna się od przebudzenia, od chwili, kiedy człowiek przestaje żyć jak automat. Zaczyna pytać, dokąd biegnę, czy naprawdę muszę biec, czy moje życie prowadzi mnie do pokoju z ludźmi i z Bogiem, czy kocham ludzi, czy zauważam piękno, czy umiem się zatrzymać. Wielu ludzi odkłada to, co najważniejsze, niepowtarzalne, na później. Będę spokojny, kiedy skończę ten projekt. Będę szczęśliwy, kiedy wreszcie kupię dom. Będę miał czas dla rodziny, kiedy już nie będę miał tylu obowiązków. Ale życie nie dzieje się kiedyś. Życie dzieje się teraz, dziś. Oczywiście człowiek powinien mieć cele, powinien się rozwijać, pracować. Jednak mądrość polega na tym, aby nie poświęcić całej teraźniejszości dla niepewnego jutra. Można zdobyć wiele rzeczy, a jednocześnie stracić to, co najważniejsze. Można mieć dom, ale nie mieć w nim z kim porozmawiać. Można mieć sukces zawodowy, ale nie mieć komu o nim opowiedzieć. Można posiadać wiele, a nie umieć się tym cieszyć. Prawdziwe bogactwo człowieka nie zaczyna się od tego, co ma. Zaczyna się od tego, jak żyje, dla kogo żyje, z kim żyje. Pewien nauczyciel zapytał uczniów, co jest najważniejsze w życiu człowieka. Uczniowie odpowiedzieli, pieniądze, zdrowie, inni, sukces. Ten nauczyciel powiedział, wszystkie te rzeczy są ważne, ale najważniejsze jest to, aby pod koniec życia móc powiedzieć, dobrze wykorzystałem czas, który otrzymałem. Bo człowiek nie żałuje zwykle tego, że nie miał więcej rzeczy. Częściej żałuje, że nie był obecny tam, gdzie był potrzebny. Że za rzadko mówił kocham, że za rzadko dziękował, że zbyt długo czekał na właściwy moment. Nie możemy zatrzymać czasu, ale możemy w nim przeżyć wartość. Najpiękniejsze chwile wyglądają zwyczajnie. Człowiek dojrzewa wtedy, gdy zaczyna bardziej cenić sens niż pozory. Każdy dzień jest małą częścią wieczności.

0: Już 22 minuty i pół nawet po godzinie 18 w Radiu Warszawa, zatem czas na dobre słowo Ojca Świętego.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci. Technika i panowanie, wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty 90 i 91. Po przypomnieniu zasad, które rzucają światło na naukę społeczną Kościoła, pragnę teraz skierować spojrzenie ku niektórym wyzwaniom dotykającym szczególnie naszego sposobu przeżywania obecnego czasu. Biblijnym obrazem, który towarzyszy tym stronom, jest obraz budowli. Z jednej strony wieża Babel, gdzie wspólne dzieło kierowane jest zamysłem panowania, który ostatecznie prowadzi do dehumanizacji, z drugiej zaś ruiny Jerozolimy, odbudowywane kawałek po kawałku pod przewodnictwem Nehemiasza jako dzieło wspólnej odpowiedzialności. Jesteśmy wezwani, by postawić sobie pytanie o wielki plac budowy naszej epoki. Co właściwie wznosimy? Podczas gdy rozwój technologiczny szybko zmienia języki, relacje, instytucje i formy władzy, my wierzący możemy i powinniśmy wybrać, nad jakim projektem i w jakim duchu chcemy pracować, aby otaczać troską i doceniać wspaniałe człowieczeństwo, które zostało nam dane w darze. Nie chodzi o wybór dotyczący naszej przyszłości, lecz naszego teraźniejszego życia, ponieważ sztuczna inteligencja i inne nowe technologie już teraz należą do naszej codzienności. Towarzyszy mi przekonanie, że konkretny sposób przeżywania relacji społecznych w świetle Ewangelii nie jest ustalony raz na zawsze, lecz pozostaje zadaniem powierzonym wspólnocie chrześcijańskiej z pokolenia na pokolenie. Pod przewodnictwem Ducha Świętego Kościół pozwala się oświecać Słowu, aby odczytywać znaki czasu i z twórczą odwagą poszukiwać nowych dróg, dzięki którym relacje między osobami i narodami stawałyby się coraz bardziej zgodne z wymogami Królestwa Bożego. Dlatego zachęcam wszystkich, a w sposób szczególny wiernych świeckich, aby nie bali się konfrontować z rzeczywistością, by umieli wzajemnie się słuchać i z mocą podejmowali własną odpowiedzialność za budowanie społeczeństwa bardziej ludzkiego i braterskiego.

Ależ wspaniale dzieje się na kobiecym Tour de France. Na czele dwie zawodniczki, najlepsze, czyli Kasia Niewiadoma Fini oraz Debbie Vollering. Dwie pierwsze zawodniczki wjeżdżają na ostatnią górę. Kasia musi odskoczyć na 9 sekund, wtedy wygra cały tour. Meta jest niestety na pozjeździe, w Nicei, więc trzeba wszystko zrobić teraz na tym podjeździe. Trzymamy kciuki, fantastyczny wyścig. No, a propos kolarstwa, Slater Armstrong, no trochę a propos kolarstwa.

Ależ w tym utworze Andrzeja Makucha wolność pachnie klimatem Wojciecha Kordy i niebiesko-czarnych. Naprawdę niesamowite, zwłaszcza w pierwszej części. Bardzo fajne są takie właśnie klimaty. Patrzę na to, co się dzieje na Tour de France kobiet. Niestety to Wollering odskoczyła od naszej Kasi i już ma 28 sekund przewagi. Chyba trzeba będzie cieszyć się z drugiego miejsca. Co na to Albano i Romina Power? Posłuchajmy.

Same skojarzenia z kolarstwem dzisiaj. Przed chwilą Agata Wieliczko, a przecież w Wieliczce dzisiaj Tour de Pologne kończył się. No takie skojarzenie, mam nadzieję, że śpiewająca Agata nie będzie miała mi tego za złe. Patrzę na Tour de France kobiet, no niestety Debbie Wollering już daleko z przodu. Będzie drugie miejsce, też wspaniale. Teraz Iwona Pietrala, jesteś piękna.

0: Ależ końcówka. To znaczy Debbie Wollering wygrała bezapelacyjnie, ale z grupy za nią pędzącej Kasia chciała jeszcze finiszem pięknym. Chyba jednak trzecie miejsce w tym etapie, ale drugie w generalce. 18:58 za półtorej, bo i trochę sekund też minęło, za półtorej minuty 19. Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
3: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
4: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Najważniejsze tematy, nie tylko lokalne.
6: O pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy.
5: Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18.
6: Michał Opaciński,
5: Bartłomiej Graczak.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk-Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Gość niedzielny.
1: W najnowszym Gościu Niedzielnym o grzechu pierworodnym, jednym z najbardziej zapomnianych albo błędnie rozumianych dogmatów, a także o tym, dlaczego ludzie nie wierzą w diabła.
0: Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
3: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
4: Po reklamie.
5: Ojojoj, 2:00 po 19:00. Czas na wiadomości prosto z Watykanu.
6: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
7: Jezus nigdy nas nie opuszcza, jeśli zaprosimy Go do łodzi naszego życia, przypomniał Leon XIV, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii. Papież zaapelował o zakończenie wojny na Ukrainie i pomoc wspólnoty międzynarodowej w osiągnięciu pokoju w Sudanie. Ojciec Święty zwrócił się też do ludzi młodych, dając im szczególne zadanie na najbliższy tydzień. Dorota Abdel-Mulawiec, aktualności z Watykanu. Wysokich temperatur wiele osób przybyło dziś na plac Świętego Piotra, by w samo południe wspólnie z Ojcem Świętym modlić się modlitwą Anioł Pański. W swoim rozważaniu papież nawiązał do dzisiejszej Ewangelii o Jezusie przychodzącym do uczniów podczas burzy na jeziorze i wskazał na aktualne przesłanie tego wydarzenia.
8: Ten cud uczy nas zatem czegoś ważnego. Przede wszystkim, abyśmy nie wynosili się z powodu sukcesów i nigdy nie przeceniali własnych sił. A zarazem, abyśmy nie popadali w rozpacz, nawet w chwilach ciemności, kiedy czujemy się bezradni wobec problemów i mimo podejmowanych wysiłków wydaje się nam, że zamiast iść naprzód, cofamy się. W każdej sytuacji Jezus nas nie opuszcza, jeśli z pokorą Go przyjmiemy do łodzi naszego życia.
7: Papież wyjaśnił, że dokonuje się to poprzez modlitwę, sakramenty i słuchanie Słowa Bożego, a owocem zaproszenia Chrystusa do swego życia są pokój, światło i siła do codziennych zmagań. W tradycyjnych pozdrowieniach po zakończeniu modlitwy Leon XIV dużo uwagi poświęcił trwającym na świecie wojnom.
8: Nadal z niepokojem śledzę tragiczną sytuację w Sudanie, zwłaszcza w mieście Al-Ubaid. Wyrażając moją duchową bliskość całemu narodowi, ponawiam apel do władz o zapewnienie ludności cywilnej korytarzy humanitarnych. Jednocześnie wzywam wspólnotę międzynarodową do wspierania wysiłków zmierzających do natychmiastowego zawieszenia broni.
7: Papież nawiązał też do wojny na Ukrainie i rosnącej liczby ofiar cywilnych.
8: Jestem blisko rodzin ofiar rannych oraz wszystkich, którzy cierpią z powodu trwającego konfliktu. Wobec tak wielkiego cierpienia ponawiam gorący apel o poszanowanie prawa humanitarnego oraz o zaprzestanie przez obie strony ataków obejmujących cele cywilne. Wojna rodzi jedynie kolejną wojnę i powoduje ogromne cierpienia. Nadszedł czas, aby przerwać spiralę przemocy i dać przestrzeń dyplomacji oraz dialogowi, by otworzyć drogę do pokoju.
9: Per aprire la strada alla pace.
7: Z okna Biblioteki Pałacu Apostolskiego papież zwrócił się też do ludzi młodych, zwłaszcza do tych, którzy część wakacji poświęcają na formację duchową i budowanie przyjaźni.
8: W tych dniach kalendarz liturgiczny stawia przed nami kilkoro wspaniałych postaci świętych mężczyzn i kobiet. Zachęcam was, byście lepiej ich poznali. Wczoraj wielkiego świętego Dominika, założyciela zakonu kaznodziejskiego. Dzisiaj świętą Teresę Benedykty od Krzyża. Jutro świętego Wawrzyńca. Pojutrze zaś świętą Klarę z Asyżu. Drodzy młodzi, dajcie się porwać przykładowi tych wspaniałych świadków Ewangelii.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Ochłodziło się, jeśli to jest adekwatne określenie, no ale powiedzmy, 21 w Warszawie, wokół Warszawy raczej 20 stopni, Stare Babice, Pociecha, Rembelszczyzna, chociaż 19 tak na południowy wschód, tam Bielawa, Józefów, Otwock bardziej 19. Ciekawe co dzisiaj w nocy. Dzisiaj w nocy temperatura na poziomie 17 stopni, nad ranem do 15, ale od samego rana będzie dużo słońca. Później przed południem chmurki i wczesnym popołudniem znowu bardzo słonecznie. Blisko 7 minut już po 19. Ja nazywam się Jacek Dziękiewicz. Będę z Państwem dzisiaj, czyli 9 sierpnia w niedzielę do godziny 22. W tej godzinie przede wszystkim bardzo dużo muzyki, którą będziemy uwielbiać Pana Boga. No a później stopniowo zbliżać będziemy się do wieczoru modlitewnego. Bardzo proszę, zostańcie Państwo razem ze mną, razem z nami. No to śpiewnie TGD Eleonora Niemen. Czekam chwili.

18 minut po godzinie 19 gramy uwielbieniowo. Ja cały czas troszeczkę tak sobie wyobrażam, co by to było, gdyby Kasia niewiadoma zaatakowała, no ale to właśnie jej rywalka wykonała decydujący atak pod górę, no i to ona zwyciężyła. No ale oczywiście uśmiechnięta na mecie Kasia niewiadoma Fini, więc my też się razem z nią cieszymy. A Państwo zostańcie razem z nami. 19:18 na zegarach Radio Warszawa 106,2 FM.

racja. Nie ma dróg na skróty, życie to nie brachidacja. Cięcie, potrzebny progres na miejsca, gotowi, akcja, racja. Reset, życia, reaktywacja, muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się zjawisko, jakim jest stagnacja. Czy bardziej

Wieczór z muzyką uwielbienia w Radiu Warszawa 106.2 FM. To wszystko w ramach takiego hasła, które realizujemy w weekendy, właśnie teraz wakacyjne. Zatrzymaj się z Radiem Warszawa. O jakże, drodzy Państwo, trzeba nam się zatrzymać po tym zwariowanym pędzie, gdzie tylko nerwy się kłębią w człowieku. Mamy nadzieję, że skutecznie Państwa inspirujemy właśnie do tego zatrzymania i w nim towarzyszymy. Towarzyszymy także muzycznie. Antonina Krzysztoń. Małej wiary, oj, chyba będzie komuś wytykała.

raz pierwszy i ręce nam się trzęsą. Przeczymy po raz drugi, oni i tak zwyciężą. A trzeci raz przeczymy od tak, z przyzwyczajenia.

Ależ to Beata Bednarz pięknie śpiewa. Oczywiście oprócz pięknej barwy głosu i duszy niewątpliwie takiej wrażliwej, tam jest olbrzymi warsztat też wokalny, panowanie nad głosem. Wspaniale. No ale drodzy Państwo, czas też powiedzieć coś o naszej stronie internetowej radiowarszawa.com.pl. Bardzo Państwu często ją promuję i przedstawiam i zachęcam, ponieważ jest mnóstwo świetnych artykułów, strona jest świetnie zrobiona, bardzo czytelna. No chociażby artykuł, w którym Leon XIV w Asyżu przywołuje świat i mówi, że nie przez władzę, nie przez zagarnianie, a przez służbę, przez dawanie innym. I patrzcie, drodzy Państwo, jakie to proste, mądre, jakie trudne. Jak wszyscy będziemy dawali, to też będziemy otrzymywali. No właśnie, o tym papież mówi. Zachęcam do artykułu na stronie naszego radia. 19.43, czyli mówiąc prościej, za 17 minut 20.

0: Robin Mark wraz ze swoim zespołem Days of Elia z odpowiednim powerem zakończyli tę naszą część z muzyką uwielbieniową. Radio Warszawa 106,2 FM za półtorej minuty wybije 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Blask wschodzącego słońca odbija się od wieżowców i okien.
3: Ach.
2: Delikatna mgła unosi się nad pokrytą rosą trawą. Miasto cichutko budzi się do życia.
3: Jarek, jesteś prawdziwym poetą.
2: Warszawo ma, obudź się ze mną.
3: Delikatnym muśnięciem letniego poranka z Radiem Warszawa.
2: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 zapraszają
3: romantyczny Jarek
2: i rozważna Weronika.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Masz 4 oblicza, a każde z nich wpływa na nasze życie. Sprawę omawia Piotr Wałdykowski, geograf i przyrodnik w artykule Co to jest susza? Czy da się w ogóle wyrazić tajemnicę Boga? Zastanawia się ksiądz Sylwester Gaworek w artykule Między milczeniem a słowem. Dlaczego mimo wysokiego PKB mamy tak niskie dochody? Odpowiada profesor Kazimierz Dadak w tekście Gospodarka a poczucie zadowolenia.
5: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
7: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
8: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
1: Po reklamie.
0: Od 19 stopni w południowo-wschodniej części naszego regionu poprzez Warszawę, gdzie 21, bo od miasta trochę grzeje, 20 stopni w większości części naszego regionu, zwłaszcza w północnej i w północno-wschodniej i północno-zachodniej części, czyli no prawie wszędzie. Jeśli chodzi o to, czego spodziewać się jutro, to od samego rana, od 5 rano będzie dużo słoneczka, temperatura będzie rosnąć od 15 stopni, by około 13 osiągnąć 30. Półtorej minuty po godzinie 20 czas spotkać się z człowiekiem, a przeprowadzi nas przez tę rozmowę, przez to spotkanie tradycyjnie Paweł Kęska. Tak nas wprowadza w to spotkanie. W chwili wybuchu powstania warszawskiego miał 9 lat. Był chłopcem sferajny, skorym do żartów i zabawy. A co dalej, dowiecie się Państwo z naszej audycji.
9: Wywiad z człowiekiem.
10: Paweł Kęska, dzień dobry Państwu. Jestem w Warszawie. To ważne. Warszawa to nie tylko miasto, w którym żyją ludzie, to symbol. Mówi się miasto nieugięte. Ta cena nieugięcia się była straszliwa, szczególnie w roku 1944. I dziś mam ogromne szczęście, żeby mówić o powstaniu warszawskim ze świadkiem, z panem Jerzym Zawadzkim. Witam pana serdecznie.
11: Witam i dziękuję za pamięć o powstaniu warszawskim, bo to jest bardzo ważne, bo w naszym wieku każdy ma dziewiątkę na przodzie. To już stoimy na skraju grobu. Może to jest moje ostatnie wyznanie. No i zależy na tym, żeby pamięć powstania warszawskiego przeniosło młode pokolenie w sztafecie pokoleń. Na tym najbardziej zależy, żeby te powiem tak brzydko po wojskowemu, bzdetowe opinie ludzi, którzy nie znają się na historii, nie przeżyli tego, a im mniej wiedzą, tym więcej głos zabierają. Ciekawe, co oni by zrobili, gdyby byli na naszym miejscu, podczas rzezi Woli i tak dalej. Powiem też po wojskowemu, chyba narobiliby w portki, jakby zdążyli, jakby uciekli. Bo mnie się udało uciec z ojcem. Miałem głębokie szczęście, dzięki Matce Bożej, że przeżyłem powstanie warszawskie i po nim każdy z nas powstańców nie zamieszkał w najlepszej wielnicy Warszawy, tylko musiał, drogę krzyżową musiał przejść. No ja zaleczyłem na przykład osobiście obóz w Pruszkowie Dulak 121, po czym 2 tygodnie mnie wieźli w krytych wagonach zadrutowanych, jak śledzie w beczce. Dosłownie moja mama była w ciąży, to tata i mnie kazał rozszerzać ręce, żeby robić trochę miejsca do oddychania dla mojej mamy.
10: O tym opowiemy szczegółowo, ale zacznijmy od samego początku. Pan powiedział, że każdy z was ma 9. Już z przodu ja mam 4. To jest jakaś część tej sztafety, ale łączy nas na pewno jedno. Podwórka. Żelazna, żytnia, ogrodowa. Tam się wychowałem. Pan mieszkał przed wojną w tej samej...
11: Moje dzieciństwo to się od ulicy Marszałkowskiej poprzez wszystkie ulice z nią prostopadłe, Wolską całą aż do kościoła. Ale te wszystkie podwórka, ulice, to w krótkich spodenkach przebiegałem z kółkiem gnaną popychaczką taką i to była najpopularniejsza zabawa dla chłopaków.
10: Pani 36 rocznik, ma pan jakieś migawki przedwojenne?
11: Niezapomniana dla mnie, mieszkaliśmy pod numerem 13 na ulicy Siennej. Teraz to jest Pałac Kultury na naszym domu, stoi tam sala kongresowa i tak dalej. Codziennie chodziłem do Ogrodu Saskiego z mamą na spacery. Zmiany wart przy pomniku, tam konie ciągnęły armaty i tak dalej, to dla mnie było to atrakcją. No i pewnego dnia we wrześniu 1939 roku, a teraz to wiem, że to jest 25 września, był totalny nalot na miasto stołeczne Warszawa. Polacy nazwali to lanym poniedziałkiem, bo to był poniedziałek. Myśmy przyszli z tego spaceru, weszliśmy do bramy, nagle zawyły syreny i nadlatywały samoloty. No i mama się bała, bo żywej duszy, samoloty to leciały na takim pułapie, że lotnika można było zobaczyć. Wylecieliśmy z tej klatki do bramy, ulecieliśmy jakieś 300-400 metrów i bum, bum, bum w serię. No i mama mnie rzuciła na mur i przycisnęła swoim ciałem. Ja byłem w krótkich spodenkach, to odłamki cegieł, tego wszystkiego, to leciały mi po nogach, po grzbiecie. Zachodzimy, a tam totalne zgniszcza naszego domu. Część framuk jeszcze się tam pali. Ja zacząłem strasznie płakać, bo zginęli wszyscy ludzie, którzy tam byli, to jest raz. Zginął mój pies i zginęły 2 klatki kanarków, które ojciec mi podarował. To był taki pierwszy kopniak dany mi przez wojnę. No a potem to już się los potoczył. 5-letnia okupacja, był totalny terror. Ja chodziłem na Leszno do szkoły powszechnej. Przeprowadziliśmy się na Żelazną 50 numer. Nie pomieszkaliśmy długo, bo parę miesięcy i nas z hukiem wyrzucali Niemcy, bo od Żelaznej Bramy aż do Grzybowskiej robili małe getto. I jak ktoś ociągał się, no to albo go kolbą sztuknęli w plecy, tak że nie wstał, albo od razu strzelali w kark i zabijali. Mama była w ciąży, wyszła z tego domu, no a jedna pani po przeciwko, proszę panią, tam na ulicy Ogrodowej pod 46, wiem, że jest mieszkanko puste. No i był taki mały pokoik, no może ze 14-15 metrów i kuchenka koło tego. I były tylko pajęczyny i nic więcej. nie potrzeba było chyba 3-4 godziny. Puk, puk do drzwi. Wnosi jeden łóżko, drugi, kurczę, krzesło, trzeci stół. Nawet karbidówkę. Kto jest warszawiakiem i żył w Warszawie z okupacji, to może docenić, co to znaczyła karbidówka wtedy, kiedy wyłączali prąd, kiedy Warszawa była ciemna. No i mama była szatynką. Jak szła do Alei Jerozolimskiej z ulicy Ogrodowej, to musiała przejść ulicą Żelazną koło Żelaznej Bramy, czyli koło getta. I jak Niemcy zauważyli, halt, Jude, getto raus. Wybroniłem raz mamę, nein, ale ojciec był żołnierzem z 1920 roku i znał doskonale język niemiecki. Pierwsze słowa musiałem sobie zapamiętać, nauczyć się na pamięć. Nein, ich bin Polen. Meine Mutter, to jest i Ausweis bitte. I tych słów się wykułem na blachę i mama miała zawsze ten Ausweis na wierzchu torebki, że tylko otworzyła już to i ja te słowa, no i Niemcy jak zwykle zatrzymali, ja podbiegłem razem z mamą i mówię, naj, ich bin Polen, meine Mutter i ten. No to Schwab oglądał chyba z 5 minut, pod kątem brał, czy nie podrobiony, rzucił, raus, krzyknął tak szybko, nie, bo oni krzykiem nadrabiali. Pierwszy raz to się wystraszyłem, powiem szczerze, a potem to krzyczał głośno, a ja mówię, mam cię w dupie, Szkopie, przepraszam, tak powiedziałem, ale tak było rzeczywiście. Idąc do szkoły na ósmą, specjalnie żeśmy się umówili, że podprowadzałem mamę aż do ulicy Chmielnej pod pocztę tam do wykopu Lidni Średnicowej i z powrotem biegłem koło Żelaznej Bramy do szkoły na Leszno. Łapanki, tak jak hycle, zajeżdżali z dwóch stron. Trzy razy byłem i instrukcja mojego ojca, zresztą wszystko, co mi dawał, to było cenne. Na przykład mówi, jak cię złapią, nie stawaj pod murem. Bo Niemcy kazali stać pod murem i podnieść ręce do góry. Jak ktoś nie dotykał nosem muru, to z tyłu albo pięścią, albo kolbą, czymkolwiek robili tak, że no tak się głową obiło mur, to możecie sobie wyobrazić, co to było. Mówi, zawsze stawaj na skraju muru przy bramie i czekaj na okazję, na jakieś zamieszanie. Jak będzie zamieszkanie, to pryskaj. Bo jak będziesz pryskał, to się uda, jak nie, no to się złapią, wywiozą i tak dalej. To były cenne słowa. Trzy razy mi się przydały. Trzecim razem to było fatalnie i wyszedłem, powiedziałem, no chyba czwarty to mi się nie uda. Wskoczyłem między ulicą Chłodną, a ulicą Ogrodową po lewej stronie, tylko nie pamiętam Żelazna, który numer, nie pamiętam, ale gdzieś tak na środku. Była kamienica. Jak wiecie, w okupowanej Warszawie ludność była z Bogiem, nie ma co ukrywać. Nikt takich głupich teorii nie wysnuwał jak dzisiaj. No to wybuchło powstanie. No wybuchło powstanie, to pierwszy mój taki pocałunek powstania to był, wyrywaliśmy na Chłodnej koło okupowej płyty chodnikowe i układaliśmy barykady. No i to trzeba było cholernie szybko robić, bo czołgi od strony Jelonek, ulicą Wolską, biegły. No i okrzykami ludzie sobie, czołgi jadą, strzałki z kopów jadą i tak dalej. I wieś dotarła aż do krońców. I ludzie sobie powtarzali jeden do drugiego i to zastępowało telefonię komórkową.
10: Ale to zaraz, zaraz, czyli pierwszą informacją, że wybuchło powstanie, to skąd pan to wiedział?
11: Mój ojciec musiał wiedzieć, bo się spotykali, ale mnie nie powiedział.
10: A pan miał wtedy ile lat?
11: No 9. Zresztą była taka teoria, że ojciec mi kazał do piwnicy. Ale 5-letnia okupacja, gdzie się spotykałem na Woli z Ferajną, a kolega wie, w Warszawie Ferajna to było wszystko. Był chłopak 19, 16, 15. Była piramida wieku, nie? No i jak żeśmy się spotykali, no to starszy, uświadomiony, byłem tak uświadomiony, jak nie wiem. Ojciec mi nie musiał mówić, bo ja wszystko wiedziałem.

0: co się z tą felajną jeszcze przed tym powstaniem robili?
1: Robiliśmy to, co nie wolno. Stoimy na przykład, jeden taki, bo tych epizodów to było od metra. Robiliśmy to, że spoglądaliśmy, no, jak młodzi ludzie na świat. Patrzymy, a tu na ogrodowej stoi sanitarka. O kurczę, ja mówię, patrzcie, zawiązany z tyłu łańcuch, jak się stopień z tyłu był i drzwi się otwierało z tyłu do sanitarki. Na wspornikach taka wiązanka była łańcucha, holowniczego jakiegoś. O, musimy coś zrobić. I padło, kto idzie na ochotnika? No to ja, kurczę, od razu, bo zresztą, żebyście nie myśleli, że w powstaniu, o, to my byliśmy bohaterami. Nie, portki nam się trzęsły jak cholera. Co było podstawą? To, że kazali, trzeba było wykonać. I drugie, że moje koleżanki szczególnie i koledzy na to patrzyli. I jak ja bym stryfił, zachował się, trzęsłyby mi się nogi i tak dalej, to bym powiedział odchórz i tak dalej, odpowiednie przymiotniki by mnie tam nazwali. To chociaż mi się trzęsły nogi, to się szło. No tak, i ten łańcuch odkręciliśmy. No i my ten łańcuch ładnie żeśmy przywiązali do tych zabetonowanych tych. No i trzy chyba i pół godziny żeśmy czekali na efekt. I ferajna się podzieliła. Jedni polecieli tam od strony żelaznej obserwować, co się będzie działo, a my, ja zostałem tej tylnej. No i po trzech godzinach z haczykiem wychodzą dwa szwaby takim bujanym chodem, nie? Kosmicznym, jak to się mówi. No to widać, że tankowali, jak nie wiem. No i to, że oni tam tankowali, od razu żeśmy powiedzieli, że w tym podwórku tam ktoś doniósł. No ty zresztą miał ojcu swojemu też mówiłem. No to efekt był taki, że Armia Krajowa przyszła i ostrzygła głowy tam dwóm pannom. No ale efekt był piorunujący, bo ci, co byli z przodu, to widzieli, zresztą my też, jak oni wsiadają do szoferki, no i jak to po pijaku, nie? Jak ktoś po pijaku chce ruszyć samochodem, to jak przydepnie pedał gazu, to jak mu szarpnie ten samochód i ta sanitarka tak samo. Jakby dęba dała, ruszyła i jechała, dopóki się nie rozprężył ten łańcuch. Ja się rozprężył, jak ich szarpnęło do tyłu, a oni łbami w te szyby. Powybijali w te szyby, wyskoczyli jeden z jednej z drugiej i zaczęli strzelać po ogrodowej. Chodu, kurczę, jakieś 6 godzin nie wychodziliśmy na to, bośmy się bali. Mordę w kubeł, jak to się mówi, wszyscy ferajny wzięli i tak dalej. Ale takie wybryki żeśmy robili.
2: Dużo było w tej ferajnie chłopaków?
1: No chyba 16-17 to ferajna ze wszystkich. Najwięcej to pod 45 tam, bo to było przejściowe podwórko aż na Chłodną. Także wspomnienia mam niesamowite. No pamiętam, jak w czasie powstania z początku, jak strzały padały, no to człowiek się cholernie bał, wyląkł się, a potem to już leciało się, a tu ciu, ciu, ciu. No ale wie pan, leciało się z Panem Bogiem blisko i mówiłem, że były kapliczki na każdym podwórku i tam z ogrodowej poszliśmy, bo ksiądz z wszystkich świętych przyszedł na to podwórko i przy kapliczce odprawiał mszę świętą. I hura z poprzednich domów, wszyscy tłumnie poprzychodzili na to podwórko. Ci, co mieszkali, to pootwierali okna, balkony, także było mnóstwo ludzi. I nadleciały samoloty i bombardowały. Byłem pełen uznania dla księdza i część uciekła do klatek schodowych. Mój ojciec nie uciekł, mama też nie, a jak oni nie, to i ja. Ale bałem się totalnie. I na mnie piorunujące wrażenie robił ten ksiądz, gdzie spadł mszał, targało, jak nie wiem, obrusy, które były, bo to zwykły stolik. I tu wszystko wokół niego się waliło i za nim. A on, wtopiony w te odprawianie mszy, tak jakby był zabalsamowany, nie słuchał ani mu, ręka nie zadrzała, ani noga, ani nic. Byłem zafascynowany I tą podstawą księdza wiele osób nie uciekło z podwórka do klatek, tylko stali na podwórku. To tak zapamiętałem, że nie wiem, dla księdza była ważniejsza msza, jak to wszystko wokół niej, co się dzieje.
0: To już było powstanie.
1: Tak.
0: Jak się dla pana zaczęło?
1: No zaczęło się tak, że ja panu mówiłem, żeśmy płyty wyrywali, no i czołgi leciały, to trzeba było to piorunująco robić, no i nie mieliśmy rękawic, rękawiczek, nic, tylko proszę wyobrazić, jak ja 9-letni chłopak, to ja nie wiem, urodziłem jednej płyty. Musieliśmy po dwóch nosić jedną płytę. I przeniosłem kilkanaście tych płyt, ja tu patrzę, a mnie krew po rękach leci, bo te płyty obcierały, nie, jak się niosło. Nikt z nas, to nie tylko ja, ale i moi koledzy, i koleżanki nawet. I nikt nie odszedł na bok, nie powiedział, no, bo nam się zrobiło kuku, my nie będziemy robić. Tylko złapaliśmy za szmaty, przez te szmaty żeśmy brali te płyty i nosiliśmy dalej. No i brałem udział w ataku na Nordwache, czyli razem z ojcem, Żelazna 75A, weszliśmy. A ja jeszcze przedtem dostałem zadanie, że na trzecim piętrze czy czwartym mieszka taki blondynek chłopak. Czy znasz go, czy nie? Ojciec mnie się zapytał. Nie, to musisz się z nim zaprzyjaźnić. Ja wiem, że on chodzi do jednej szkoły, tylko nie do tej klasy. Należy. No ja już w budzie go złapałem, przyjaźnie zaprowadziłem go do swego domu, on mnie odwiedził, no i zaprosił mnie do siebie. I o to chodziło. Jak mnie zaprosił do siebie, to w Muzeum Powstania jest taka atrapa tej, z betonu tego schronu, który stał przed wejściem do bramy, niej otwory. I ja miałem za zadanie iść do tego domu, tego kolegi, zaprzyjaźnić się, rozeznać. Ojciec nie musiał mi mówić, jak to zrobić. Poszedłem, to jest tak, weszło się do kuchni, do pokoju, wiszą obrazki z Matką Boską, z tego to już była pierwsza odznaka, że mieszkają tu katolicy. Po paru dniach powiedziałem tacie, że to jest godna zaufania rodzina. No i dostałem następne zadanie. Ojciec wziął mojego sandałka, zmierzył mi długość sandałka i musisz wejść do tej bramy i zmierzyć sandałkami, ile jest sandałków od wejścia do tego, do klatki schodowej i jaki jest rozkład. No to dla mnie nie była to trudność. Wszedłem, no trzeba było tak, nie, że wejdę i tego, bo dwóch żandarmów stało zawsze przed bunkrem, jeden w bramie i dwóch w tej klatce schodowej. I po lewej było wejście do tego bunkra. No i zmierzyłem te sandałki i mówię, tyle i tyle sandałków. Nie powiedziałem 12 czy coś tam, nie wiem, ojciec przemnożył to i wyszło mu. To była banalna sprawa. No i potem mówi, masz za zadanie, żeby zobaczyć, co jest tam w skronie, w bunkrze. Nie ma sprawy, tato. I wpadłem na taki pomysł sam, że szedłem do piwnicy i był taki stary wórek dziecięcy, i wziąłem koło z tego wózka. Wziąłem go w obie ręce i przed wejściem tam do tego już z daleka złapałem za to kółko i zacząłem warczyć, imitując kierowcę, który jedzie samochodem, nie? Warcząc tak, wchodziłem do bramy. Te szwaby się spojrzały na mnie, ale nic nie mówiły. No to ja wszedłem. Po prawej stronie była klatka zabronione. Był napis, że obcym jestem zbroniony, i tak, a po lewej mieszkali ci. No i wszedłem po tej lewej stronie, warcze i tak dalej. Te spojrzały na mnie jak na wariata, te w klatce, co były. I jeden wyszedł gdzieś, a drugi został. A ja byłem, nie widziałem jednego. Stanąłem i imituje cofanie samochodu. Jak kierowca cofa samochód, to łeb musi do tyłu, przepraszam za takie wrażenie, wziąć, nie? I zaglądałem, co jest w tym. I liczyłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć skrzyń. W tym czasie otrzymałem cholernie potężnego kopa w tyłek, tak. w krzyż. Także wyleciałem z tych drzwi i twarzą padłem na te drzwi piwnicy, w której było więzienie. Więzili tam. Poharatałem sobie tu głowę, nos. Kurczę, i biegiem poleciałem na te trzecie piętro. No i tam dopiero dowiedziałem się, jaka jest ta rodzina, jaka jest fajna i tak dalej. I wiedzieli, o której się zmieniają strażnicy. I poszli na penetrację sami, że wychodzili, potem weszli i dopiero ta pani mówi, już możesz wyjść. I zobaczyłem plan tej klatki schodowej i tak dalej i oddałem i nie wiem, co się potem z tym działo i kazali wychodzić i tak dalej. Chodziło o to, żebyśmy mieli jak najmniej wiadomości, bo się bali, że jak nas dorwą Niemcy, no to wyduszą z nas i wyśpiewamy wszystko. To była główna. Ale cośmy przeżyli, to ja mówię. I potem trzeciego, to było trzeciego, nastąpiła ta akcja. I przymierzali się, bo na Ogrodowej u nas był 46, jeden z najwyższych budynków. Tam on miał trzy podwórka, ostatnie to aż sięgało pod Wolską. A w powstanie powybijane były dziury i można było przechodzić aż na Wolską ulicę. I tam się też dantyńskie sceny, jak nas okrążyli Niemcy. I tam wlecieliśmy i część powstańców złapała za biurka, wyłamywali szufladki i wybierali te wszystkie szkopskie papiery. No, nie było czasu na przeglądanie, tylko wszystkie do wora. I jeden wziął po lewej stronie, jak się wchodziło, był wielki portret Hitlera. I któryś zdjął i położył na biurku. A ja złapałem z tego biurka, strzeliłem o parkiet i zacząłem skakać po nosie, po oczach, wszędzie. Ze złości temu Hitlerowi, nie?

0: bo dużo panu tata też dawał różnych, że tak powiem, tata, rozkazów. Ale, a tata gdzie służył?
1: W 1900 w kawalerii.
0: A w okupacji był w AK, czy jak to wyglądało?
1: Tak. A po powrocie do Warszawy pracował w laboratorium chemicznym Stanisława Górskiego na Koszykowej pod 20 i pod pozorem handlu z getem chodził ze mną do getta. I z początku, jak się wchodziło przez żelazną bramę, to można było obejść całe getto i nikt nikomu nic nie zrobił, ani nie pytał. A potem to obostrzono i przeszło się ulicę i myśmy szli na Nowolipki. Tam mieszkał doktor Mindes, Żyd, lekarz, i tam był pułk zborny. No jak się przeszło przez ulicę, to stała waha i halt, auszwitze. No to ojciec pokazywał. No i ja miałem tornister, który zakładałem, i ojciec nigdy mamie nie mówił, gdzie idziemy, mówił, że jedziemy na Powązki. A jakby powiedział, że do getta, w żadnym wypadku chyba, nie wiem, reakcja mamy była raczej negatywna i nie pozwoliłby ojcu tego. No i tylko ojciec mówi, że dałabyś kawałek chleba, no bo Jurek zgłodnieje, to musi coś przejeść. I mama, na kartki był chleb. I posmarowała melasą. Melasa to jest jak miód. No i w taki szary pamiar, pamiętam, zawinęła i włożyła mi do tornistra. Ja wiem tylko jedno, że jak szedłem do tego lekarza, to był tornister ciężki, a jak wychodziłem i w powrotnej, to był lekki. Co tam było, to nie będę głup zgadał, bo to nie moje dzieło. Ten tornister był taki, i ten szwab na wasze wsadził, ale taki chyba 1,90 z czymś miał, potężne chłopisko, ręce takie miały jak dwie teraz moje. I trafił między te kromki chleba w tę melasę. Jak wyciągnął i faf, lukter, duner, weter, i jak mnie z całej siły nie kopnie, to jak gwiazdy zobaczyłem, bo mnie trafił tu w krzyż. A mnie się aż słabo zrobiło. Rust! Rust! Krzyknął. I ojciec szedł i do mnie po cichu: nie oglądaj się, nie oglądaj się. Bo jak się którzy oglądali, to ojciec wiedział, że niektórzy strzelali. I idziemy, mówi: bardzo cię boli? Ja mówię: nie, nic mnie nie boli. Bo tak byliśmy wychowani, tak nas okupacja uodporniła, że chociaż ja nie mogłem nogą ruszyć. Nie mogłem chodzić, ale udawałem. Przybyło tego, że chodzę normalnie. Ojciec mi: nie, bolało cię, bo zauzawione masz oczy.
0: Ojciec był w konspiracji?
1: Oczywiście. Służył w 1939 roku w obronie Warszawy. I potem to był, no, jednym z doświadczonych, bo miał 44 lata po wojsku. To wiedział, co robić, jak robić. Uczył strzelać przy mnie. Ja śladami tego szedłem, dowiedziałem się, co robił w Neuengamme.
0: Ale jeszcze w czasie okupacji?
1: Nic, bo wszystko było spalone.
0: Spalone.
1: Nic nie wiem.
0: Ale podczas powstania byliście razem we trójkę, pan, ojciec i mama.
1: Tak, ale ojciec mnie tylko zabierał na określone akcje, a tam to ojciec sam urzędował, nie zostałem nigdy tego, żebym słuchał, co tam mówią. Byłem po prostu odizolowany. Także nic nie mówię, bo jakbym coś powiedział, to bym głupstwa gadał.
0: No to co dalej z tym powstaniem, bo na tych płytach się zatrzymaliśmy jak czołgi jadą.
1: No tak, a potem 5 brałem udział w tej akcji na Gęsiówkę. I zadaniem moim było wyprowadzanie niedołężnych tych więźniów. I gro to było Żydzi, no ale byli i Polacy i tak dalej. Część o własnych nogach wychodziła sama, a część nie. No ja wskoczyłem, no obraz na

jednego, to tam potem przejmowali inni i ja już nie wiem, co się z nimi działo dalej. I aż do ostatniego tego więźnia i to była moja taka pamiętna. No i wpadliśmy w zasadzkę. Niemcy aż okrążyli. Gdyby była przewaga nasza, gdyby lotnictwo tak nie buszowało, żeby tak zgodnie z umowami Francuzi, Anglicy nam pomogli i tak dalej, Niemcy by nie buszowali, bo co to było za, jak samolot leciał na takim pułapie, że ja twarz lotnika widziałem. Czyli oni byli bezkarni i przelatując nad ulicami przekazywali, nie mam tego, nie mogę w 100%, ale na pewno przekazywali, jakie są nasze pozycje i gdzie się znajdujemy. I w tę stronę kierowali artylerię. I chociaż oni byli po zębi uzbrojeni, a my przesłabo uzbrojeni, ale byśmy broń zdobywali na nich, bo my mieliśmy, tak jak Koreańczycy z Amerykanami, tak my mieliśmy poprzebijane piwnice, między podwórkami były przejścia i tak dalej. My byśmy ich okrążali tymi i wychodzili jak szczury i na nich zdobywali. A tak to oni byli bezkarni. Co myślicie, że można było tylko zginąć w powstaniu, będąc trafiony bombą albo kulą? Nie. Wystarczy, żeś bracie był w zasięgu bombardowania i wypuszczona bomba wysadzała cały dom w powietrze i tumany kurzu i tego. I odcięcie człowieka od tlenu, od tego tumanami kurzu i tak dalej powodowało to, że facet padał czy facetka i jak miał silny organizm, silne płuca, to przeżywał, a jak nie, no to zostawał. Niektórych ratowali, a niestety niektórzy tego. I w Warszawie w czasie powstania to nie można było sobie tak przechodzić z uliczki na uliczkę, jak mówili, tylko była żandarmeria i stój, kto idzie, gdzie, dokąd i tak dalej. I nie wierzcie tym historykom pseudo, którzy tam banialuki opowiadają, jak ja wyczytałem w takiej grubej książce, na którym się cała telewizja i wszyscy zachwycali, o powstaniu warszawskim. I tam pokazują na ulicy jednej, jak jeden Żyd poszedł po wodę i powstańcy wkroczyli do piwnicy i w piwnicy siedzieli mężczyźni, kobiety i dzieci. I kazali najpierw kobietom wchodzić do leju po bombie i tam rozstrzeliwali ich i potem dzieciom i potem mężczyzn. A najpierw ich zapytali, co, czekacie na Sowietów? Na pewno się nie doczekacie. Taki komentarz. I potem był taki wypadek, że dwóch powstańców zabiło Żyda i jeden uciekł, a drugiego ścigała żandarmeria i złapała. To się działo w godzinach porannych, a już przed 16 sąd powstańczy skazał go na karę śmierci i wykonał tę karę. Także to nie było proste wziąć i zabić kogoś albo pukać, tak niektórzy sobie myślą. Nie. No i sytuacja taka, to mówię to dla młodego pokolenia, że jak wybuchło powstanie, to nie wszyscy mieli umundurowanie, nie? To jeden założył czapkę gazownika, drugi tramwajarza, trzeci, o jak miał wojskową, to już dobrze. W najlepszej sytuacji to były dziewczęta, gdzie miały granatowe berety w szkole i wystarczyło, żeby przypięły na boku biało-czerwoną chorągiewkę i to już było wiadomym znakiem, że są po stronie powstańców. I zauważyli i biało-czerwona opaska na lewym ramieniu. I Niemcy zauważyli to i byli tak przebiegli, że się poprzebierali w cywilne ubrania i przechodzili na nasze pozycje i no i siekli tak rolnik żyto albo owiec. 4 na 5 sierpnia Bur Komorowski wydał rozkaz poprzez Montera o wykonaniu rozkazu natychmiastowego przełożenia opaski z lewej na prawą. I wtedy Niemcy nie znali tego rozkazu i jak zobaczyli powstańcy, to od razu ich wyłapali.

0: wszystkich. I na pamiątkę tego rozkazu my, powstańcy, jak zobaczycie, nosimy na prawym ręku opaska, a nie na lewym. Czyli jak widzicie, że któryś kombatant ma na prawym ręku, czyli to jest powstaniec warszawski. I jeżeli oglądacie zdjęcia z powstania warszawskiego, a powstańcy mają na lewej ręce, to jest wskaźnik, że zdjęcie zostało wykonane między 1 a 5 sierpnia. Natomiast jak na prawym, no to już po 5 sierpnia w górę i aż po dzień dzisiejszy.
1: Pan nosi opaskę?
0: Noszę opaskę, a proszę państwa, ja w tym roku na 81. rocznicę otrzymałem już jeden z prezentów. Pierwszy to był beret, który otrzymałem z Wrocławia od wspaniałej pani modelki. Powstańczy beret specjalnie zrobiła dla mnie i jego noszę, a do kompletu wczoraj założyłem opaskę wykonaną z mieszkańcy Woli, warszawskiemu chłopakowi z Woli, Rukowi Zawadzkiemu, a ta pani to się nazywa przemiła, przesympatyczna pani Ewa Kęska.
1: Moja mama. Dumny jestem bardzo, ale pan wtedy nosił opaskę? W ogóle kto wtedy mógł nosić opaskę?
0: No to zaraz panu opowiem. Jak nas złapali Niemcy, to ja i kilkunastu, w tej chwili to sobie nie przypominam, w każdym razie było powyżej 10. I musieliśmy podnieść ręce. Ja byłem, jak pan wie, młody chłopak, ubrany w krótkie spodenki, sandałki i koszula. I to był mój strój. Do tej koszulki przyczepiona biało-czerwona opaska. Bez żadnych napisów, bez tego, biało-czerwona opaska. Niemcy, jak wyrzucali z budynków wszystkich mieszkańców, to jak ktoś był chory, stary, to się opierał. No to albo go poczęstowali kolbą, albo od razu strzelali w kark i kończył życie tam. No i jak kogoś z rodziny zastrzelili, to możecie sobie wyobrazić, jaki lament był, nie? Kobiety piszczały, krzyczały. No i stanęli Niemcy, grupa oficerów chyba ze 4, tłumacz niemiecki, Ślązak, tłumaczył po polsku, że jeżeli 3 minuty minie, a się nie uspokoicie, i wtedy zaczął przemawiać ten jeden z oficerów, to chyba w randze majora. Krzyczy, że Achtung! I pokazuje na mnie i mówi: Schweine, kleine, polnische banditen i alles banditen, co za mną się pokazuje tak ruchomy. Będziemy rozstrzelani. Natychmiast, a jak jeszcze się nie uspokoją, to będą strzelać po ludziach. Natychmiast zrobiło się cicho. I w tym czasie, jak on krzyczał, to podleciał do mnie Niemiec z MP i przystawił mi do czoła. Może pan wyobrazić, 9-letniemu chłopakowi przystawiona gorąca lufa, czy ten bandyta używał tego karabinu przed chwilą, bo nie wystygła. I trzyma, i sekunda to dla mnie była wiecznością. Nie wiadomo, kiedy on pociągnie za spust. Mama tam z tyłu stała, podobno mdlała, a tata stał jak posąg koło mnie i nic. No i się uciszyło i on odjął ten pistolet i poleciał. I odszedł na bok. A ja się odwracam do taty, a tata mówi: co, boli cię strasznie? A ja mówię: nie, skąd? A mama podchodzi i pokazuje mu, rozkłada mi puderniczkę i pokazuje mi takie małe lustereczko okrągłe. Ja patrzę, a takie czerwone kółko miałem tu. Ta lufa wypaliła mi aż to okrągłe kółeczko. 150 metrów dalej, tu przy Okopowej, ustawili nas pod murem. 4 rzędy policzyłem, stały i w pierwszym rzędzie my. Jakieś 30 metrów przed nami ci bandyci przylecieli i rozkładali karabin maszynowy. Dzisiaj to już wiem, że to był MG-42, niemiecki karabin maszynowy. Ładowniczy przyleciał z taką dłużną, zieloną skrzynką, otworzył, wyjmował taśmy i ładowali w ten karabin. Ładowali, w czasie tego ładowania leciał ulicą cywil w zielonym kapeluszu z piórkiem. Tośmy wiedzieli, że to jest gestapo. Halt, halt, halt! ale Sturik, ale Sturik. No a jak oni wystawili ten karabin, no to tata wiedział co się tego, wiedział co oni, bo znał niemiecki, co oni mówią i mówi, módlmy się. I po cichutku, przecież żeby Niemcy nie słyszeli, zaczęliśmy mówić Ojcze nasz i tak 3/4 tej modlitwy i ten Niemiec przerwał i poleciał i ojciec tłumaczył, że kazał mu natychmiast złożyć broń i on mówi, nie, broń jest rozłożona, karabin gotowy i tych bandytów trzeba wszystkich wystrzelać. I on mówi, jak nie wykona rozkazu, on i jego oddział za chwilę będzie zlikwidowany. Odpuścili, ale Sturik ogłosili.

0: Wolską ulicą nas pędzili, między Młynarską a Płocką.
1: No to była rzeź woli. Ja mówiłem o tych podwórkach, ja jako dziecko pamiętam te wypalone kamienice, to na tych właśnie podwórkach ginęli ludzie i to pan był świadkiem sytuacji, kiedy zmieniono rozkazy.
0: Tak, i stały wozy kałmuckie, myśmy je nazywali, bo to były różne formacje i byli Litwini, Łotysze, Ukraińcy, Rosjanie. Myśmy ich kałmukami po prostu nazywali. To były formacje pomocnicze. To byli ludzie, że byli jeszcze gorsi od Niemców. Takie wozy, pamiętam do dziś, każdy miał, te takie mieli założone, nie mieli porządnych blandek, tylko takie porwane ciuchy, jakieś stare, jakieś koce założone, a na tych były zrabowane polska ta pościel, pierzyny, kołdry, poduszki, no i wypatrywali co ładniejsze dziewczyny, to zakładały chustki, maskowały się, ci to tam z tyłu, a tych, co tego wydali rozkaz natychmiastowego zdjęcia majtek każdej kobiecie. Kazali podnosić nogi do góry i sprawdzali, czy nie mają schowanego złota, tam brylantów, dolarów i tak dalej. No i wybierał na przykład, jak mu się spodobała jakaś kobieta, wybierał, prowadził ją na wóz, gwałcił, potem strzelał z pistoletu w czoło i rzucał z wozu i szedł do smutnego pochodu na ulicę Wolską i czynił dalej to, co tego. Tam parę trupów już widziało. Ojciec mi zasłaniał oczy, żebym tego nie widział, ale gdzie tam nie widziałem, jak już byłem chłopakiem po 5-letnim okupacyjnym przeszkoleniu. I dalej przed kościołem Świętego Andrzeja zabrali ojca, chcieli go tam zostawić, ale ojciec sprytny, znał język niemiecki, przeszedł i dołączył do nas. I popędzono nas ulicą Bema do dworca zachodniego. Jak stanęliśmy na peronie, to taki czarny dym, całe niebo nad Warszawą. No to nie widziałem, żeby jeden facet chociaż, albo facetka, żeby ktoś nie zapłakał. Wszyscy płakaliśmy. Płakaliśmy, bo umierało serce Polski, umierała Warszawa. No i powieziono nas pociągami, jednostkami elektrycznymi do Pruszkowa.
1: Jesteście pan, tata i mama w Pruszkowie?
0: Tak.
1: W tym jednym wielkim...
0: Do wagonów.
1: Jak było z panem, z mamą i z tatą? Byliście razem, mama była w ciąży, mówi pan, jak to wszystko wyglądało i też ojciec zginął w jakich okolicznościach?
0: Mama w obozie Greveul, pod obozie obozu Eulenburg, w miejscowości Osterode w Górach Harcu, a ja z Sachsenhausen.
1: A co z ojcem?
0: A tatę zamordowali w Ravensbrücku.
1: Te lata mijają, w tym roku 81. Niech pan jeszcze powie na koniec o Ferajnie. Ten powiedział, było was kilkunastu. A co się z nimi stało?
0: Janek, to nie wiem. Dosłownie nie wiem. Tak się rozsypaliśmy, że kontaktu... Ja będąc na ulicy Chłodnej, był taki sklep motoryzacyjny i prosiłem, że jakby się ktoś zgłosił, żeby poinformowali. No niestety nikt się nie zgłosił.
1: Dziękuję bardzo.
0: Życzę Polakom, żeby równo stali twardo na ziemi, spoglądali w przyszłość, wiedzieli, że są Polakami wśród Polaków i działali i myśleli po polsku. I się nie przejmowali, jak będą jakieś przeszkody, to trzeba je pokonywać, ale z wiarą w Boga, bo jeżeli się odejdzie od tej wiary, to się wpada w pustkę, w której powrotu nie ma. Mówię to wam, bo ja to przeżyłem. Kto w obozie koncentracyjnym nie miał wiary w Boga, nie miał nadziei, a jak nie miał nadziei, to im nie miał i życia. Tyle bym chciał. I szczęść wam Boże, że wam się działo jak najlepiej. I prośmy Pana Boga, żebyśmy my jeszcze trochę pożyli i w pańce pokoleń wam to przekazywali. Bo ja nie mówię o żadnych pochwałach tutaj tego, bo ja już tych pochwał za dużo otrzymałem, a nie dobrze w życiu, ale się mieć bardzo dużo pochwał, trzeba też i trochę ganienia przełknąć.
1: Bardzo panu dziękuję, a moim gościem był dziś pan Jerzy Zawadzki.

0: Radio Warszawa 106.2 FM.
1: There's a ghost inside of me.

0: Radio Warszawa 106,2 FM. Za 6 minut godzina 21.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja, jak ja jego potraktuję.
3: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9:15 i 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Jedno spotkanie, które zmieni twoje życie. 15 sierpnia Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet, cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
2: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Aby świat miał życie, pod takim hasłem papież Leon XIV uda się 25 września do Francji, mówi Dorota Abdelmoula-Wietz z polskiej redakcji mediów watykańskich.
3: Leon XIV jedzie najpierw do Paryża, później do Lourdes, a następnie uda się do Metz, do rodzinnych stron czcigodnego sługi Bożego Roberta Schumana, współzałożyciela Unii Europejskiej, wielkiego orędownika chrześcijańskiej Europy. Te spotkania mają bardzo różny wymiar. To oczywiście będzie czas wspólnej modlitwy w katedrze Notre Dame, gdzie ojciec Święty będzie przewodniczył nieszporom. Na placu de la Concorde, czyli jednym z tych największych placów miejskich w Paryżu, gdzie odprawi mszę świętą dla wszystkich wiernych. To będzie też stadion Saint-Denis, gdzie spotka się z młodzieżą.
2: Leon XIV jako drugi papież w historii po Janie Pawle II odwiedzi Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury UNESCO. Nie zabraknie też spotkań w Instytucie Katolickim i Centrum Wsparcia Migrantów.
3: To jest na pewno bardzo ważna wizyta, dlatego że Francja jest jednym z tych krajów, w którym wiara katolicka bardzo ożywa i ożywa w sposób niespodziewany. Bo często ci, którzy jako dorośli czy jako młodzi dorośli proszą dzisiaj o chrzest, to są ludzie, którzy nie pochodzą z rodzin katolickich albo pochodzą z rodzin, które świadomie gdzieś od wiary odeszły. To są też przedstawiciele innych wyznań, którzy jako dorośli przechodzą na katolicyzm, a więc jest to pewna nowa grupa, która się gdzieś u nas w Kościele pojawia i która stanowi też taką olbrzymią siłę napędową, bo to są ci, którzy w dużej mierze też animują życie Kościoła we Francji.
2: Wizyta Ojca Świętego we Francji potrwa 4 dni.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: W wieku 75 lat zmarł brat Marian Markiewicz ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. Duchowny spędził w zgromadzeniu 56 lat. W latach 1977-1982 pracował jako kierowca w Polskim Kolegium Papieskim w Rzymie, gdzie zatrzymywał się kardynał Karol Wojtyła. Pełnił też posługę w Archikatedrze Warszawskiej. Znajomi wspominają brata Mariana Markiewicza jako uśmiechniętego, zawsze znajdującego czas dla drugiego człowieka. Najmłodsi z całej Polski przyjadą do Niepokalanowa. Przed nami jubileuszowe 10. spotkanie dzieci organizowane przez redakcję Rycerzyka Niepokalanej. Początek 12 września o godzinie 11, a w programie msza święta oraz wiele innych atrakcji. Mówi o tym siostra Paula Bronisz.
5: Szlak rycerski czy warsztaty robienia różańcy, również możliwość wylosowania intencji, w jakie dzieci będą się modlić, ale też są takie warsztaty mniej związane, powiedzmy, z treścią religijną, jakieś kulinarne czy ceramiczne. To wszystko dzieci, żeby mogły mieć różnorodność, żeby mogły się zaangażować, a jednocześnie gdzieś spotkać się z tymi treściami też duchowymi.
2: Trwają zapisy dla grup i indywidualnych uczestników spotkania.
6: Ta rejestracja jest dla nas bardzo pomocna, żeby przygotować pakiety dzieciakom, żeby właśnie mogły otrzymać w sposób taki sprawniejszy te pakiety, figurki, czy też jeszcze inne rzeczy, które będą przygotowywane dla dzieci. A więc preferujemy i zachęcamy, żeby zgłosić tą obecność przez formularz zgłoszeniowy obecny umieszczony na stronie rycerzyknipokalanej.pl/OSD.
2: Spotkanie zakończy koncert zespołu Mocni w Duchu Dzieciom. Patronem tegorocznej edycji jest Święty Antoni.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: 13 sierpnia przypada 5. rocznica śmierci świętej pamięci arcybiskupa Henryka Hozera. Z tej okazji o godzinie 18 w katedrze warszawsko-praskiej zostanie odprawiona msza święta, której będzie przewodniczył biskup Romuald Kamiński. Po zakończeniu liturgii zejście do krypty, gdzie spoczywa świętej pamięci arcybiskup Henryk Hozer, aby wspólnie pomodlić się o radość życia wiecznego dla zmarłego pasterza oraz podziękować Panu Bogu za jego wierną służbę Kościołowi.

0: Maryjo, Matko nasza, Matko pielgrzymiego szlaku, oto dzisiaj przybywają do Ciebie pielgrzymi archidiecezji wrocławskiej. Przychodzimy w przeddzień przybycia całej naszej pieszej pielgrzymki. Powoli dobiegają końca nasze ośmiodniowe rekolekcje w drodze. W tym roku myślą przewodnią naszego pielgrzymowania były słowa uczniowie, misjonarze. W łączności z całym Kościołem w Polsce rozważaliśmy tajemnice naszej wiary. W tym szczególnym czasie spoglądaliśmy na nasze życie, nasze powołanie i naszą wiarę, dziękując za dar sakramentów świętych. Chcieliśmy w ten sposób odnowić i umocnić naszą wiarę, naszą miłość do Boga, Kościoła i drugiego człowieka. Odnowa naszego życia staje się tak naprawdę odnową Kościoła. Wiemy doskonale, że prawdziwy uczeń Jezusa jest jednocześnie świadkiem Jego obecności w świecie. Jest Chrystusowym misjonarzem. Ty, o Matko nasza, najpiękniej uczysz nas tego, jak stawać się uczennicą Pańską i misjonarką Bożego Słowa. Bo ten, kto doświadczył Bożej miłości, tej miłości zatrzymać dla siebie nie może. Daj nam, o Matko, taką wiarę, taką miłość i taką nadzieję, byśmy stali się dla innych dobrą nowiną w życiu codziennym. Maryjo, Matko nasza, przynosimy dziś do Ciebie wszystkie intencje naszej archidiecezji wrocławskiej, intencje całego naszego Kościoła. Powierzamy Ci naszego pasterza, księdza arcybiskupa Józefa, biskupów pomocniczych, kapłanów, osoby konsekrowane, wszystkich naszych braci i siostry. Podczas naszego pielgrzymowania dziękowaliśmy także za dar synodu naszej archidiecezji wrocławskiej. Dziś prosimy, by owoce tego pięknego czasu przyczyniły się do odbudowy naszych wzajemnych relacji, do formacji serc i realizacji naszej misji. Maryjo, jako dzieci Twoje pragniemy także przeprosić Cię. Przeprosić za wszelkie nasze słabości, za grzechy i niewierności. Wiemy doskonale, że bez Twojej opieki nic uczynić nie zdołamy. Każda pielgrzymka ma charakter pokutny, dlatego tym bardziej pragniemy wynagrodzić wszystko, a zwłaszcza za to, co było przeciwne imieniu Boga i Twemu, Matko nasza. Nazbierało się w naszym życiu wiele chwil, gdy zabrakło czytelnego świadectwa naszej wiary, a na zło, które było obecne w przestrzeni życia publicznego, nie zawsze reagowaliśmy tak, jak winni to czynić uczniowie Chrystusa i synowie Maryi. Prosimy Cię, Matko, byśmy mieli odwagę stawać w prawdzie, zło nazywać po imieniu i być czytelnymi świadkami Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Po raz kolejny pragniemy zawierzyć Ci, Matko, naszą codzienność, nasze rodziny, wspólnoty, parafie i nas samych. Wypraszaj nam łaski potrzebne dla każdego i każdej z nas. Miej w opiece ludzi starszych, wspieraj tych, którzy doświadczają cierpienia. Bądź nadzieją tam, gdzie tej nadziei zaczynać brakować. Pomóż nam przyjmować to, co trudne i dziękować za to, co piękne. Radować się tym, czego dziś doświadczamy. Maryjo, miej w opiece dzieci, młodzież i wszystkie nasze rodziny. Chcemy na nowo stać się zaczynem dobrej nowiny. Chcemy kontynuować dzieło Bożej miłości wszędzie tam, gdzie jesteśmy i gdzie będziemy. Wierzymy, że czas wspólnej drogi wiary zaowocuje w naszym życiu. Maryjo, zwiastunko nadziei, pomóż nam zachować to, co było piękne. Pomóż nam na nowo odkrywać wartość Słowa Bożego, modlitwy i sakramentów świętych. Niech każde nasze spotkanie z Jezusem odnawia nasze serca i daje moc świadczenia o tym, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dziękujemy za tych wszystkich, których spotkaliśmy na pielgrzymim szlaku, za ich świadectwo miłosierdzia, za tych, którzy otwierali przed nami swoje serca i swoje domy, za każdy gest życzliwości. Chciałoby się powiedzieć, nie zasłużyliśmy na to, bo słudzy nieużyteczni jesteśmy. Maryjo, miej nas w swojej opiece i wstawiaj się za nami. Amen.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu biskupowi Jackowi z archidiecezji wrocławskiej za dzisiejszą medytację, modlitwę, która ogarnia pielgrzymów z Wrocławia, którzy jutro w progi tutaj sanktuarium przyjdą. Chcemy polecać Tobie, Maryjo, Ojca Świętego Leona, wszystkich pasterzy, naszych pasterzy częstochowskich, naszego ojca generała, ojca przora, cały pauniński zakon, braci kleryków, nowicjuszy. Maryjo, prosimy Cię na tym miejscu wśród wielu młodych pielgrzymów, wzbudzaj myśl o tym, że służba Bogu to piękna, potrzebna i wzniosła służba człowiekowi. Prosimy Cię, Maryjo, za tymi wszystkimi, którzy doświadczają choroby, cierpienia. Ty wiesz, ile próśb tutaj w tej kaplicy dzisiaj zostało wypowiedzianych i niewypowiedzianych. Prosimy Ciebie za wszystkimi spowiednikami oraz tymi, którzy dzisiaj doznali skutków Bożego miłosierdzia, zostali pojednani z Bogiem. Prosimy Ciebie za tymi wszystkimi, którzy troszczą się o to miejsce, o Jasną Górę, za wszystkich dobrodziejów. Modlimy się za pracowników. A dzisiaj szczególnie chcemy Tobie, Maryjo, podziękować za siostrę Małgorzatę Kierzynowską, która przez wiele lat tutaj na Jasnej Górze, w Jasnogórskim Centrum Informacji, nie tylko oprowadzała, ale i głosiła Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, wielu, wielu, wielu osobom tutaj przybywającym. Błogosław w jej dalszej drodze powołania. Polecamy Tobie pielgrzymów dnia dzisiejszego z dekanatu Gorzyce i Pysznica, z diecezji sandomierskiej, z diecezji tarnowskiej, z miejscowości Wilczyska, pielgrzymka rowerowa. Także polecamy Tobie grupę sztafetową 49. pieszej pielgrzymki z Rzeszowa, pielgrzymów z Płocka, Oazy Rodzin, też tych przybyłych z pielgrzymką Rowerymka z Białegostoku. Maryjo, oddajemy Tobie wszystkie nasze sprawy, które nosimy w swoim sercu. Będziemy rozważać tajemnicę radosną różańca świętego Narodzenie Chrystusa w Betlejem. Ojcze nasz,
2: któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie puść nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.

0: Zawierzamy Tobie, Maryjo, wszystkie intencje zapisane w Księdze Apelowej, tych wszystkich, którzy łączą się z nami poprzez środki masowego przekazu, pod Twoją obronę. Księży biskupów prosimy o błogosławieństwo.
1: Kościół wskazuje dzisiaj na postać męczenniczki z Auschwitz, świętej Edyty Stein, w zakonie karmelitańskim Teresy Benedykty od Krzyża, urodzonej we Wrocławiu. Święta zapisała kiedyś bardzo proste, a jakżeż nam potrzebne zdanie. Kto szuka prawdy, szuka Boga, a ona odkryła prawdę w Chrystusie i dlatego ofiarowała swoje życie za naród.

Wysłuchaliśmy transmisji apelu Jasnogórskiego. Teraz wsłuchajmy się w słowa Ewangelii, które skomentuje ksiądz Bartosz Jarząbek.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec.
1: W naszym życiu potrzeba obumierania. Obumierania tego, co grzeszne, tego, co nie prowadzi do świętości. Tego, co może nawet nie jest do końca złe, ale w żaden sposób nie jest drogą prowadzącą do Boga. Potrzebujemy w naszym życiu takiego oczyszczenia po to, by czystym sercem i czystymi oczami widzieć Jezusa i iść za Nim.

Zbliża się godzina 21:30, a zatem zbliża się także czas naszej wspólnej modlitwy na Różańcu Świętym. Za chwilę przeczytam intencje, w jakich będziemy się modlić. Oczywiście Was, drodzy słuchacze, proszę o wzbudzenie intencji w sercu, wypowiedzenie ich być może. A tych z Państwa, którzy chcą modlić się z nami na antenie, zachęcam do dzwonienia pod numer 512 700 i 34 bądź 512 700 i 35. Modlimy się już za chwilę.

Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo.

ścieżki budowania wspólnoty. Intencja o przemianę serc. Panie, przemień moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu. Uczyń mnie silną w wierze i zaufaniu do Ciebie.

intencje indywidualne, o błogosławieństwo i Bożą opiekę na czas wakacji dla dzieci i młodzieży. Niech ten czas wypoczynku od obowiązków szkolnych będzie dla nich okazją do budowania dobrych relacji, bezpiecznego poznawania świata i regeneracji sił. O dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny, bliskich, pogrążonych w żałobie. Tu szczególnie modli się Blanka z rodziną. O opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, za Agnieszkę, jej męża, synów, Krystynę, Ulę, Kasię, Hannę, Zofię i Gonowefę, z podziękowaniem za Bożą pomoc dla dzieci, o Boże błogosławieństwo i zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Michała, o uzdrowienie, ulgę w cierpieniu, opiekę Matki Najświętszej dla chorych onkologicznie, za Michalinę, o dostanie się na wymarzone studia, za Tosię, Edytę i Mirka, o Boże prowadzenie. O Bożą opiekę i pomoc dla Ewy, o dobrą pracę dla niej, o opiekę Matki Bożej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla siostry Kalisty, siostry Emilii, Roberta, Darii, Mieczysława i Zuzanny, Haliny, Janusza, o łaskę nieba dla świętej pamięci Jana. O chrzest święty dla dzieci nieochrzczonych, Dominika i Zosi, o przemianę serca dla Mateusza, za Magdalenę, jej synów i męża. O Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. O uzdrowienie duchowe dla Grzegorza, łaskę zdrowia dla Haliny, Janiny, Maksymiliana, Laury, rodziny Mariusza, Katarzyny i Adama oraz Edyty. O niebo dla świętej pamięci Mariana, Kazimierza, Kazimiery, Antoniny, Michała, Stanisława, Grażyny, Irminy, ojca Maurycego, Doroty, Macieja, Anny, siostry Emmy. Modlitwa dziękczynna za dobre wyniki badań dla Adama i o cud uzdrowienia z nowotworu dla Artura. Wsparcie dla Moniki i Antosia. Wreszcie o pozytywne rozwiązanie sprawy domu dla licznej rodziny Jacka i Karoliny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O umocnienie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dzisiaj mamy niedzielę, rozważamy zatem tajemnice chwalebne różańca świętego. Pierwsza tajemnica: zmartwychwstanie Pana Jezusa. Przyjdzie i do Ciebie ten cudowny poranek, świetlisty, orzeźwiający powiew wiatru, pokoju i spełnienia. Czy wierzymy, że idziemy razem w rodzinie, małżeństwie w tym kierunku? Czy myślimy o tej przyszłości? Czy rozmawiamy ze sobą, co znaczy zmartwychwstawać? Kochać to znaczy powstawać. Powstawać codziennie od nowa. O poprowadzenie naszej modlitwy poproszę Pana Marka.
1: Szczęść Boże, witam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Panie Marku, za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać, ja również dziękuję za modlitwę. Wszystkiego dobrego dla całego Radia Warszawa, dla wszystkich słuchaczy, pracowników, księży i dla całego radia. I dla Pani Małgosi Kurzajewskiej też pozdrawiam, bo
0: Bóg
1: dzisiaj zapłać. Się modliłem za Pani Małgosi Kurzajewską.
0: Dziękujemy bardzo, Bóg zapłać. Spokojnej nocy. Tajemnica druga w niebowstąpienie Pana Jezusa. Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Niebo jest. To nie bajka i wymyślone historie. Czy pamiętamy, że każde przebaczenie współmałżonkowi, oddanie racji dziecku, czuwanie przy cierpiącym, a nawet mała codzienna cierpliwość czyni niebo już tu, na ziemi? O poprowadzenie modlitwy proszę panią Jankę.
2: Szczęść Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba
2: naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Modliłam się w intencji mojej córki, która wyjeżdża, i o szczęśliwy lot do Turcji. Szczęść Boże.
0: Też się o to modlimy. Pani Janko, bardzo dziękujemy. Bóg zapłać. Spokojnej nocy.
2: Bóg zapłać. Szczęść Boże.
0: Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty, Pocieszyciel, wielki nieznajomy, ale i wielki przyjaciel. Oto On dopełnia i wypełnia nasze biedne serca. Uczy kochać, przebaczać, wierzyć i ufać. Czy dziękujemy Panu za dary Ducha Świętego? Czy prosimy o siedmiorakie dary, gdy brakuje nam wielu zdolności i talentów, bez których życie rodzinne traci kolory? Czy wierzymy w siłę sakramentu małżeństwa, który dany jest na zawsze i do końca? O poprowadzenie modlitwy poproszę panią Jadwigę.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu.
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Jadwigo.
3: Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ona, niepokalana, z ciałem i duszą została wzięta do nieba jako pierwsza z ludzi. Matko przeczysta, Matko pięknej miłości, Królowo rodzin, módl się za nami. Maryjo, trzymaj za rękę każde małżeństwo, aby szło drogą Bożych przykazań, aby kochało się prawdziwie, a wtedy pokona lęk i strach. Czy oddajemy się w niepokalaną, się niepokalanej w opiekę? Czy czcimy jej wizerunki w naszej rodzinie? Czy powierzamy jej wstawiennictwu tych z naszych rodzin, którzy zbłądzili, uwikłani są w magię, wróżbiarstwo, horoskopy, zabobony? Halo, kto jest z nami?
4: Zofia, Adrianna, Magdalena i Małgorzata.
0: Wspaniale. Poprowadźcie naszą modlitwę.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać Wam za wspólną modlitwę, tak radosną.
6: Dobrej nocy, modliłyśmy za Bolesława Jakubika, z Panem Bogiem.
4: Spokojnej nocy.
0: Bóg zapłać, spokojnej nocy. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Królowo Nieba i Ziemi, oddajemy Ci nasze małżeństwo, dzieci, naszą rodzinę. Bądź Królową Polski. Za upadki i grzechy naszego narodu przepraszamy Cię. Bądź Królową Europy. Za niewierność chrześcijańskim korzeniom naszego kontynentu przepraszamy Cię. Bądź Królową Świata. Za grzechy przeciw życiu, aborcję, eutanazję, zapłodnienie in vitro, antykoncepcję, przepraszamy Cię. Uwierz, że masz w niebie najlepszą matkę, że ona nigdy Cię nie opuści, że ona jest najpewniejszą drogą do domu Ojca. Halo, kto się z nami połączył?
7: Szczęść Boże, Ania z tej strony.
0: Pani Aniu, prosimy.
7: Już przyciszę radio, momencik. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę.
7: Opiekujemy obronę, uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Bóg zapłać Pani Aniu za wspólną modlitwę.
7: Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę. Wszystkiego dobrego, dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy. Do usłyszenia.
0: Bardzo serdecznie Pani Ani dziękuję wszystkim osobom, które się z nami łączyły i telefonicznie, i duchowo. Bardzo piękna jest ta nasza modlitwa. Szanowni Państwo, wierzmy w jej moc. Módlmy się nie tylko każdego wieczoru tutaj na antenie naszego radia, ale w ogóle w ciągu dnia. Bardzo serdecznie dziękuję też za ten cały wieczór, późne popołudnie, które z Państwem mogłem tutaj spędzić. Uwielbialiśmy Pana Boga także śpiewem i muzyką. A zatem, Szanowni Państwo, widzimy się kolejnym razem, prawdopodobnie za tydzień w sobotę, jak Pan Bóg pozwoli. A tymczasem zapraszam na pasmo nocne, które rozpocznie audycja muzyczna. Granie ciekawe, niesłychanie, autorstwa księdza Justyna Ziembińskiego i księdza Mirosława Gawrysia. Jeszcze raz błogosławionej nocy.
8: Granie ciekawe, niesłychanie. Zapraszają ksiądz Justyn Ziembiński i ksiądz Mirosław Gawryś.

0: Name of Jesus śpiewała Tori Kelly. Witamy Państwa serdecznie, ksiądz Mirosław Gawryś.
1: Justyn Dziembiński, Tori Kelly, znana artystka, nawet zauważył ją, jej ostatnią płytę, recenzent Gościa Niedzielnego, który ma tam taką muzyczną rubrykę. Tam
0: różni recenzenci piszą w Gościu Niedzielnym i zauważają wiele różnych płyt, a Terry Kelly zauważyła Kirka Franklina i w 2018 roku wydała album Hiding Place przy współpracy z nim, za który zdobyła dwie nagrody Grammy. Więc to już artystka uznana, można powiedzieć. Swoją karierę rozpoczęła chyba takim przełomowym momentem było to, że wzięła udział w 9. sezonie programu American Idol. A to piosenka, której słuchaliśmy z płyty God Must Really Love Me, Bóg Musi Mnie Kochać. Album został wydany w czerwcu tego roku.
1: Teraz męskiego głosu posłuchamy, no i generalnie przed resztę audycji chyba dzisiejszej. John Reddick, amerykański muzyk chrześcijański, lider uwielbienia, pastor pełniący funkcję, która nazywa się tam worship leader, a my byśmy powiedzieli pewnie animator muzyczny, tylko tak coś więcej niż tylko grający, ale właśnie prowadzący uwielbienie we wspólnocie swojego kościoła w Memphis, w stanie Tennessee, stamtąd pochodzi. Podobno jego utwory trafiają do kościołów wiernych na całym świecie, to tak będzie z tym. No, to się przekonamy, może go nawet ktoś na polski przetłumaczy, bo to taki no, wciągający utwór, wciągająca pieśń, hymn. No, pragniemy pójść za Panem Bogiem. I choose you, wybieram Ciebie. W nagraniu wsparł Johna Reddicka rodzinny zespół Kane.

0: W ubiegłym roku ukazała się nowa płyta Tobiego Maka, zresztą bardzo, bardzo mi się podobająca, dla mnie super znakomita. A teraz dopiero co Tobi Mak wydał tę płytę w takiej nowej wersji z pod tytułem Guest List Edition. I mnóstwo tutaj znakomitych gości, a między innymi... No właśnie, istnieje czy nie istnieje zespół Third Day?
1: A właśnie, to ciekawe.
0: Bo wykonawstwo jest podpisane Tobi Mak and Third Day.
1: Więc oni tam się już rozwiązali, skończyli, a potem znowu ruszyli w trasę rocznicową. I ciekawe, co z tego dalej będzie.
0: Piosenka Campfire. One.

0: na wakacje, jak znalazł.
1: O ognisku piosenka. Ogniskowa, no, nawet taka trochę.
0: No, tak mówię.
1: Trzy piosenki, którą teraz usłyszymy, powróciły do mnie wspomnienia przed bez mała 40 lat, jak pierwszy raz usłyszałem album, który wtedy na mnie fenomenalne wrażenie wywarł. Album Fisherman's Blues zespołu The Waterboys. Nie wiem, czy Mike Scott jest lider zespołu, jest osobą religijną i czy w jakimś kościele, ale nagrał między innymi w czasie sesji do tej płyty Fisherman's Blues utwór Knocking on Heaven's Door Boba Dylana. A teraz całkiem niedawno ukazało się takie wydawnictwo zawierające odrzucone czy zaniechane nagrania z tejże właśnie sesji. Płyta nosi tytuł Atlantic Rain, The Lost Fisherman's Blues Recordings. Zaginiona, zagubiona.
0: Tak właśnie, bardziej chyba.
1: I to jest, słuchaj, trzy płyty tego jest. Naprawdę dużo. A wśród tych utworów różnej jakości, niektóre dość surowo brzmią, niektóre bardzo dobrze. Ta akurat tak dość moim zdaniem średnio, ale zawsze warto posłuchać, jak Mike Scott poradzi sobie, jego zespół, z tym nieśmiertelnym standardem.

0: tak średnio mi się podobało.
1: To chyba takie nagranie z próby po prostu. Ale klimat mnie trochę wciągnął. Tutaj skrzypce, mandolina i tak dalej. To było takie bardzo typowe dla zespołu Waterboys.
0: Wróćmy jeszcze do płyty Tobiego Maka w nowej wersji z udziałem wielu, wielu gości. Tym razem będzie to Jamie McDonald. Więc bardzo miło, że takie dopiero co zaistniałe też głosy można usłyszeć. A piosenka, do której wybrał ten duet Toby Mac, to God Did It.

0: Na tej płycie z ubiegłego roku też tam ktoś gościnnie występuje, tylko ktoś inny, ale nie pamiętam kto.
1: Można sobie łatwo sprawdzić. Nie pamiętam, co już prezentowałem, jakiś utwór tego zespołu. Gable Pride and Friends, amerykański zespół wykonujący alternatywnego rocka. Od 2018 roku powoli pnie się do góry, coraz bardziej jest zauważany. Jego płyta 2022 roku dobyła, a w każdym razie pochodzący z niej utwór Brother Jack, statuetkę Dove Award w kategorii najlepszy utwór rockowy. No i najczęściej to są właśnie takie rockowe, rytmiczne, ale też z alternatywnym posmakiem utwory. Ale ten, który słyszymy, to taki refleksyjny utwór, piosenka o pragnieniu, by mieć dobry kontakt z Panem Bogiem po prostu. Zatytułowana, na singlu wydana, jeszcze może dodam, zatytułowana Talking Like Friends.

0: Bardzo sympatyczna piosenka. Trochę tak klimat Beatlesowski. Przypomina, kojarzy mi się.
1: Tak, to jest Gabriel Price recenzowany.
0: O, mógłbym być recenzentem płyt. Charles Wesley Godwin to wykonawca, którego teraz posłuchamy. Muzyka country w wydaniu takim, no, charakterystycznym. A, tak mi się przypomniało, tydzień temu też prezentowałem muzykę country Cody Johnsona, który jest gwiazdą, wielką gwiazdą, a zanim zdobył status największej gwiazdy współczesnej, jednej z największych gwiazd współczesnej muzyki country, to był profesjonalnym ujeżdżaczem byków i strażnikiem więziennym. Więc można pełnić takie zadanie.

kościele galeria barwnych postaci małomiesteczkowych, Harley w garniturze w paski z potarganymi włosami, Becky siedząca w trzeciej ławce. Artysta nie ocenia swoich postaci, ale celebruje z nimi takie ludzkie ułomności i fakt, że tak różni tworzą jedną wspólnotę. Ciekawe jest to, że ta płyta powstała w cieniu jego osobistej tragedii, bo stracił nienarodzonego syna i w swoich utworach dotyka tematów żałoby, poszukiwania wiary, a ta piosenka stanowi taki trochę wyłom, bardziej jest taką dynamiczną, pełną radości. Charles Wesley Goodwin i Alleluja i do przodu.

country, albo może bardziej southern gospel. To taki kierunek muzyki gospel, który właśnie brzmi jak country bardzo często, albo trochę jak southern rock. Jego wiodącą postacią jest Jason Krab, między innymi, a wcześniej śpiewający, występujący razem ze swoją rodziną, The Krab Family. Od wielu lat już podjął karierę solową. Na koncie ma jedną nagrodę Grammy, 21 nagród Dove Awards i w ogóle. Więc jest artystą bardzo uznanym. Wydał ostatnio płytę pod tytułem To The Fire i rozpoczynają utwór Ciągle się trzymam. Chyba tak trzeba przetłumaczyć. Still Holding On. Którym towarzyszy mu sam Vince Gill. Jeszcze jeden artysta ze świata muzyki country, bardzo znany i nieco mniej znany ze świata muzyki właśnie Southern Gospel, Joseph Hebdank. Piosenka godna zapamiętania.

0: tej płyty nie zauważyłem, więc z przyjemnością sobie ją odsłucham. To koniec naszej audycji, bo jeszcze tylko jedna piosenka nam została. Indelible Grace Music to taki amerykański kolektyw muzyczny, ruch muzyczny z Nashville w Tennessee, który zapoczątkował taką modę na pisanie nowych melodii do tradycyjnych, starych tekstów, hymnów, pieśni kościelnych. I płyta wydana dopiero co Rough No More, Nie błąkaj się więcej, z tej płyty piosenka Father of Mercies in the World.
1: Żegnamy Państwa i bardzo gorąco zachęcamy, żeby słuchać więcej muzyki chrześcijańskiej, nie tylko tej, która każe się zanurzać w radościach, przyjemnościach świata albo cierpieć z powodu swoich błędów i tak dalej, ale właśnie takiej niosącej nadzieję i nowe spojrzenie na życie.
0: Do usłyszenia. Szczęść Boże.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o grzechu pierworodnym, jednym z najbardziej zapomnianych albo błędnie rozumianych dogmatów, a także o tym, dlaczego ludzie nie wierzą w diabła. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
2: Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
1: Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
2: A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami,
2: nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2: mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
1: Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
2: Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
1: Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
2: ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
1: A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
2: Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
1: Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
2: Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
1: Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
2: Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
1: Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
2: Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
1: Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
2: Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami,
2: nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego,
2: bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
1: Światło na oświecenie pogan
2: i chwałę ludu Twego Izraela.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze,
1: i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
3: Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją łaskę, która jest nad nami, która sprawia, że wszystko możemy, Panie, że możemy Ci powiedzieć dzisiaj, że Ty jesteś Królem. Dzisiaj jest Twoja niedziela, dzisiaj jest Twoje święto i nasze zarazem, bo Ty rzeczywiście zostałeś naszym Królem i Ty zwyciężyłeś śmierć. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że gładzisz nasze grzechy. Dziękujemy Ci za Twoją

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec.
1: W naszym życiu potrzeba obumierania. Obumierania tego, co grzeszne, tego, co nie prowadzi do świętości. Tego, co może nawet nie jest do końca złe, ale w żaden sposób nie jest drogą prowadzącą do Boga. Potrzebujemy w naszym życiu takiego oczyszczenia po to, by czystym sercem i czystymi oczami widzieć Jezusa i iść za Nim.

0: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
1: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.
2: Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy.
3: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu. Zamknij ten komputer, bo zaczynamy audycję.
3: Ale poczekaj. Ja teraz tylko coś kliknę. www.radiowarszawa.com.pl. Enter. I na samym środku, na górze jest napis Wspieraj nas. Klikam. Pojawia się nowa podstrona. I w ten oto właśnie sposób każdy ze słuchaczy, który już wchodzi albo może wejść, może wesprzeć nasze radio.
2: No, niezły instruktaż. Okej.
3: Już zamykam.
2: Wiemy, że potraficie Państwo korzystać z tej zakładki i jesteśmy bardzo za to wsparcie finansowe naszego radia wdzięczni. Modlimy się za Państwa o wszelkie potrzebne łaski dla tych, którzy są naszymi dobroczyńcami. Z tym większą radością prowadzimy te audycje i te nasze rozmowy. Nie podszyte są lękiem, że zabraknie pieniędzy na ich realizację.
3: Praca domowa znowu była.
2: A, no tak. Ja się zastanawiam, co tu powiedzieć i wciąż zapominam o tej pracy domowej.
3: Ja proponuję przestać ją zadawać, to... Przejdziemy od razu do tematu.
2: Dobrze, dobrze. Myślę, że te prace domowe nie są tak strasznie uciążliwe, tym bardziej, że nie sprawdzamy ich, ale możemy się nimi dzielić. Masz coś do podzielenia?
3: Myśląc o temacie pracy domowej jako reguły życia w naszej rodzinie, czy są zrozumiałe?
2: Aha, przyglądałeś się?
3: Od razu prawie jak zadawałaś się, to tak widziałem moimi oczami, ile reguł mamy w domu i stwierdziłem, że są i są w większości zrozumiałe, a te, które my jako rodzice stwierdziliśmy, że mogą nie być zrozumiałe, to na przykład staraliśmy się z dziećmi spisywać je razem.
2: Żeby nie zapomnieć, co ustaliliśmy.
3: Gdy jest potrzeba, to wszyscy sobie możemy do nich wrócić. A z drugiej strony to też reguła, która wymaga od dwóch stron pamiętania. Więc ta spisana zasada typu korzystania z elektroniki, uważaliśmy, że będzie lepiej służyła wszystkim, jeżeli jest spisana, bo nie będzie niedomówień. Albo w sytuacji, kiedy mamy kilkoro dzieci, to czemu starszy może na przykład więcej korzystać, a młodszy mniej? Ale no, nie ma na wszystko spisanych reguł. Reguły mamy spisane takie typowo elektroniczne potrzeby, zaspokajać albo korzystać. No i ostatnio były takie sytuacje, że poprosiłem dzieci, żeby wzięły umowy, te spisane reguły i przeczytały je sobie, bo tak po wakacjach, ten wrzesień, jak szkoła się zaczynała, no to dało się odczuć taki jeszcze nadal wakacyjny rytm, a już potrzeba ze szkoły dodatkowych obowiązków, no przygniatała. I gdzieś tam było trzeba porozmawiać i zobaczyć, czy to jest kwestia zaplanowania sobie dnia. No ale już jesteśmy na dobrej drodze. No ale znowu ostatnio syn wrócił do mnie z tematem reguły. Rozmawiał ze mną w lipcu na wakacjach. Ustaliliśmy coś. To chyba tak jest czasem, że dopóki nic się w tym temacie nie dzieje, no to tej reguły jakby nie trzeba sobie przypominać. Tak jak pisanie umów jakichś. Dopóki nic się złego nie dzieje, to nikt nie zagląda, co tam było w tej umowie.
2: Tak.
3: I syn ostatnio do mnie sam wrócił, mówiąc, tato, pamiętasz te nasze rozmowy? Chciałbym wrócić do nich. Miał pewne swoje przemyślenia nowe, miał pewne swoje pomysły. Też chciał, żebym... Tato, bo ty jak zawsze coś powiesz, masz tyle pomysłów, dziękuję, ale też bym chciał najpierw posłuchać twoich, bo z jednej strony ty też masz, a wiem, że jak ty coś powiesz, no to będziesz solidniej podchodził do tego, niż jak ja wymyślę kilka, ty powiesz, to ja wybieram któryś z nich. No i syn zmodyfikował tą rzecz, która była omówiona, ta reguła, która była omówiona w wakacje. Porozmawialiśmy o szczegółach właśnie, wyjaśniając.
2: Wyjaśniając, to bardzo ważne, tak? Żeby to było jednoznaczne, żebyśmy każde słowo rozumieli tak samo.
3: Aż tak nie wiem, czy było szczegółowo, że każde słowo, ale no, do tego zmierzaliśmy, żebyśmy czuli się, że każdy z nas bardziej szczegółowo rozumie założenia tej reguły. No i przyjęliśmy ją w takiej wersji, jaką syn przedstawiał.
2: I to dotyczyło tylko jego funkcjonowania.
3: Tak, tylko jego tam potrzeby, którą miał i teraz do niej wrócił. Ale tutaj takie założenie było na koniec, że tej reguły nigdzie nie spisywaliśmy, nawet nie mieliśmy zamiaru, ale poprosiłem go na koniec, żeby on o niej pamiętał, bo ta reguła akurat wymaga jakiejś tam akcji, można powiedzieć, czegoś zrobienia przez niego i przeze mnie. Poprosiłem, żeby to on był tą osobą, która w odpowiednim czasie z wyprzedzeniem do mnie przyjdzie, żeby mi powiedzieć, teraz tato, trzeba na przykład coś zrobić.
2: To teraz.
3: Tak? Ale nie na zasadzie, za minutę to się dzieje. Taki przykład, jak raz byłem w pracy, no i gdzieś tam telefon odłożony, potem biorę telefon i tam syn pisze, tato, włącz mi coś tam w telefonie, jakiś tam, jakaś aplikacja w szkole była potrzebna, bo jakiś test robili, a tak, ups, już godzinę temu było.
2: Więc, no tak.
3: No to więc to nie działa.
2: Już po dzwonku.
3: To nie działa. Ta reguła nie zadziała w każdym przypadku, ale z drugiej strony miałem taki możliwość ostatnio pracowania z domu i syn dzwoni 10:37, mówi, tato, słuchaj, w moim pokoju jest taki zielony worek, a w przedpokoju są buty. Ja mówię, no są. To przywieź mi, bo za 3 minuty zaczynam WF i zapomniałem. No, wtedy zadziałało, bo akurat mieszkamy dość blisko szkoły, więc mogłem mu szybko podrzucić i akurat byłem i miałem możliwość, tak, więc czasem jestem w stanie wspomóc od razu, a czasem no niestety nie zobaczę albo nie mogę. Więc w tej regule poprosiłem, żeby syn był tą osobą inicjującą. Mhm. Jeżeli chce, żeby to się zadziało, to niech on pilnuje.
2: Tak jest.
3: Mi to pasuje. No i zobaczymy. To się teraz będzie toczyło.
2: No tak, to bardzo ważne, żeby właśnie, jeśli ty czegoś chcesz i tobie na tym zależy, no to ty jesteś odpowiedzialny za to, czy to będziemy realizować, czy nie. Za przypominanie, zorganizowanie, przygotowanie, nie?
3: Ale mówimy w kontekście
2: czegoś tam.
3: Czegoś, ale jako rodzic do dziecka.
2: Tak. I właśnie na takich małych, drobnych, może to nie jest drobna sprawa, ale to właśnie tu, w rodzinie, uczymy się tej odpowiedzialności właśnie przez takie traktowanie różnych spraw. Zależy ci, to jest ważna sprawa dla ciebie, to ty bądź za to odpowiedzialny. I wtedy ono niech się troszczy o wszystko, co jest związane z tym, co tam chciałoby, żeby się działo.
3: Drugi mam przykład w drugą stronę.
2: Aha.
3: Inny syn dostał jakąś taką kartę podarunkową i chciał, żeby ją aktywować. No i jakoś w ciągu dnia była rozmowa, że wieczorem przed modlitwą możemy to zrobić. No i on wieczorem przychodzi, pamiętał. I ja mówię, no dobra, no to daj telefon, to zrobimy. A on mówi, ale ja już nie mam czasu na telefonie. Czy w sensie wykorzystał dzisiejszy jakiś swój czas na telefonie. Ja mówię, no to musisz chyba przyjść jutro.
2: No tak. I to jest właśnie nauka ponoszenia konsekwencji własnych czynów. To dziecko boleśnie odczuło, może nie strasznie boleśnie, ale był to dla niego jakiś przykry moment. Odczuło konsekwencje tego, że przed chwilą podjął decyzję, żeby wyczerpać ten czas na coś i zapomniał, nie pomyślał, nie przewidział, że zabraknie mu czasu na coś innego.
3: No właśnie.
2: A umiejętność przewidywania konsekwencji własnych czynów to jest najważniejszy element rozwoju moralnego człowieka.
3: A czemu najważniejszy?
2: Dlatego, że umiejętność przewidywania konsekwencji własnych czynów to jest część składowa podejmowania decyzji. W życiu bez przerwy podejmujesz decyzje. I jeśli będziesz te decyzje podejmował, nie mając na uwadze, czy nie pamiętając o tym, jakie to będzie miało bliższe, dalsze, szersze konsekwencje, jaki to będzie miało wpływ na życie moje osobiste, twoje, naszej rodziny albo gdzieś tam jeszcze dalszego kręgu innych ludzi, znajomych czy nieznajomych. Jeśli o tym nie będę myśleć, jeśli się tego nie nauczę, no to będę osobą, której działania będą wprowadzać chaos i niepokój, a nie pokój, miłość, porozumienie i współpracę. A to przewidywanie konsekwencji jest ściśle związane z rozwojem poznawczym i w związku z tym dopiero właśnie w nastych latach życia, czyli 11-12 lat, ten rozwój jest już w pełni, że się tak wyrażę, dojrzały. Dopiero od kilkunastoletniego dziecka możemy oczekiwać albo wręcz wymagać samodzielnego przewidywania konsekwencji własnych czynów. Pierwszych 10 lat życia to są decyzje podejmowane jako efekt impulsu,
3: albo pożądliwości.
2: Albo pożądliwości, a reguły, które w tym rozwoju moralnym są podstawą, w pierwszych 2 latach życia dziecka w ogóle są nieznane. Nie ma świadomości, że one w ogóle istnieją. A potem poznaje te reguły, ale przestrzega ich z różnych innych powodów, niż chcielibyśmy, żeby podejmowało. Z innych powodów, niż zawartych w pojęciu odpowiedzialności.
3: A widzisz, to powiem ci szczerze, że teraz, jak to się mówi, zrobiłaś mi dzień. Jestem szczęśliwy, bo jestem na takim przełomie wieku dziecięcego właśnie, czyli zaraz wchodzą już tą taką pełną świadomość przewidywania i konsekwencji decyzyjności.
2: Czyli rozpoczynają 2 dekadę swojego życia.
3: Taki przełom właśnie jest, tak uśredniając. A ja osobiście mam ostatnio taki moment, że bardzo mi przeszkadza, kiedy reguły, które mamy w domu, są pilnowane przez rodziców, a nie przez dzieci. Więc cieszę się, że ten moment niedługo zniknie. Mam nadzieję.
2: Ale, no i tutaj wracam do jeszcze kiedyś tam mówiliśmy o nadopiekuńczości, bo często właśnie z perspektywy doświadczenia dorosłej osoby boimy się powierzać samodzielnego podejmowania decyzji dzieciom. Boimy się tego. A tymczasem, jeśli im na to nie pozwolimy, to one się tego nigdy nie nauczą.

0: złością czy miłością.
1: No cieszę się, że ci zrobiłam dzień. No,
2: dziękuję bardzo. Jeszcze poczekam chwilę, żeby to się stało, ale moje myśli, koncentracja nad tymi myślami będzie już pozytywniejsza.
1: Czy z pracą domową już się uporaliśmy?
2: Tak. W tak krótkim okresie czasu była kilka sytuacji, które mogłem na spokojnie tu przytoczyć.
1: Wracamy więc, czy też przyjrzyjmy się 9. przykazaniu i kolejnemu tekstowi z katechizmu Kościoła katolickiego, który nas prowadzi, który jest dla nas przewodnikiem po rozumieniu tego przykazania, w którym ważnym bardzo pojęciem jest pożądanie. Punkt 2516 brzmi tak. Już w samym człowieku, ponieważ jest on istotą złożoną z ciała i duszy, istnieje pewne napięcie. Toczy się pewna walka między dążeniami ducha i dążeniami ciała. Walka ta w rzeczywistości należy do dziedzictwa grzechu. Jest jego konsekwencją i równocześnie jego potwierdzeniem. Skoro jesteśmy grzeszni, no to taka walka jest. Jest częścią codziennego doświadczenia walki duchowej. I tutaj myślę, że dosyć ważny tekst odnoszący się do listu świętego Pawła do Galatów, w którym mamy takie wyjaśnienie. Nie chodzi apostołowi o upośledzanie i potępienie ciała jako współkonstytuującego wraz z duchową duszą naturę człowieka i jego osobową podmiotowość. Nie o to chodzi, żeby to

0: Nie, to bardzo ważne słowo, bo trwałe usposobienie do czynienia dobra to cnota, a do czynienia zła to wada. Więc jeszcze raz, chodzi o uczynki, czy też raczej o stałe usposobienie moralnie dobre lub złe, które jest owocem ulegania w przypadku cnoty, bądź też opierania się w przypadku wady zbawczemu działaniu Ducha Świętego. To jest to połączenie ciało z duchem, nie? I jeśli poddajemy się temu zbawczemu działaniu Ducha Świętego, jeśli idziemy w stronę Boga, w stronę współpracy z Bogiem, to idziemy ku świętości. I to jest cnota. Natomiast jeśli opieramy się, to jest nasza wada, z którą nieraz mówimy, chcemy walczyć. Nie? Stąd też apostoł pisze, mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. No, trudne słowa, ale jednocześnie no właśnie pokazujące, jak bardzo ten proces jest taki ludzki. Ten proces wypełniania przykazań Bożych. A ponieważ zwróciłam na to uwagę już bardzo dawno temu, że przykazania są formułowane jako będziesz to robił. To znaczy, że jest to takie jakby zaproszenie do współpracy. Ty będziesz robił to, a ja będę robiła to. I to stwierdzenie, mając życie od ducha, możemy liczyć na współpracę z nim, na jego wsparcie. Ale też możemy liczyć na to, że kiedy się do ducha będziemy stosować, czyli będziemy pamiętać o tych normach i nimi się kierować w podejmowanych decyzjach, kiedy dążymy do jakiegoś celu, no to życie nie tylko tu na ziemi będzie szczęśliwe, ale także będzie nam dane na wieki w swoim czasie.
1: Jak to ty opowiadasz i dodajesz jeszcze dodatkowe...
0: Wiedzę pedagogiczną.
1: Tak, taką rozszerzoną definicję, to ja siedząc z boku, na moje przekładam sobie skrótowo, no to taka walka ciała i ducha, czyli moich osobistych, egoistycznych pragnień, a takiej chęci dobra, miłości i takie napięcie, które gdzieś tam... No taka, nie wiem, czy to wewnętrzna taka walka w samym sobie, ale jako chrześcijanin, żebym myślał o tym duchu bardziej niż o tym takim swoim ciele, niż takim o swoim egoistycznym jakimś tam pragnieniu.
0: Dobra, ale ty używasz tutaj słowa egoistyczny. Pragnienie, które powstaje w tobie, nie jest egoistyczne, dopóki nie godzi w moje dobro. Masz przecież prawo, a wręcz obowiązek troszczyć się o siebie, więc nie nazwałabym tego egoistycznym. To egoistyczne stanie się wtedy, kiedy nie będziesz się liczył z moim dobrem, kiedy będziesz dążył nie patrząc jak walec, jak taran, będziesz szedł przez życie, nie licząc się z nikim. Kim dookoła, nie licząc się z konsekwencjami, byle tylko osiągnąć cel. Wtedy będzie to egoistyczne, czyli tylko dla zaspokojenia własnego ego, tego ja. A jeśli ty chcesz zatroszczyć się o siebie, to moim zdaniem jest to twój obowiązek. Dostałeś przecież życie w swoje ręce od Boga i to ty masz tym życiem zarządzać. Troszczyć się o samego siebie. I masz właśnie nawet nie tylko prawo, ale też obowiązek troszczyć się o siebie w pierwszej kolejności. W przykazaniu mowa jest o tym, żebyś kochał bliźniego jak siebie samego, więc najpierw siebie masz kochać. Najpierw w sobie masz odkrywać wartość. W sobie masz pielęgnować to, co służy twojemu rozwojowi i co wspiera cię na twojej drodze do świętości, do twojego spotkania

0: z Bogiem. Nie? Natomiast ja nie nazwałabym tego egoistycznym działaniem. Bardzo się cieszę, że to słowo się tutaj pojawiło, bo w czasie warsztatów też wielokrotnie, kiedy mówię, pierwszą osobą, jaką masz się zająć, jesteś ty, albo kiedy mówię, wszystko, co człowiek robi, robi, aby zaspokoić własne potrzeby, to często pojawia się takie zdziwienie, zaskoczenie, a wręcz jakaś taka obawa właśnie, czy to nie jest przypadkiem egoizm. No nie! Żebym ja była szczęśliwa z tobą, najpierw ty musisz być szczęśliwy. Żebyś mnie pokochał, to najpierw siebie pokochaj. Jak nie kochasz siebie, to nie wiesz, co to znaczy miłość. Jeśli nie kochasz samego siebie, nie umiesz, nie dajesz sobie prawa do zaspokojenia własnych potrzeb, nie jesteś w stanie zająć się mną i wspieraniem mojego dążenia do zaspokojenia moich potrzeb. Bez niezaspokojonych swoich nie zaspokoisz moich potrzeb.
1: Tak było.
0: Więc to bardzo ważne takie pojęcie, czyli jeżeli we mnie toczy się walka, tu jest takie słowo użyte, pewna walka, tak? Czyli swego rodzaju, że jest to taki rodzaj walki ducha z ciałem, to nie jest taka walka agresywna, walka, która wyniszcza, walka, która jest destrukcyjna dla rozwoju człowieka i dla jego dążenia do spotkania z Bogiem twarzą w twarz, czyli do świętości, tylko jest to walka, w której właśnie te naturalne bodźce, te pragnienia, te silne pragnienia, dochodzące nawet aż do pożądania.
1: Że zmierza to w kierunku ducha, a nie w kierunku ciała.
0: Tak, że to są moje pragnienia, ale jeśli moje dążenie do zaspokojenia moich potrzeb, do osiągnięcia jakiegoś celu są nadmierne i zamienia się w pożądanie, wtedy ja mogę stracić kontrolę nad tym. Ale dopóki nie tracę kontroli, to wszystko jest w porządku. Ważne tylko, żeby to był ten Boży porządek. Żeby to był porządek, który służy rozwojowi mojemu i nie blokuje, nie jest toksyczny ten mój rozwój dla wszystkich pozostałych, którzy mają ze mną kontakt, z którymi też kontakt mam ja.

0: złością czy miłością.
1: Co, może jakieś podsumowanie tej pożądliwości, ułożyć te myśli, nasze definicje, wychowawcze podejście, wychowawcze komentarze.
2: Tym bardziej, że takie wstępne omówienie tego przykazania już się skończyło i przed nami pierwszy rozdział w katechizmie Kościoła katolickiego, oczyszczenie serca, ale o tym oczyszczeniu będziemy mówić za tydzień. A ja jeszcze chciałam podzielić się z Państwem takim moim osobistym ćwiczeniem, związanym z jeszcze cały czas definiowaniem słów, a w tym wypadku słowa pożądanie. I znalazłam w jednym ze słowników, nie pamiętam już w którym, bo w wielu szukałam, w jednym ze słowników pożądanie jako silne pragnienie było połączone z uzależnieniem. I tym uzależnieniem warunkowane, czyli to takie silne, że aż uzależniające, i to uzależnienie warunkuje nasze zachowania. Jest tak silne, że nie potrafimy się powstrzymać. I przytaczałam już zachowania małych dzieci, które aż się trzęsą nieraz, żeby dostać, otrzymać, żeby wejść w posiadanie czegoś. Kiedy mówimy o uzależnieniu i o warunkowaniu, to uświadomiłam sobie, że ten cel to jest coś, co jest dla mnie nagrodą, co jest dla mnie motywem mojego działania, co łączy się z wydzielaniem chemicznych substancji. I taką najważniejszą w tym procesie jest dopamina. Substancja nazywana nagrodą. I kiedy nie ma tego, do czego ja dążę, kiedy nie mogę osiągnąć tego, co zapewnia mi błogostan, co zapewnia mi zaspokojenie tego silnego pragnienia, wtedy zachowuje się jak człowiek uzależniony. Przestaje myśleć i przestaje kontrolować.
1: Może nie, że przestajesz, ale że może logicznie.
2: Tak, ale jak ginie moja logika, to przestaję kontrolować to wszystko. Moje działania przestają być logiczne. Nie umiem sobie poradzić z sytuacją ograniczenia moich możliwości, ograniczenia dostępu. Mam do czynienia z sytuacją, w której ważne, żeby się pojawiły granice. A osiągnięcie celu często jest łączone, i to bardzo ważne, z poczuciem bycia kochanym.
1: Czyli nie sama droga, tylko jakby ten rezultat, wynik. Czyli jak ja na przykład u mnie synowie grają w piłkę, to nie cały mecz jak grałeś, tylko na koniec, która drużyna wygrała.
2: Może tak.
1: A czy to tak, masz duże doświadczenie, takie wychowawcze, kontaktu z nauczycielami, rodzicami, ale czy to jest kwestią między nauczaniem współpracy zamiast rywalizacji? Ile razy, ja przynajmniej pamiętam, ile razy, to już nawet chyba były przedszkole, ile razy były zadawane różne jakieś konkursy, to liczył się indywidualny projekt, robiony często przez rodzica wieczorem, niż grupowe, wspólne jakieś po prostu przedsięwzięcie.
2: To jest błąd systemu kształcenia i wychowania. Takiego systemowego. Błąd, który nie wiem skąd się bierze, skąd się wziął.
1: No mamy ten rodzaj nauczania, więc ten...
2: No właśnie, o to chodzi. Ale w systemie oświatowym, już to mówiłam parę razy, jest to cały czas narzędzie motywujące do działania, do podejmowania wysiłku, czyli rywalizacja. I jako taka rywalizacja nie ma w sobie nic złego, że się tak wyrażę, ale... Jeśli odbywa się za zgodą, przyzwoleniem obu stron tej rywalizacji. z uwzględnieniem możliwości obu rywalizujących stron. Natomiast w szkole no nie mamy, o ile na boiskach, czy stadionach, czy wydarzeniach sportowych mamy osoby, które no względnie są na tym samym poziomie
1: umiejętności.
2: Tak, umiejętności fizycznych, czy jakichś tam innych, no, w tej dziedzinie, w której rywalizują. Natomiast w klasie szkolnej mamy do czynienia z dziećmi, które obdarzone są różnorodnymi talentami, różnorodnymi możliwościami, które wywodzą się z najróżniejszych środowisk i nie można tej metody, tego narzędzia przeceniać i używać na każdym kroku bez uwzględnienia potrzeb indywidualnych, psychicznych potrzeb każdego z tych dzieci. Ale nie zagłębiajmy się w system szkolny, bo on jest jaki jest i wszyscy mniej więcej wiemy, jak to działa, ale wiedząc o tym, możemy przygotować do uczestniczenia w tym systemie nasze dzieci w domu, w rodzinie, od początku życia. Natomiast my tutaj mówimy, że przypomnę o przykazaniu 9, które przestrzega nas przed pożądliwością, przed uczuciem tak silnym, że przejmuje kontrolę nad naszym życiem i my przestajemy funkcjonować tak, jakbyśmy chcieli, zgodnie z naszą wolą, którą my jako osoby wierzące w Boga utożsamiamy z wolą Bożą, a w każdym razie chcielibyśmy utożsamiać z wolą Bożą, czyli iść Jego śladami, mając życie od Ducha. Pójdź za mną. Więc nasze zabiegi wychowawcze mają wyposażyć nasze dziecko w trwałe, stałe usposobienie do świadomego kierowania swoim życiem.
1: No tak, poprzez rozmowę, poprzez dawanie przykładu po pierwsze.
2: No tak, tak. Przez modelowanie też, to jest najważniejsze. Tak.
1: Ale w tym dawaniu przykładu też dając pewne ćwiczenia takich małych wyzwań.
2: Tak.
1: No, budowania też tej wspólnoty, żeby to nie tylko u nas, czy tam jednostkowo to się dzieje, ale też...
2: No tak, w takim tym nuklearnym...
1: Tak, laboratoryjnych warunkach wszystko nam się udaje.
2: W środowisku takim, w grajdołku naszym. Tak, tak, no oczywiście, ale tu się zaczyna, więc... Początki życia są w tym grajdołku na razie. W beciku, w pieluszce, w kołysce, w wózeczku, w ramionach rodziców. Tylko w relacji dwojga osób. No, trojga. I tak dalej. Ale mamy uczyć trwałego nastawienia, woli do podejmowania decyzji i ulegania działaniu Ducha Świętego. Więc też mamy uczyć dzieci rozpoznawać w sobie tego Ducha przez szczegółowe przyglądanie się temu, w jakim stanie emocjonalnym jestem, kiedy podejmuję decyzje zgodne z wolą Bożą, a kiedy nie. Kiedy te nasze decyzje są opieraniem się natchnieniom Ducha Świętego, opieraniem się temu, co nam służy i poddawanie się tylko ciału i jego pożądliwości. Takie nieuwzględnienie w tych decyzjach tego, że poza ciałem mamy jeszcze Ducha. No trudny był ten czas, trudne mam wrażenie, jest to definiowanie pożądliwości.
1: Chciałbym tylko przypomnieć, że jak podchodziliśmy do tego 9 przykazania na początku, to takim trochę naszym błędnym założeniem było: o, krótkie przykazanie, kilka punktów.
2: Uporamy się.
1: Tu pewnie, tak, w masełko, szybko przejdziemy przez temat. A tak naprawdę jesteśmy cały czas na tej samej stronie pierwszej tego 9 przykazania.
2: No dobrze, dobrze, ale już nie bądź takim pesymistą. 3 punkty już mamy za sobą. Spróbujcie Państwo sprawdzić, jak to jest. Czy potrafimy rozpoznawać w sobie tę walkę wewnętrzną między duchem i ciałem? I jak uczymy nasze dzieci tej walki z pożądliwością ciała? Pamiętajmy o myśleniu w kategoriach życia dzieci, a nie dorosłych. W kategoriach pojęciowych zaczerpniętych z życia dziecka.
1: Dobrze.
2: Ponieważ czas audycji dobiegł końca, to zachęcam do rozmów właśnie małżeńskich, rodzinnych na ten temat. Jeszcze raz przypominając o zaglądaniu do zakładki
1: Wesprzyj nas
2: na stronie radia
1: www.radiowarszawa.com.pl. Jest zakładka Wspieraj nas. Tam są wszystkie szczegółowe informacje odnośnie audycji i radia.
2: Zapraszamy do słuchania naszych audycji nie tylko w piątek. I do usłyszenia za tydzień. Dobranoc Państwu.
1: Do usłyszenia.
0: Złością czy miłością?
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w kolegiacie Kościoła Świętej Anny z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: W przypadku ludzi nauki ta odpowiedzialność etyczna jest szczególnie ważna. Relatywizm etyczny oraz postawy czysto utilitarne stanowią zagrożenie nie tylko dla nauki, ale wprost dla człowieka i dla społeczeństwa. Innym warunkiem zdrowego rozwoju nauki, na który chciałem zwrócić uwagę, jest integralna koncepcja osoby ludzkiej. Wielki spór o człowieka u nas w Polsce wcale się nie zakończy wraz z upadkiem ideologii marksistowskiej. Spór o człowieka trwa w dalszym ciągu, a pod pewnym względem nawet się nasili. Formy degradacji osoby ludzkiej oraz wartości życia ludzkiego stały się bardzo subtelne, a tym samym bardziej niebezpieczne. Potrzeba dziś wielkiej czujności w tej dziedzinie. Otwiera się tutaj szerokie pole działania właśnie dla uniwersytetu, dla ludzi nauki.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci, technika i panowanie, wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty 94 i 95. Niebezpieczeństwo, że ludzkość stanie się ofiarą własnej zdobyczy, zostało już z wielką jasnością dostrzeżone przez świętego Pawła VI, gdy przestrzegał, że najbardziej niezwykłe postępy naukowe, najbardziej niesamowite osiągnięcia techniczne, najcudowniejszy rozwój gospodarczy, jeśli nie łączą się z autentycznym postępem społecznym i moralnym, w ostatecznym rozrachunku zwracają się przeciw człowiekowi. Dlatego postęp techniczny sam w sobie cenny domaga się rozeznania co do antropologicznej wizji, która nim kieruje, oraz celów, do których zmierza. Jeżeli rozwój technologiczny dokonuje się bez odpowiedniego dojrzewania etycznego i społecznego, może się zdarzyć, że środki będą się mnożyć, natomiast nie będzie w tej samej mierze wzrastać człowieczeństwo. Ma się więcej, ale nie jest się bardziej, a osoba ryzykuje, że będzie oceniana przede wszystkim na podstawie osiągów, jakie jest w stanie zagwarantować. Trzeba tu uznać fakt decydujący, do którego już wcześniej nawiązałem. W wielu przypadkach w kontekście cyfrowym kontrola nad platformami, infrastrukturami, danymi i mocą obliczeniową nie należy do państw, lecz do wielkich podmiotów gospodarczych i technologicznych, które de facto ustalają warunki dostępu, zasady widoczności treści, a nawet same możliwości uczestnictwa. Kiedy władza o takim zasięgu koncentruje się w nielicznych rękach, ma tendencję do stawania się nieprzejrzystą i wymykania się kontroli publicznej, a zarazem wzrasta ryzyko wypaczonego rozwoju, który rodzi nowe zależności, wykluczenia, manipulacje i nierówności.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 sierpnia 2025 roku. Święto Przemienienia Pańskiego podczas warszawskiej akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę.
3: Mówimy o jedności. Pragniemy zrozumieć, jak ten dar Boży jest dla nas ważny. Kiedy Pan Jezus przystępował do tej niezwykłej czynności, jaką miało być sprawowanie pierwszej Eucharystii, to zwrócił się do swojego Ojca i prosił w modlitwie takiej wstawienniczej, nazywamy tę modlitwę modlitwą arcykapłańską, Ojcze spraw, aby byli jedno, tak jak my z Tobą stanowimy jedno. Jedność w Bogu to jest miłość i wzajemne przenikanie się tego wszystkiego, co jest istotą Bożą. I Bóg tego pragnie, aby to istniało w nas, w naszych relacjach. Tego się trzeba nauczyć, ale nie teoretycznie, tylko doświadczyć tego w swoim życiu i dokonać takiego przeobrażenia, żeby mieć świadomość, po pierwsze, że to jest jedyne w swoim rodzaju, że jest to dar nadzwyczajny i że to jest rzeczywistość, bez której nie da się realizować naszego życia, naszego powołania. Chyba tych wątków i w Piśmie Świętym, ale potem i w nauczaniu Kościoła jest chyba najwięcej, które odnoszą się do tego, żebyśmy dbali o jedność.
1: Dobre słowo pasterzy.